Dobra noc z Radiem Emaus. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Dobra noc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Prymus i Łobuz. Jeden wzrastał w religijnej atmosferze wsi pod Łańcutem, drugi na ulicach robotniczej Łodzi. Temu przełożeni w zakonie franciszkańskim doradzali opuszczenie nowicjatu. Tamten zachęcany był natomiast do kontynuowania nauki. Tak od siebie różni. A pod koniec roku 39 spotykają się razem w parafii pod wezwaniem świętego Jerzego we wsi Pierszaje. Jeden jest tam proboszczem, drugi wikarym. Wspólnie robią co tylko mogą, by ulżyć ludziom w czasie II wojny światowej, a swoim oddaniem zyskują szacunek nawet w oczach okupantów. Szacunek tak duży, że gdy do Kresowych Pierszaj 19 lipca 1943 roku wjeżdża zmechanizowany oddział SS, miejscowi żandarmi informują obu franciszkanów, by natychmiast uciekali. Ci nie korzystają jednak z tej rady i razem z około 300 złapanymi mieszkańcami wsi stawiają się na głównym placu wioski. Podczas gdy żołnierze prowadzą ludzi do pobliskiej stodoły, dzisiejsi patroni usilnie negocjują z oficerami. Efekt? Po 2 godzinach mieszkańcy Pierszaj zostają wypuszczeni i rozgonieni, a stodoła spalona. Następnego dnia w jej zgliszczach mieszkańcy wioski znajdują zwęglone szczątki swoich kapłanów i składają je we wspólnej mogile przy parafialnym kościele. W roku 1999 ojcowie Achilles Puchała i Herman Stępień wspólnie, bez żadnej różnicy, zostają beatyfikowani w grupie 108 męczenników II wojny światowej.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z orędzia na Światowy Dzień Młodzieży. Głosząc błogosławieństwa, Jezus zachęca nas, byśmy Go naśladowali, byśmy wraz z Nim szli drogą miłości, jedyną, która prowadzi do życia wiecznego. Nie jest to droga łatwa. W naszym życiu obecne są ubóstwo, ucisk, upokorzenia, walka o sprawiedliwość, trudy codziennego nawrócenia, walka, by żyć powołaniem do świętości, prześladowania i wiele innych wyzwań. Ale jeśli otworzymy drzwi Jezusowi, jeśli pozwolimy, aby był On obecny w naszej historii, jeśli będziemy z Nim dzielić radości i smutki, to doświadczymy pokoju i radości, które może dać tylko Bóg. Nieskończona miłość.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

Dobra muzyka w Radiu Emaus. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Nasze. Chciałbym mieć tatuaże, podróżować, zwiedzać świat, pięknie żyć, garściami życie brać. Chciałem być piosenkarzem, chciałem mieć pełne sale, podróżować, zwiedzać świat i wiele pięknych, pięknych kobiet znać.

coś dobrego. Dałem tylko siebie. Los okrutnie ze mnie drwił. Gorzkich nauk nie oszczędził mi. Chciałem wnieść coś nowego. Chciałem mieć więcej wiary.

0: Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
0: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się. Wczoraj nie spałem.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków. Amen.
2: Jak się objawia, proszę księdza, wszechmoc Boża? Z jednej strony to jest tak, że jak czytamy w Biblii, jak rozumiemy, jak jest w katechizmie, Bóg może wszystko. Z drugiej strony mamy życie często bardzo przeciętne. Oczywiście różnie bywa, ale całkiem zwyczajne. Z uporem można szukać Jego śladów w tym życiu i wydaje się, że czasem ciężko znaleźć. Co to jest tą wszechmocą Bożą?
3: Dla mnie najbardziej przemawiającym jest takie zdanie, że Bóg najbardziej objawia swoją wszechmoc w łasce przebaczenia.

0: wolnego nie byłyby tak straszliwe dla całego stworzenia.
1: Nie było to potknięcie się, to było świadome i wolne.
0: Dokładnie. To była świadoma decyzja opowiedzenia się przeciwko Bogu, czy pójścia za pokusą złego ducha, bo się wydała atrakcyjna. Mniejsza o to. Można było powiedzieć, że wszystko zostało zniszczone. I jaka jest odpowiedź Pana Boga, Wszechmogącego, który stworzył ten świat, na ten grzech pierworodny? Protoewangelia, czyli pierwsza dobra nowina. Ja to naprawię. Ja wam to wybaczam. I to jest niesamowite.
1: Wszechmoc Boża.
0: Tak.
1: Będziemy dziś o Wszechmocy Bożej rozmawiać. Może potrzebujemy w życiu mocy Bożej. Może Wszechmocy Bożej. Może jesteśmy w takim miejscu, gdzie naprawdę potrzeba wszystko zmienić. A może potrzeba niewiele, nie wiem. Więc dziś o tej Wszechmocy w naszym życiu będziemy rozmawiać. A zaczynamy od czytania z Księgi Mądrości, żeby było mądrze. Rozdział 12, wers 13 i od 16 do 19.
2: Panie, nie ma oprócz Ciebie Boga, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie osądziłeś niesprawiedliwie. Twoja bowiem moc jest podstawą Twej sprawiedliwości. Wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc swą przejawiasz wobec tych, co nie wierzą w pełnię Twej potęgi i każesz zuchwalstwo tych, co ją znają. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy móc, gdy zechcesz. Nauczyłeś lud swój tym postępowaniem, że sprawiedliwy powinien miłować ludzi. I wlałeś synom swym wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie.
1: I wlałeś synom swym wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie. Czyli jak mamy jakieś występki i czujemy, że chcemy się zmienić, coś naprawić, mamy w sercu nadzieję.
0: To wiemy, że możemy to zrobić.
1: I że Bóg ją tam włożył.
0: Tak.
1: Że On tam ją włożył.
0: Tak.
1: Czyli Jego wszechmoc objawia się w tym, że mamy w sobie nadzieję.
0: Też. To jest niesamowite. I ta nadzieja przyszła do nas w sposób szczególny przez osobę Jezusa Chrystusa, który już nam wszystkie grzechy przebaczył, umierając na krzyżu i modląc się za nas tam: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I to wydarzenie Paschy jest dla nas źródłem siły do tego, by wracać do Boga za każdym razem, kiedy upadniemy, żeby podnosić się z naszych upadków. Bóg dał nam takie przekonanie, taką obietnicę, którą jeszcze mocniej podkreślił, przypominając nam o tym wszystkim przez siostrę Faustynę w całym Dzienniczku Miłosierdzia, że im bardziej wzmógł się grzech, tym bardziej rozlała się Jego łaska, że naprawdę On pragnie nam przebaczać nasze grzechy i nie ma takiego grzechu, którego nam nie chce przebaczyć. Że nie ma takiej sytuacji w naszym życiu, w której Bóg nie chciałby nas podnieść. Takiego upadku, z którego nie chciałby nas podnieść.
1: Czyli jak ja naprawdę mam w sobie jakąś chęć zmiany i nadzieję, to nie jest to, że o, ja to coś czuję, ale Bóg jest tak daleko, że ja zanim się wezmę w drogę, pójdę, to w ogóle nie dojdę. No taki pesymizm. Ale jeżeli czuję, że chcę, to już jest On.
0: To już jest On. Oczywiście, że tak. Bo każda postawa skruchy, każdy krok ku nawróceniu jest dowodem działania Ducha Świętego w nas. To On tworzy w nas taką postawę skruchy i otwiera nas na Boże przebaczenie. Uzdalnia nas do tego, żeby do Boga przyjść. To jest najtrudniejsze. Ta decyzja, którą też i syn marnotrawny podjął przy tym korycie ze świniami, że w domu Ojca jednak było mu lepiej i chce tam wrócić. Na jakichkolwiek warunkach miałby nie wracać. To my mamy często takie myślenie o Panu Bogu trochę na naszą miarę i całą listę warunków sami układamy, które powinniśmy spełnić, by móc do Boga wrócić, a Bóg nas przyjmuje bezwarunkowo. Bóg, kiedy nas widzi, to rzuca się nam na ramiona, tak jak temu synowi marnotrawnemu, daje nam natychmiast szatę, sandały, pierścień.
1: Tak.
0: I nie patrzy na nasze smrody, na naszą nędzę.
1: Gdzieś tam się chłopaku włóczył i co tam się z tobą stało.
0: Tak, nie ma żadnych pretensji, tylko jest absolutne przyjęcie nas takim, jakim jesteśmy.
1: To jest tak napisane i to jest niesamowite, dopiero teraz to zobaczyłem. Wszechwładza Twa sprawia, uwagę, można by powiedzieć, że miażdżysz wrogów, albo że zwyciężasz

0: wszystkie walki ze złem. Albo, że budujesz najwyższe świątynie. Nie. Wszechwładza twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Wszystko.
1: Bo Bóg wszystko uczynił. To jest niesamowite. Wszystko, co jest na tym świecie i my sami od Niego pochodzimy, jesteśmy Jego stworzeniem. On nas powołał z nicości do bytu, do istnienia. Podzielił się z nami swoim istnieniem i dlatego Bóg nie chce żadnego, nie chce końca istnienia. Bóg nie chce zniszczenia. Wręcz przeciwnie. Właśnie cała Jego wszechmoc jest ukierunkowana na to, żeby wszystko ocalić i podejść do tej godności, którą na początku zamierzył, a którą grzech nam odebrał. Więc wszystko Bóg podnosi, wszystko przygarnia, wszystko napełnia na nowo swoją łaską, jeżeli tylko zechcemy tą łaskę przyjąć.
0: No to tak to wszystko brzmi, że zamiast gadać, można by śpiewać pieśń uwielbienia tutaj teraz.
1: I tak być powinno. Tak naprawdę powinniśmy uczyć się uwielbiać Pana Boga w naszych największych nędzach, w największym upadku. A to jest dla nas bardzo trudne, bo się czujemy niekomfortowo, bo mamy takie poczucie winy i taki obraz Pana Boga, że my nie zasługujemy na to, żeby w ogóle do Niego się zwracać i bardzo często po grzechu, który popełniamy, przychodzi natychmiast pokusa, żeby przed Bogiem uciekać, żeby się przed Nim schować, żeby się nie modlić, że trzeba, ja muszę coś zrobić w swoim życiu, żeby się nawrócić, więc spowiedź odkładam, żeby się w cudzysłowie poprawić samemu. I to tylko i wyłącznie odwleka w czasie to nasze zjednoczenie się na nowo z Panem Bogiem. Tymczasem z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mego. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? To jest niesamowity psalm. Ja z tej głębokości mam wołać do Pana Boga i uwielbiać Go już wtedy w Jego miłosierdziu, bo tak jak nieraz już żeśmy sobie mówili, Bóg nam przebaczył nasze grzechy już dawno. A teraz tylko oczekuję, że przyjmiemy to przebaczenie, że pozwolimy Mu się kochać takim, jakim jesteśmy, i oczyszczać nas, uświęcać nas, udoskonalać nas, przywracać nam utracony obraz, utraconą godność.
0: To są takie ładne słowa. Rządzisz nami z wielką oględnością. Myślę sobie, co to znaczy oględność? Co to jest oględność?
1: Bóg się z nami obchodzi wszystkie jak z jajkiem.
0: No właśnie. No.
1: Albo bym powiedział jak z kimś, kto jest niepełnosprawny, jak kimś, kto jest w jakiś sposób pośledzony. W całym dobrym tego słowa znaczeniu, bo my jesteśmy jak takie naprawdę niepełnosprawne dzieci przed Bogiem. Jesteśmy niepełnosprawni. Po grzechu pierworodnym on nas naprawdę okaleczył solidnie na duszy i na ciele.
0: Tak sobie wyobraziłem, ksiądz to powiedział, taką klasę szkolną właśnie złożoną z dzieci intelektualnie niepełnosprawnych, do których sądzę, że nam intelektualnie pełnosprawnym czasem bardzo daleko, dlatego że oni mają serce na wysokim poziomie zaawansowania. To jest wysoki level, a być może u nas czasem dużo niższy. No ale sobie wyobraźmy taką klasę szkolną, gdzie dzieciaki siedzą i mają tam coś opanować, prawda, i mają zdać, powiedzieć wierszyk, prawda, na pamięć. No i chodzi ta nauczycielka pomiędzy nimi i one się boją, że nie zdadzą. No jak ona by mogła kogoś nie przepuścić?
1: No właśnie.
0: Jak ma nie przepuścić? Ważne, że chce.
1: Dokładnie.
0: Chce, wstanie i po prostu zacznie, tak?
1: Tak jest. Bardzo dobry obraz. I Pan Bóg właśnie tak, no szuka jakiegoś najmniejszego poruszenia dobra, naszego najmniejszego takiego pragnienia, żeby to podjąć i żeby to pomnożyć i żeby nas ku sobie pociągnąć i żebyśmy my na nogi stanęli. W całym tym naszym nieszczęściu. To jest ta oględność, że Bóg jest delikatny, delikatnie się z nami obchodzi. Bóg nas też nie naciska. Daje nam bardzo dużą przestrzeń wolności, akceptując to, co jesteśmy mu w stanie w tym momencie dać. Czyli no, czasami bardzo niewiele, tak jak takie dzieci właśnie. Bardzo niewiele jesteśmy mu w stanie dać, ale chodzi mu o to poruszenie serca. O to, żeby to moje serce drgnęło w takim kierunku, Panie, żałuję tego wszystkiego, co robię, co zrobiłem, co jest nie tak. Ja naprawdę potrzebuję Ciebie, chcę Ciebie. Staram się Ciebie kochać, wychodzi mi to fatalnie, ale chcę, żebyś Ty mnie uczył miłości i chcę przyjąć Twoją miłość. I Bóg naprawdę cieszy się na takie pragnienie, taką postawę.
0: Za chwilę wsłuchamy się w głos Ducha Świętego.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 8, wersy od 26 do 27.
1: Bracia, Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha. Wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.
0: Powiedziałem, że za chwilę słuchamy się słowa Ducha Świętego. Święty Paweł o Duchu Świętym właśnie mówi. Mocne słowa. Było przed chwilą mowa o tym, że czujemy, żebyśmy chcieli wierzyć, coś zmienić. Jest w nas jakaś nadzieja i nie mamy, wydaje się, mocy nic z tym zrobić. A to już Bóg jest. I Bóg się modli w nas. Modli się do siebie, Trójca Święta. Nasza tęsknota, jest w niej coś z Trójcy Świętej?
2: Jesteśmy powołani do wspólnoty Trójcy Świętej, jesteśmy stworzeni na obraz Trójcy Świętej, jesteśmy zjednoczeni z Bogiem, jesteśmy, no, przynależymy do Niego, jesteśmy Jego własnością i Bóg nas stworzył po to, żebyśmy mogli z Nim być na wieki. W związku z powyższym Bóg pierwszy jest zainteresowany tym, żebyśmy my otworzyli się na Jego łaskę, na Jego miłość, przez którą On nas uzdalnia do tego wyniesienia nas do tej godności nadprzyrodzonej, czyli do świętości. I my się nie stajemy święci sami, tylko Bóg nas czyni świętymi. Teraz, jeżeli ja współpracuję z Panem Bogiem, to On sam czyni we mnie to dzieło, które jest potrzebne, żebym ja mógł przed Panem Bogiem się wypowiedzieć. Dla mnie ten fragment, zresztą nie tylko dla mnie, on bardzo konkretnie mówi między innymi, a może przede wszystkim o takim jednym z charyzmatów Ducha Świętego, o modlitwie w językach. O którym święty Paweł mówi, że chciałbym, żebyście wszyscy modlili się językami, ale jeszcze bardziej bym chciał, żebyśmy prorokowali. Taki podstawowy charyzmat modlitwy w językach, dany wszystkim nam, którzy tylko chcemy z nim, z tą łaską współpracować, jest takim darem gaworzenia dziecka przed Panem Bogiem. Tutaj konkretnie bardzo często bywa tak w czasie naszej modlitwy, że my już nie znajdujemy słów na to, żeby wypowiedzieć to, co w nas jest. Naszego szczęścia albo naszego bólu, naszego pragnienia albo tęsknoty, naszego żalu, naszego wstydu. Nie znajdujemy słów, żeby przed Panem Bogiem to wypowiedzieć. I w tym darze modlitwy w językach Duch Święty wypowiada się za nas, w nas i przez nas. Nie wiem, czy ja to dobrze, jasno tłumaczę, ale jeżeli można, to kiedy mówię o tym darze modlitwy w językach, to bardzo często go porównuję do gaworzenia małego dziecka przed Bogiem.
0: No,
2: przed,
0: to jest powiedziane. Przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami.
2: Tak. I to bardzo często jest takie, kiedy jeżeli ktoś słyszał modlitwę w językach, można sobie w internecie poszukać modlitwy w językach, to ona nie ma jakichś takich konkretnych słów, które można było przetłumaczyć na naszą mowę, zrozumiałą mowę. Natomiast przyjrzyjmy się malusieńkim dzieciom, takim kilkumiesięcznym, kilkutygodniowym, które są przewinięte, które są nakarmione, które nie mają kolki, jeszcze im zęby nie wychodzą, są szczęśliwe, wyspane. I kiedy mama, tata się nad nimi pochylają, to coś tam do tych dzieci próbują agugać, prawda? A te dzieci odpowiadają na to, zaczynają gaworzyć po swojemu. I nie mówią nic konkretnego, ale ci rodzice wiedzą, że to, co dziecko to wypowiada, rozumieją to, całą istotą przyjmują to szczęście, zadowolenie, radość tego malutkiego dzieciaczka. I ta modlitwa w językach jest takim wypowiadaniem się nas jako malutkich dzieci przed Bogiem, który jest Ojcem, takim gaworzeniem. Ja mogę być takim, no, nie znajduję słów. A w tej modlitwie Bóg sprawia, że mogę się przed Nim wypowiedzieć do końca, wylać przed Nim swoje serce. Mogę Go uwielbiać, mogę Go dziękować, mogę się modlić o Ducha Świętego, mogę Go przepraszać.
0: To niesamowite, bo nawiązując do tej modlitwy w językach, ale w ogóle do tego, co Duch Święty robi w nas, to pierwszym krokiem jest pytanie, czy jest we mnie tęsknota i chęć bliskości, otwarcia się na Boga. Czasem myślę sobie, bardzo bym chciał, ale... Wystarczy, żebym chciał i nie wiem co. No i teraz to coś robi dalej Bóg.
2: Dalej robi Bóg, tak.
0: No bo ja bym chciał, ale nie doskoczy. No to się odbij, zobaczymy jak polecisz. No bo to może cię złapie ten Duch Święty, tak?
2: Zdecydowanie mnie złapił, mnie w ogóle trzyma, on mnie niesie w swoich skrzydłach, byśmy powiedzieli, w swoich ramionach. Bóg mnie nieustannie niesie, sam mnie podnosi i dźwiga i wznosi w górę. I kiedy ja rzeczywiście chcę i pragnę, to Bóg tworzy we mnie modlitwę, już abstrahując w tym momencie od daru modlitwy w językach, że to moje serce się modlę całym sercem, jakąś tęsknotą się modlę. To też jest modlitwa Ducha Świętego, pragnieniem się modlę, bez słów się modlę. Kiedy też wypowiadam przed nim swój ból, frustrację, też czasami nie znajduję słów, żeby to wypowiedzieć, ale trwam na przykład w milczeniu na adoracji przed krzyżem, przed Najświętszym Sakramentem i ze mnie wyrywa się modlitwa, która pozbawiona jest jakichś pojęć, prawda? A całe serce moje woła do Pana Boga, krzyczy do Pana Boga. I tu jest ta modlitwa Ducha Świętego w nas. Kiedy On pomaga mi wypowiedzieć się przed Bogiem do końca, nawet bez słów, ale samym trwaniem, samą tęsknotą, samym cierpieniem.
0: Przenika serca. I On też przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.
2: Mówimy o Bogu, czy o Duchu Świętym, że jest w nas sprawcą chcenia i działania zgodnego z wolą Bożą. Bóg chce, żebyśmy my w naszym życiu wypełniali Jego wolę i oczywistą rzeczą jest, że każda z osób boskich jest tym samym zainteresowana. I kiedy dziś w czasach Nowego Testamentu w sposób szczególny działa w nas Duch Święty, no to On działa w jedności z Ojcem i w jedności z Synem. I podnosi nasze serca, podnosi nasze pragnienia, ubogaca naszą miłość, byśmy odpowiadali na to wszystko, z czym Pan Bóg do nas przychodzi. Dlatego to jest właśnie o tym. No, Bóg zna zamiar Ducha. Bóg wie, że Duch Święty w nas, obecny, działający, On chce tego, czego chce Bóg. I tym bardziej Bóg przyjmuje to działanie łaski Bożej w nas, która sprawia, że moje serce jakoś wznosi się ku Panu Bogu, że moje serce chce czegoś więcej, że chce się oderwać od tego, co przyziemne, co grzeszne, co słabe i wznieść się na ten wyższy poziom, na poziom miłości, na poziom jakiejś bezinteresowności, poziom służby, poziom relacji z Bogiem. Więc Bóg, zobaczmy, że no to jest niesamowite, że z naszej strony trzeba pewnego przyzwolenia, a resztę to jest dzieło łaski Bożej w nas.
0: Jak to się robi, banalnie zapytam?
2: Panie Jezu, nie potrafię. Boże, nie potrafię zbliżać się do Ciebie, ale oddaję Ci moje życie, oddaję Ci moje serce. Chcę, żebyś Ty był moim Panem i Zbawicielem. Proszę Cię, abyś Ty mnie poprowadził do nieba, abym pełnił Twoją wolę w moim życiu tutaj na ziemi, w tym miejscu, w którym jestem i żeby Twój Duch mnie dalej poprowadził, żeby dokonało się w moim życiu to, czego Ty chcesz. To jest ta modlitwa. Prosta, kilka zdań własnymi słowami. I to wystarcza. To jest takie oddanie steru swojego życia w ręce Pana Boga. Bo my bardzo często próbujemy sami sterować. Nie wiemy ani dokąd, ani jak. Próbujemy sami swoim życiem kierować. Mamy ambicje, żeby sami o sobie stanowić, ale nam to nie wychodzi.
0: No, różnie bywa.
2: No, lepiej lub gorzej, tak? Ale generalnie rzecz biorąc, sam do nieba nie dopłynę, do portu zbawienia nie dotrę. Ja potrzebuję do tego sternika i Jezusa, który będzie przy sterze stał. I wiatru Ducha Świętego, którym te żagle mojego życia, prawda, wypełni odpowiednim wiatrem. Więc moje przyzwolenie, zgoda, zaproszenie jest tym, czego Pan Bóg potrzebuje, żeby reszty we mnie dokonać.
0: Za chwilę posłuchamy Pana Boga w Ewangelii.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: добрый день.
1: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 13, werset 24 do 43.
2: Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre ziarno na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu rość aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go na snopki, na spalenie, pszenicę zaś zwieście do mego spichlerza. Przedłożył im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka: Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do niego uczniowie, mówiąc: Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa. Chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich. Ci zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha.
1: Tak by się chciało w życiu, żeby były same dobre rzeczy i żeby wszystko było pięknie. No i wydaje nam się, że siejemy samo zboże. Budzimy się, a tu chwast. Jeden, drugi, trzeci. Coś nie zadziałało, coś zapomniałem, coś jest nie tak. Przecież to moje życie, mam tylko jedno.
3: No, okazuje się, że to nie tylko my siejemy. Jeśli chodzi o naszą doczesność i nasze plany i nasze decyzje, to nie jest tak tylko, że to jest nasz zasiew. Chociaż tutaj oczywiście mowa jest w ogóle o zasiewie Pana Jezusa i to jest istotą tej całej przypowieści, to On sieje. Ale nie tylko są siły dobre, ale są także siły zła w tym świecie i także w naszej codzienności, w naszej doczesności, w naszych planach zły duch nie przestaje działać, by niszczyć dzieło Boże, niszczyć dobro, którego pragniemy. I to egzystowanie obok siebie dobra i zła jest wpisane w nasze życie do świętości. Jest nieuniknione.
1: I Bóg toleruje ten chwast.
3: Zdecydowanie o tym właśnie jest w tej przypowieści. Bóg toleruje ten stan rzeczy. To znaczy, to nie jest tak, że Bóg się zgadza na zło, ale Bóg zło dopuszcza. Wiemy, jaka jest reakcja Boga na grzech. Grzech rodzi śmierć i Jezus tą śmierć przyjął na siebie. Umarł w straszliwych okolicznościach, ale zmartwychwstał. Pokonał śmierć, pokonał grzech, pokonał szatana. I to jest zwycięstwo ostateczne, nieodwołalne. Ale też, jeśli chodzi o nasze tutaj dążenie do nieba, dążenie do świętości, to zwycięstwo jest odłożone jak gdyby na koniec naszego życia. Jakby Pan Bóg chciał powiedzieć, potrzebujesz tutaj na ziemi jasno opowiedzieć się, czego w życiu swoim chcesz, którą drogą chcesz iść. Gdyby nie było zła w tym świecie, gdyby nie było zła w naszym życiu, gdyby nie było pokus, gdyby nie było grzechu, o to jaki my mielibyśmy wybór? W zasadzie nie byłoby żadnego wyboru. My mamy w swojej wolności okazję do tego, żebyśmy sami się zdeklarowali. Komu chcemy służyć? Którą drogą chcemy iść? I Bóg, tak jak Izraelitom, pięknie jest to pokazane w Starym Testamencie, kiedy weszli do tej ziemi obiecanej, zostawił tam takie narody, które ich wiarę wypróbowywały. Tak samo my też jesteśmy poddawani rozmaitym próbom, żebyśmy zobaczyli, na ile nam zależy na życiu z Panem Bogiem, na ile zależy nam na niebie, na ile chcemy rzeczywiście dobra.
1: Dziś mówimy o Wszechmocy Bożej i Wszechmocny Pan tych pól czeka do żniwa. A w nas trwa taka walka. Ja myślę, że my czasem sobie liczymy. Czego będzie więcej? Więcej chwastu czy zboża? To jest to pięknie powiedziane, bo nie jest powiedziane, że jak będzie na jakimś polu więcej chwastu, to wypalą, nic z tego nie zostanie. Zawsze oddzieli dobro od złego. Zawsze.
3: Tak.
1: Choćby tam jeden kłos rósł, to wpierw wypali docna chwast i zostawi ten kłos będzie. Pójdzie do zbierza pańskiego.
3: Dokładnie tak. Żeśmy chyba tydzień temu rozważali ten plon. 100-krotny, 60-krotny, 30-krotny, nawet jeżeli on będzie dwukrotny.
1: Albo jednokrotny.
3: No tak. To Bóg też to doceni, to uszanuje. Zauważy, uszanuje i da temu przyszłość, wieczność, nieśmiertelność. Pozornie rzeczywiście zło jest bardzo krzykliwe w tym świecie i ono nas dominuje. Doświadczamy go w różnych przestrzeniach naszego życia, w tych systemach tego świata i politycznych, i gospodarczych, ekonomicznych, i wszystkich innych. I czujemy się tym czasami przygnieceni. I to sprawia, że zapominamy o wszechmocy Pana Boga, że On jest większy niż zło. A co za tym idzie, też zapominamy, żeby się do Niego uciekać, żeby do Niego przychodzić z tym wszystkim, co jest w nas słabe. Bo to, co z tych wszystkich przypowieści, które będą nie tylko o chwaście, ale z tych wszystkich przypowieści wynika, że Bóg naprawdę nie potrzebuje wiele, by Jego królestwo mogło się w tej rzeczywistości naszej rozwijać. Potrzebuje przede wszystkim naszego przyzwolenia, naszej zgody. I z tego, co jest niewiele, Bóg jest w stanie zrobić wielką obfitość życia, obfitość objawienia się Jego mocy, która zwycięża wszelkie zło.
1: To jest tak pięknie powiedziane o ziarnku gorczycy, a propos wszechmocy Bożej, że ono jest takie malutkie i takie potężne drzewo z niego rośnie. No, ono nie rośnie siłą ziarnka, tylko siłą...
3: O siłą potencjału, który w tym ziarnku jest. Tak? Jeżeli to jest ziarno Królestwa Bożego, to Bóg wie. No, Królestwo Boże, co to znaczy? To, że Bóg króluje. Żyjemy, że Bóg już króluje. Bóg już zwyciężył. Jego Królestwo, mówił Pan Jezus na sądzie, nie jest z tego świata, ale Bóg chce, żeby Jego Królestwo stawało się naszym świecie.
1: Ale to jest też dobre życie. Znaczy, Bóg daje dobre życie. Gnieżdżą się w Nim inni ludzie spragnieni miłości, relacji, przyjaźni, wartości, światła. Czasem tak życie owocuje.
3: No przede wszystkim tak owocuje. Jeżeli my żyjemy w łasce Bożej, żyjemy Jego miłością, Jego mocą, to pociąga ta miłość Boża, która w nas jest, pociąga innych. Chcą tego doświadczyć, chcą się w naszym cieniu właśnie. Ja miałem sporo takich osób w moim życiu, które rzeczywiście przebywanie z nimi było niesamowitym źródłem pokoju i radości. Człowiek tam mógł siedzieć, nawet niespecjalnie dużo gadać, ale po prostu być, spędzać razem czas i to było coś, co dawało wytchnienie, pokój, radość. No wręcz powiedziałbym, właśnie nie z tego świata. I to są zaczątki Królestwa Bożego. To jest ten zaczątek Królestwa Bożego.
1: Jak się modlić do Boga, mając tę myśl, że jest wszechmocny?
3: Szczerze.
1: Szczerze. Bo wszechmocny jest wobec moich słabości, mojej natury, wobec świata, wobec czasu, wobec wszystkiego.
3: Ja im bardziej doświadczam tego, że nie jestem wszechmocny, a to nie jest takie oczywiste, bo świat nas kreuje dzisiaj na superbohaterów i bogów, wręcz bym powiedział. I niektórzy do pewnego momentu, myślę, że wiele osób, wiele z nas, że każdy z nas gdzieś pewnie do pewnego momentu też w to wierzył, że sam sobie ze wszystkimi rzeczami poradzi. Ale im bardziej doświadczam, że nie jestem wszechmogący, czy nie jestem Bogiem, tym bardziej jestem zdolny otwierać się na wszechmoc Bożą. I mówiąc, że trzeba się modlić szczerze, no to nazywaj rzeczy po imieniu, czyli te wszystkie rzeczy, przestrzenie w moim życiu, których ja wcale, których nie zwyciężam, w których upadam, w których doświadczam klęski, nędzy. I mówię Panu Bogu, Panie Boże, ja tutaj tyle razy już poległem, potrzebuję Ciebie, przyjść i Ty mnie podnieś, Ty mnie wydźwignij, Ty zwyciężaj.
1: Amen.
3: Amen.
1: Jeżeli ktoś chce wesprzeć audycję Księga, serdecznie zapraszamy. Radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj Nas. A za uwagę dziś dziękuję Państwu.
3: Ksiądz Łukasz Turek
1: i Paweł Kęska.
0: Księga.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z orędzia na Światowy Dzień Młodzieży. Głosząc błogosławieństwa, Jezus zachęca nas, byśmy Go naśladowali, byśmy wraz z Nim szli drogą miłości, jedyną, która prowadzi do życia wiecznego. Nie jest to droga łatwa. W naszym życiu obecne są ubóstwo, ucisk, upokorzenia, walka o sprawiedliwość, trudy codziennego nawrócenia, walka, by żyć powołaniem do świętości, prześladowania i wiele innych wyzwań. Ale jeśli otworzymy drzwi Jezusowi, jeśli pozwolimy, aby był On obecny w naszej historii, jeśli będziemy z Nim dzielić radości i smutki, to doświadczymy pokoju i radości, które może dać tylko Bóg. Nieskończona miłość.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus. Reklama.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurczołydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
9: Wybiła godzina 8:00, z tej strony Julia Szymańska. Witam się z wami po prawie miesiącu. Trochę się nie słyszeliśmy. No i witam się z wami oczywiście w niedzielę, dzień jak zawsze szczególny w Radiu Emaus, ponieważ dzisiaj, jak to zwykle w niedzielę bywa, czeka nas dużo ciekawych rzeczy w Emausowej ramówce. O 10:00 tradycyjnie transmisja mszy świętej prosto z poznańskiej katedry, a o 13:15 koncert życzeń. Przypominam, że słyszymy się w czasie wakacyjnym, a więc siostra Ines i owieczka Magda wraz z naszymi małymi gośćmi mają wakacyjną przerwę. Jeśli słuchaliście audycji siostry i owieczki w czerwcu, to mogliście już się tego nieco domyślić, ponieważ końcówka czerwca w niedzielę w Radiu Emaus upłynęła nam pod znakiem zakończania szkoły i rozpoczynania wakacji. Patrzę tutaj w monitor w studiu emisyjnym Radiu Emaus i mówię wam, że już teraz w Radiu Emaus The Cardigans z piosenką Loveful.

0: Na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie, pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Przedłożył im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka. Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do niego uczniowie, mówiąc: wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha.
2: Jezus nie mówi o chwastach w ogóle. Mówi o konkolu, który przez całe lato wygląda jak pszenica. Nie da się ich rozróżnić. Dopiero plon pokazuje, co jest czym. Gospodarz powstrzymuje sługi przed pochopnym wyrywaniem, bo kto z nich może wiedzieć, co jest pszenicą, a co chwastem? W ludziach, w sytuacjach, w sobie samym zbyt wczesne wyroki bywają po prostu błędne. Dojrzałość nie polega na szybkim ferowaniu wyroków. Polega na cierpliwości wobec tego, co jeszcze się nie pokazało. Pomyśl, kogo w swoim otoczeniu już dawno oceniłem i wyrwałem? Kiedy ostatnio pozwoliłem się zaskoczyć jego zmianą i ją docenić?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.
3: To z Radiem Emaus.

Zdzisława Sośnicka w Radiu Emaus. Słyszymy się 19 lipca w niedzielę, a niedziela to oczywiście koncert życzeń w Radiu Emaus. Jest to audycja poświęcona waszym, jak sama nazwa wskazuje, życzeniom, ale też podziękowaniom, pozdrowieniom i tak naprawdę wszystkim dobrym słowom. Jeśli chcecie je przekazać komuś bliskiemu i chcecie, żeby wybrzmiały one w emausowym eterze, to wysyłajcie nam SMS-y, maile i zostawiajcie komentarze. Przeczytam wszystkie wiadomości o godzinie 13:15, bo właśnie wtedy koncert życzeń rusza. Wysyłajcie SMS-y na numer 601-077-033. Powtarzam, 601-077-033. A maile wysyłajcie na adres studio.emaus@świętywojciech.pl. Święty Wojciech pisane razem i bez polskich znaków. Komentarze tradycyjnie zachęcam, żebyście zostawiali pod postem na temat koncertu życzeń na stronie radia na Facebooku. I tutaj zawsze polecam szukać najświeższego posta na ten temat, który już tutaj widzę, podglądam, że na naszej stronie się znajduje. No i oczywiście przypominam, że możecie telefonicznie, na żywo, podczas trwania programu dzisiaj od 13:15 zadzwonić i przekazać wasze życzenia, pozdrowienia czy podziękowania. W tym celu dzwońcie pod numer 61-659-3795. Powtarzam, 61-659-3795. Startujemy o 13:15, mamy czas na wszystkie wasze wiadomości i telefony do 13:45, a ja już teraz na wszystkie maile, komentarze czy SMS-y czekam z wielką, wielką niecierpliwością.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Na zegarze 8.25 zachęcam do tego, żebyście zostali z nami, bo już niedługo, za 5 minut o 8.30, stały punkt naszego programu, czyli kartka z kalendarza, segment poświęcony ważnym wydarzeniom na całym świecie na przestrzeni wielu, wielu lat.

0: Radijem Emaus. Kartka z kalendarza. Spoglądam na dzisiejszą kartkę z kalendarza i widzę, że będzie ona dosyć zwięzła, skupiona głównie na wydarzeniach, które miały miejsce w Polsce. No i oczywiście, jak zwykle, mam nadzieję, całkiem ciekawa. Zacznijmy dzisiaj w XIV wieku, dokładnie w Wawelskiej Katedrze, bo tak się składa, że 19 lipca, a o wydarzeniach z 19 lipca dzisiaj będziemy rozmawiali. W Katedrze Wawelskiej odbył się pogrzeb Jadwigi Andegaweńskiej oraz jej nowonarodzonej wtedy córki Elżbiety Bonifacji, która zmarła 4 dni wcześniej. Najprawdopodobniej królowa zmarła w wyniku połogu. Prawie 200 lat później, bo 19 lipca w 1569 roku na Sejmie w Lublinie książę pruski Albrecht Fryderyk Hohenzollern złożył hołd lenny królowi Zygmuntowi II Augustowi. Był przy tym wydarzeniu obecny Jan Kochanowski, który opisał to w utworze Proporzec albo Hołd Pruski. Wiele, wiele lat później tego dnia, w XIX wieku, a dokładnie w 1863 roku, 19 lipca we Lwowie, została podpisana Konkordia, czyli umowa między biskupami rzymskokatolickimi i greckokatolickimi. Regulowała ona sporne sprawy pomiędzy dwoma obrządkami, których dotychczasowe prawo kościelne jeszcze wtedy nie wyjaśniało. Nadchodząca część dzisiejszej kartki z kalendarza jest, myślę, dość wszechstronna, ponieważ od informacji o Konkordii czy o królach Polski przejdziemy płynnie do XX wieku, a dokładnie do 1972 roku, ponieważ 19 lipca tego dnia w zakładach piwowarskich w Warszawie rozpoczęto licencyjną produkcję Coca-Coli. Lipca w 1989 roku generał Wojciech Jaruzelski został przez Zgromadzenie Narodowe wybrany na urząd prezydenta PRL. A zakończę dzisiejszą kartkę z kalendarza jedynym newsem, czy jedyną informacją międzynarodową. Tak się składa, że dokładnie 19 lipca w 1996 roku w Atlancie rozpoczęły się letnie Igrzyska Olimpijskie. Były to dokładnie 26 igrzyska i w tychże igrzyskach pojawiły się trzy nowe konkurencje. Mianowicie siatkówka plażowa, kolarstwo górskie i piłka nożna kobiet.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: But you're just a boy.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
2: Od wczoraj trwają prace w tunelu na Franowie i dalszy montaż sieci na węźle Wierzbięcice. W tunelu na Franowo nastąpi wymiana instalacji niskonapięciowych, drutu jezdnego i szyn na łukach za centrum handlowym M1 i między przejazdem i przystankami Szwajcarska. Przez pracę uniemożliwione będzie kursowanie, czy już jest uniemożliwione kursowanie tramwajów od osiedla Lecha do pętli na Franowie. Linie numer 1, 16 i 18 będą miały zmienione trasy, a linia numer 97 została zawieszona. Jedynka z Hartowa pojedzie trasą Kurnicką w lewo, a następnie przez ulicę Jana Pawła II i Rondo Śródzka do pętli Zawady. Tramwaje numer 16, które jadą w kierunku osiedla Lecha, zostaną przekierowane na Hartowo i Żegrze, a następnie przez ulicę Hetmańską i Starołęcką do pętli Starołęka PKM. Natomiast linia numer 18 pojedzie objazdem przez centrum i będzie kończyć trasę na pętli Unii Lubelskiej. Jeśli chodzi o komunikację na zamkniętym odcinku od osiedla Lecha do pętli Franowo, to zapewnią ją autobusy zastępcze na linii T1, które będą kursować co około 7,5 minuty między przystankiem Bobrzańska a pętlą Franowo. Ponadto wydłużoną trasą do Ronda Rataje pojadą autobusy linii numer 425. Jeśli zaś chodzi o pracę w rejonie węzła Wierzbięcice, no to właśnie tam, a dokładnie na skrzyżowaniu ulic Wierzbięcice i Matyi, będzie montowana sieć trakcyjna, która w przyszłości umożliwi przejazd tramwajów przez to skrzyżowanie i ich kursowanie na ulicę Ratajczaka. W związku z tym od wczoraj konieczne jest wyłączenie prądu zasilającego, no i właśnie też dlatego linie tramwajowe numer 6, 10, 12 i 18 mają zmienione trasy. Co ważne, tymczasowo nieczynne są przystanki Wierzbięcice i Świętego Czesława. Zmiany w komunikacji odnośnie węzła Wierzbięcice i ulicy Kraszewskiego będą obowiązywały do 31 lipca. Po tej dacie tramwaje wrócą na Junikowo i na ulicę Zamenhofa oraz Rondo Starołęka, zaś prace w tunelu na Franowo będą zaplanowane do końca sierpnia. Jeśli jesteście ciekawi, jakimi zmienionymi trasami kursują teraz linie numer 6, 10, 12 i 18, to zapraszam na stronę ztm.poznan.pl.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Trwa lato i wakacje z Radiem Emaus, okres, który jest najtrudniejszy dla centrów krwiodawstwa. Dlaczego? Wzrasta liczba wypadków, a urlopy stałych dawców powodują wyraźne braki w bankach krwi. Takie braki zgłaszają również szpitale. Warto podczas urlopu podzielić się krwią z potrzebującymi. Dotyczy to zarówno osób, które wcześniej tego nie robiły, jak i wielokrotnych dawców. No i właśnie o tym rozmawialiśmy z kierownikiem marketingu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu z panem Michałem Sokołowskim. Rozmowa ta odbyła się na antenie Radia Emaus 17 lipca, a więc dwa dni temu. Jeśli nie mieliście przyjemności jej posłuchać, a pan Michał Sokołowski był naszym gościem dnia, to udajcie się na stronę radia, radioemaus.pl. W zakładce aktualności znajdziecie całą rozmowę na ten temat. No, rozmowa ta miała miejsce, jak już wspomniałam, dwa dni temu, a dzisiaj w Radiu Emaus już za chwilę, bo o godzinie 9:00 prognoza pogody. Tymczasem James Morrison z piosenką Broken Strings.

0: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
1: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Temperatura w Poznaniu wynosi obecnie 15 stopni Celsjusza. Jeszcze 5 stopni brakuje nam, żeby osiągnąć maksymalną temperaturę zapowiadaną przez synoptyków na dziś w Poznaniu, ale też na terenie wielu miast w Wielkopolsce. Maksymalna temperatura 20 stopni będzie dzisiaj. Miała miejsce m.in. również w Szamotułach, Wągrowcu czy Gnieźnie. Najcieplej w Wielkopolsce dzisiaj w Krotoszynie, Kępnie czy Kaliszu. Tam temperatura maksymalna wyniesie 23 i 24 stopnie. Najchłodniej dzisiaj w Lesznie, tam maksymalna temperatura wyniesie stopni 19. Ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane, utrzymuje się na poziomie 1013 hektopaskali, wieje łagodny zachodni wiatr.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Wybiła godzina 9:10. Normalnie w sezonie rozpoczynalibyśmy audycję siostry Ines, owieczka Magda i przyjaciele. Jednakże audycja ta, no i owieczka udali się na zasłużone wakacje. Jak wiemy, audycja siostry Ines jest poświęcona najmłodszym gościom i myślę, że warto przez następną godzinę pozostać przy przeróżnych atrakcjach czy aktywnościach w Poznaniu, które są poświęcone właśnie dzieciom. A tak się składa, że odbywa się Lato z Estradą na Piątkowie i w ramach tego Lata z Estradą odbył się spektakl Gwórek w wykonaniu teatru Nemno. Jest to spektakl opowiadający o niegrzecznym chłopcu, który musi się zmierzyć z nauką dobrych manier pod okiem profesora Morała. Jest to spektakl w reżyserii i wykonaniu Henryka Chryniewickiego i łączy on teatr lalek z humorem i historią, która no właśnie jest skierowana do najmłodszych widzów. Co ważne, po spektaklu odbyły się warsztaty pod tytułem Fascynujący świat marionetek, podczas których młodzi uczestnicy poznali budowę oraz działanie marionetek właśnie. Co więcej, mogli oni zajrzeć za kulisy pracy marionetkarza i spróbować własnych sił w animowaniu scenicznych postaci.

Lato to pora, która obfituje w atrakcje w Poznaniu, atrakcje również dla całej rodziny. Jedną z takich atrakcji jest rodzinny spacer pod tytułem Chodź, zobacz. Uczestnicy podczas tego spaceru będą mogli wspólnie odkryć tajemnice Placu Wolności i Cesarskiej Dzielnicy. Spacer będzie trwał około 1,5 godziny, no i jak sama nazwa wskazuje, jest on dedykowany również dzieciom. Podczas tej wycieczki będą dzieci mogły poznać historię miasta, która zostanie opowiedziana w przystępny dla wieku oraz bardzo angażujący sposób. Start spaceru to fontanna przy Placu Wolności. Rusza ten spacer dokładnie o godzinie 11. Wydarzenie to jest przeznaczone dla rodzin z dziećmi w wieku od 5 do 10 lat. Co ważne, liczba uczestników lub uczestniczek wyprawy jest ograniczona. Do 30 osób może się na ten spacer wybrać, a o tym, co decyduje, kto się przejdzie i dowie co nieco o Placu Wolności, decyduje kolejność przyjścia.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Dzisiaj w ramach poranku dla dzieci w kinie pałacowym w Poznaniu będzie można obejrzeć kilka odcinków serialu dla najmłodszych pod tytułem Basia, jestem w sam raz. Jest to serial na podstawie książek Zofii Staneckiej i Marianny Oklejak. Dzisiaj o godzinie 11 będzie można obejrzeć takie odcinki jak Basia i Plac Zabaw, Basia i Urodziny w Muzeum oraz odcinki o Basie oraz modzie i alergii. Basia to pięciolatka, która mówi to, co myśli oraz mówi to, co czuje. Jest bardzo szczera i bezpośrednia. No i właśnie serial o Basi może pokazać najmłodszym, że warto być sobą i pokazują, że wszyscy jesteśmy w sam raz.

Poznańskie ośrodki sportu i rekreacji otworzyły zapisy na półkolonie dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat i organizują 6-letnich turnusów. Każdy dzień na takim turnusie rozpoczyna się od zbiórki w hali POSIR przy ulicy Spychalskiego 34. No i te półkolonie trwają między godziną 7.30 a 16.30. Najbliższy taki letni turnus odbędzie się między 20 a 24 lipca. Kolejne turnusy odbędą się między 27 a 31 lipca, między 3 a 7 sierpnia oraz między 10 a 14 sierpnia. No i w ramach takich półkolonii młodzi uczestnicy będą mieli oczywiście zapewnioną opiekę kadry pedagogicznej i trenerskiej, stałą opiekę medyczną, bogaty program zajęć sportowych i rekreacyjnych, pełne wyżywienie, a więc drugie śniadanie, obiad i napoje przez cały dzień, bilety wstępu na wszystkie dodatkowe atrakcje oraz pamiątkowe upominki dla każdego uczestnika. W zależności od wybranego turnusu na młodych uczestników czekają m.in. wyjścia na pływalnię czy lodowisko, seanse kinowe, turnieje w bowling, rataje i zajęcia w centrum padla, wycieczki do parku linowego czy warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: W tle Anita Lipnicka z piosenką Wszystko się może zdarzyć, a już za chwilę o 10 w Radiu Emaus zdarzy się transmisja mszy świętej z poznańskiej katedry.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę. Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie Radio Emaus na dobry dzień.
5: Tezę w Radiu Emaus już nastraja nas na nadchodzącą mszę świętą. O godzinie 10 transmitujemy na żywo mszę świętą prosto z poznańskiej katedry. Zostańcie z nami.

siewcą Bożym jest Chrystus. My zaś jesteśmy rolą, na którą rzucane jest ziarno Bożego Słowa. Dzisiaj przybywamy, aby przeżyć Dzień Pański, gromadząc się w Bazylice Archikatedralnej wokół ołtarza i wsłuchiwać się w bogactwo Bożego Słowa, ale też odkrywać, że to Słowo ma moc zasiewu. Zróbmy więc wszystko, aby przeżywając tę Eucharystię nie tylko Słowo usłyszeć, ale także pozwolić temu Słowu paść na glebę naszych serc, jak ziarno pada w żyzną ziemię. I zróbmy wszystko, by to Słowo pozostało w nas i wydało jak najwspanialszy owoc. Cieszymy się ze wspólnej modlitwy, w której uczestniczą przygotowujący się do przyjęcia funkcji lektora oraz psałterzysty, czyli jeszcze głębszego zaangażowania w posługę liturgiczną przy ołtarzu. Modlimy się o owocny czas tego przygotowania oraz o dar promocji na tę funkcję. To także okazja, byśmy modlili się jeszcze bardziej intensywnie o rozeznanie powołania dla młodych ludzi, gdy w tym czasie podejmują ważne życiowe decyzje. Tak, żebyśmy modlili się o to, by Pan Bóg, który powołuje robotników do winnicy, na żniwo, dodawał tym, których powołuje, ducha odwagi, aby potrafili swoje powołanie odczytać, ale też odważnie za Jego głosem pójść. Stańmy w pokorze przed tym, który jest bogaty w miłosierdzie i bogaci historią dziejów także tego miejsca, wspólnoty Kościoła, do którego cząstkę stanowimy. Przeprośmy za wszystkie nasze życiowe błędy, grzechy i zaniedbania i prośmy o dar dobrego uczestnictwa w tej Eucharystii. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, okaż miłosierdzie swoim wiernym i pomnażaj w nich dary swojej łaski, aby pełni wiary, nadziei i miłości zawsze wiernie zachowywali Twoje przykazania. Przez naszego Pana Jezusa.

0: Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
2: Czytanie z Księgi Mądrości. Panie, nie ma oprócz Ciebie Boga, co ma pieczę nad wszystkim, aby miał dowiedzieć, że nie osądziłeś niesprawiedliwie. Twoja bowiem moc jest podstawą Twej sprawiedliwości. Wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc swą przejawiasz wobec tych, co nie wierzą w pełnię Twej potęgi i karzesz zuchwalstwo tych, co ją znają. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy móc, gdy zechcesz. Nauczyłeś lud swój tym postępowaniem, że sprawiedliwy powinien miłować ludzi. I wlałeś synom swym wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie. Oto Słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha. Wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Oto Słowo Boże.

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swojej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie, pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Kto ma uszy, niechaj słucha.

Panie, Ty władasz mocą, a rządzisz z łagodnością. Te słowa stanowią motto dzisiejszej liturgii słowa i starotestamentalnych tekstów, i listu apostolskiego oraz przed chwilą odczytanej Ewangelii, w której usłyszeliśmy przypowieść nie pierwszą i nie ostatnią o Królestwie Bożym i o tym, do czego jest ono podobne. Jest podobne do roli, na którą rzucono ziarno. Ziarno to zostaje zagłuszone przez chwasty, które zasiał nieprzyjazny człowiek. Ta biblijna scena jest nam wszystkim bardzo dobrze zrozumiała, choć pewnie mało kto z nas tu obecnych jest rolnikiem, sadownikiem, może w naszych zajęciach jest hobby ogrodnicze na mniejszą skalę, ale zjawisko zgoła znane i niezwykle symboliczne, ukazujące rzeczywistość, w której znajdujemy się także my ludzie. Doświadczamy tej rzeczywistości na różne sposoby. Nie przyszliśmy tutaj bynajmniej, by uczynić sobie, zafundować sobie proces beatyfikacyjny i stwierdzić, jak wszyscy tu jesteśmy, że jesteśmy dobrzy, nieskalani, ale na pewno przyszliśmy tutaj, wyrażając w ten sposób nasze pragnienie stawania się świętym, bo przecież na tym polega też obecność Boga w naszym życiu, który mówi do każdego z nas: świętymi bądźcie, bo mi ja jest święty. I nasza obecność na niedzielnej liturgii jest z pewnością przypomnieniem sobie tego powołania i wyrazem pragnienia, że chcemy drogą tego powołania iść. Jako duchowni, osoby konsekrowane, świeccy, rodzice, dzieci, dziadkowie, wykonujący takie czy inne profesje. Ale właśnie z tego powodu, gdy łączy nas ze sobą to pragnienie bycia dobrymi, stawania się świętymi na wzór tego, w którego wierzymy, z którego ręki otrzymaliśmy życie, łaskę wiary, dar naszego powołania, doświadczamy, że przychodzi nam realizować to powołanie częstokroć pośród rzeczywistości, która zgoła jest inna. Oto przy całej świadomości swoich słabości jeszcze bardziej napełnia nas goryczą na przykład fakt, że żyjemy obok kogoś, kto zło uznaje za dobro, a z cnoty robi grzech. Trudno jest nam zrozumieć, że patrząc na białe widzi czarne, a patrząc na czarne widzi białe. Wydawałoby się, że w tak fundamentalnych zasadach i sprawach powinna nas łączyć jedność. Jedność spojrzenia, pragnień, ocen. Tymczasem tak nie jest. Dorastanie w życiu uczy nas tego, że są ludzie, którzy wydają w swoim życiu wielokrotne owoce i starają się w pocie czoła ten owoc pielęgnować, ale są też wokół nas osoby, które wybrały świadomie i dobrowolnie za program swego życia zło. Czasami trudno to pojąć, ale taka jest rzeczywistość. Zwykle w tym momencie przypominają mi się rozmowy z młodymi ludźmi, którzy wchodząc w życie stykają się często z trudną rzeczywistością obecności zła uosobionego, które nie jest tylko opisywane w książkach, gazetach, czy też przedstawiane w filmach, ale zła, z którym się spotykają. I często trudno jest im uwierzyć, młodym ludziom, gdy wchodzą w to coraz bardziej dojrzałe życie, że tak może być. Jednym z takich obszarów jest sztuka. Niejednokrotnie trudno młodym ludziom uwierzyć, gdy dorośli ich przestrzegają przed tym, że są takie formy sztuki, które mają za cel humanitarną destrukcję. To może być muzyka, mogą być inne dziedziny. Przekonaliśmy się o tym w niedalekiej przeszłości, kilka tygodni temu, gdy niedaleko Poznania odbywały się

0: tutaj koncerty pewnego gatunku muzyki, w którym między innymi punkt tego koncertu stanowiło spalenie krzyża. Tłumaczyli się inicjatorzy tego koncertu, festiwalu, pod naporem oburzonych głosów tych, którzy nie do końca pojmowali, co się tam od lat w tym miejscu dzieje, nawet je wspierali dotacjami. Mówili, że to jest artystyczny wyraz tego, co czują. W ten właśnie sposób stykamy się niejednokrotnie z mniejszymi lub większymi przejawami zła. Łatwo jest nam opisać zło w postaci wojny. Nawet przypisujemy często, jak chociażby za wschodnią granicą, takie działania jednej osobie i firmujemy jednym nazwiskiem. I to też jest pewien problem, bo przecież gdyby było prawdą, że jeden człowiek prowadzi wojnę i miliony ludzi nie potrafią sobie z nim poradzić, to tym gorzej dla tych milionów. Tym gorzej dla tego ponoć porządnego, demokratycznego świata, który nie potrafi sobie poradzić z tym złem skoncentrowanym w jednej osobie. To właśnie stanowi wyzwanie do zmierzenia się, z którym zachęca nas dzisiejsza liturgia słowa. Byśmy widzieli zło tam, gdzie ono jest, byśmy rozpoznawali zło takim, jakie ono jest. Byśmy mieli oczy i serca otwarte, tym bardziej, im bardziej programem naszego życia jest dobro. Byśmy mieli świadomość tego, że jest taka siła, która pragnie dobro zniweczyć, umniejszyć, zniwelować. W innych analogiach, obok tej, która została przedstawiona w dzisiejszej Ewangelii, możemy odwołać się, może nie tak w stanowczych kategoriach, na przykład do aury pogodowej. Wiemy dobrze, że bywają takie dni, w których po prostu trzeba się solidnie ubrać, zabezpieczyć przed mrozem albo przed deszczem. Nikt z nas nie ignoruje tych warunków, które nas otaczają. To bardzo dobra, prosta i mądra analogia w odniesieniu do programu naszego życia, w którym chcemy stawać się świętymi. Chcemy stawać się ludźmi, którzy dostrzegają dobro, ale też i zauważają zło, po to, by je odrzucić i przed nim się uchronić. Dzisiaj też uświadamia nam liturgia słowa, gdy mówi o tym, że tą Bożą rolą jest wspólnota Kościoła. Jeszcze bardziej liturgia słowa to odpowiedzialność za siebie nawzajem. I nie tylko ta odpowiedzialność polega na tym, że dokonuje się w naszych rodzinach, domach, innych środowiskach, kościele, także przekaz wiary następnym pokoleniom, ale także chodzi o taką wzajemną, solidarną odpowiedzialność. Jesteśmy tu w polskiej rzeczywistości dumni z tych, z narodzin Solidarności. Jan Paweł II, który miał w tym ogromny udział, gdy przybywał podczas kolejnych podróży apostolskich, mówił o tym, czym ona jest. Nie jedni przeciw drugim, ale jedni z drugimi. Mówił o tym, że wolność zyskuje się przez solidarność postaw, a potem, gdy zobaczył, jak się ze sobą spieramy, kłócimy, a nawet nienawidzimy, przypomniał, wracając do tych wcześniej wypowiedzianych słów, że nie ma też tej cechy solidarności, cnoty solidarności, bez wzajemnej miłości. Jaka mądrość płynie z tych przywołanych tekstów? Taka mianowicie, że nikt z nas nie zdobywa świętości sam. I nie chodzi bynajmniej o to, że musimy zdobywać świętość w drużynie, ale chodzi bardziej o to, że prawdziwą naturę świętości odkrywamy nie tylko w sobie, ale do świętości powołany jest każdy człowiek. I jeżeli tak spojrzymy, wcześniej zachęceni przez liturgię słowa, na tych, którzy wybrali za program swego życia zło, realizowane systemowo, skutecznie, metodycznie, to wtedy uświadomimy sobie, że jest w nas jakaś powinność wobec tych ludzi. I na pewno nie powinna się ona sprowadzać do milczenia czy obojętności. Jesteśmy często zgodni w stwierdzeniu, że nie powinniśmy być sobie obojętni. Tym bardziej nie powinien nam być obojętny człowiek, który wybrał drogę, która kłóci się z naturą człowieka. Rzeczywistość, której doświadczamy, sprawia, że często to zło, które wokół nas dostrzegamy, czyni nas niejednokrotnie bezradnymi. To, przyznacie, nierzadkie doświadczenie, kiedy czujemy się bezradni wobec różnego rodzaju przejawów złego. Wielu ludzi, zwłaszcza jako duchowni, jesteśmy tego świadkami, gdy przychodzą na różnego rodzaju duszpasterskie rozmowy, kiedy spotykamy się i oni przeżywają, dzielą się tym, co przeżywają. Jasno i bardzo mocno to sygnalizuje. Czujemy się wobec wielu przejawów zła bezradni. Wtedy naturalną odpowiedzią jest: miej ufność, że dobro zwycięży. Zachęta do tego, by zło, które widzimy, zwyciężać dobrem, ale także wobec wielu przejawów bezradności miej ufność. Prędzej czy później zwycięży dobro. Ale niełatwo, jak to z ufnością. Od razu wielu ludziom taką ufność zdobyć. Trwała kolęda, wizyta duszpasterska. Odwiedzaliśmy, jak to zwykle bywa, dom po domu, rodziny w nich mieszkające. Jesteśmy w jednym domu. To akurat były ferie zimowe, starsza pani, a u niej na feriach wnuk. Była bardzo skromną osobą, także pod względem materialnym. I był to akurat taki czas, w którym wielu Polakom brakowało, cierpieli niedostatek i brakowało przysłowiowego grosza, którym mogliby koniec z końcem złączyć. W czasie kolędy wyraziła swój ból, swoje cierpienie. Tyle lat żyję, przeżyłam wojnę, trudny czas komunizmu, a teraz w dobie wolności przychodzi mi borykać się z takimi problemami. Niska emerytura, brak ludzi, którzy by jej pomogli. Na dodatek wylała się z niej pretensja. Jak się potem okazało, gdy odwiedziliśmy kolejne mieszkanie, mieszkała obok kogoś, kto był bardzo głęboko zaangażowany, mówiąc łagodnie, w światek przestępczy. Jemu powodziło się bardzo dobrze. Nie tylko jeden drogi samochód, ale i kilka dla każdego członka rodziny. Bardzo dobrze wyposażone mieszkanie. Widać, że niczego im nie brakuje. I powiedziała przy tym wnuku, który słuchał tej rozmowy z księdzem przy okazji kolędy: nie ma sprawiedliwości. Próbowałem, jak potrafiłem, jeszcze bardziej troszcząc się o tego wnuka, wlać mimo wszystko jak najwięcej nadziei, ale szło mi ciężko. Gdy poszedłem do tego następnego mieszkania i zrozumiałem jej gorycz, wtedy zrozumiałem jej gorycz. Tak się złożyło, że rok później, choć zwykle zmienialiśmy się, przyszło mi również przyjść z kolędą do tych samych mieszkań. W międzyczasie zdarzyło się coś bardzo tragicznego. Ten sąsiad, któremu zazdrościła, stracił życie. Przygotowano na niego zamach. Był osobą, która pewnie wielu ludziom zawadzała, a konkurencja w światku przestępczym zrobiła swoje. I kiedy przyszedłem do tej kobiety, ona na samym początku po modlitwie wróciła do tej rozmowy sprzed roku i zaczęła ze łzami przepraszać. Ja najmocniej przepraszam. Ksiądz wtedy próbował wlać nadzieję, ale jak ksiądz wie, nie było łatwo. A jeszcze bardziej mi szkoda, i wiedziałam, że księdzu też na tym zależy, że działo się to przy moim wnuku, który idzie dopiero w życie i potrzebuje życiowego wsparcia, tym bardziej od babci, która przeżyła wiele. Teraz, gdy wiem, co się zdarzyło temu sąsiadowi, któremu zazdrościłam, zdaję sobie sprawę, jak wtedy zgrzeszyłam brakiem ufności. Pocieszałem, mówiąc, że Pan Bóg sobie z tym poradzi, więc i ona powinna, tym bardziej rozumiejąc tę trudną swoją dolę i niesprawiedliwość, która była bardzo jaskrawa wobec dobrego życia człowieka, który był na bakier z prawem. To jakaś jedna z wielu historii, która pokazuje o tym, pokazuje to, jak daje o sobie znać prędzej czy później także zło. I dobro również. I niekiedy druga jest droga do zrozumienia tej logiki, ale jedno jest pewne. Prędzej czy później ona da o sobie znać. I od nas zależy, czy będziemy tymi, którzy tę logikę pojmą i dzięki niej życie zyskają, czy będziemy tymi, którzy tej logiki nie zrozumieją, zwątpią i przegrają swoje życie. Życzmy sobie ufności, nie tylko na chwile dobre, pomyślne, ale jeszcze bardziej potrzebna jest ona w chwilach trudnych. I wtedy te trudności niech nas od ufności i nadziei nie odpychają, ale wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej w niej pozwalają odkryć ratunek i szansę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, jednego Pana Jezusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło z wieczności, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony na Jezusa, Bóg z Boga Ojca, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi
1: i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas. Pod Poncjuszem Piłatem
2: został umieszczony i pogrzebany.
1: I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. Powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Zgromadzeni wokół Chrystusa, który zaprasza nas do słuchania Jego słowa i życia Nim na co dzień, przedstawmy Bogu nasze pokorne prośby.
3: Módlmy się za Kościół Święty, za papieża, biskupów, kapłanów, diakona, w tym obecnego pośród nas arcybiskupa Zbigniewa, aby wiernie głosili Ewangelię i prowadzili wszystkich ludzi do spotkania z Chrystusem. Ciebie prosimy.
4: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się za rządzących państwami, aby kierowali się mądrością, troską o dobro wspólne oraz szacunkiem dla godności każdego człowieka. Ciebie prosimy.
4: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się za chorych, cierpiących, samotnych i przeżywających trudności, aby doświadczyli Bożej pociechy oraz życzliwej pomocy ze strony innych ludzi. Ciebie prosimy.
4: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się za naszych zmarłych, aby miłosierny Bóg przyjął ich do chwały życia wiecznego. Ciebie prosimy.
4: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się za dobroczyńców Poznańskiej Katedry, aby żyjący otrzymali potrzebne łaski, a zmarli dostąpili radości życia wiecznego. Ciebie prosimy.
4: Słuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się za nas samych, abyśmy umieli wsłuchiwać się w Słowo Boże i przemieniać je w czyny miłości wobec bliźnich. Ciebie prosimy.
1: Boże Wszechmogący, który obdarzasz nas nadzieją i pragniesz, abyśmy wlewali ją w serca innych ludzi. Spraw prosimy, abyśmy zawsze wybierali to, co prowadzi do świętości, przez Chrystusa Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: A także

Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi. Przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętymi naszymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, mnie, niegodnego sługę Twego, biskupów współpracowników Grzegorza i Jana, biskupów seniorów Stanisława i Zdzisława, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez

0: odkrywając nasze naturalne powołanie do dobra, mamy też zrobić wszystko, aby dobro chronić. Świadomi tego, tym goręcej módlmy się za siebie nawzajem słowami, których nauczył nas Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś najświętszym sakramentem. Spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie. Przez Chrystusa.

0: ogłoszenia duszpasterskie na 16 niedzielę zwykłą. Dzisiaj w Kościele Świętej Małgorzaty przeżywamy odpust z okazji wspomnienia patronki Kościoła na Śródce, Świętej Małgorzaty Męczenniczki. Gościmy z tej okazji kapłana z oratorium Świętego Filipa Neri z Gostynia, księdza Jakuba Przybylskiego, który odprawił uroczystą przeświętą o godzinie 9. W środę rano o godzinie 8.30 nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kościele Świętej Małgorzaty. W czwartek msza święta z adoracją Najświętszego Sakramentu w Kościele Świętej Małgorzaty. W piątek o godzinie 8.30 nabożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia w Kościele Świętej Małgorzaty. W przyszłą niedzielę z okazji święta Świętego Krzysztofa, patrona kierowców, odbędzie się przed katedrą święcenie samochodów po mszach świętych o godzinie 12.15 i 19.00. Decyzją papieża Franciszka w całym Kościele obchodzimy Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Papież postanowił, aby to była czwarta niedziela lipca, w pobliżu wspomnienia świętych Joachima i Anny, dziadków Jezusa. Tak więc za tydzień będziemy modlić się za dziadków i osoby starsze. Biskup Grzegorz Balcerek w tej intencji odprawi mszę świętą o godzinie 10 w katedrze za dziadków oraz osoby starsze. Zapraszamy serdecznie do udziału w tej mszy świętej babcie, dziadków i ich wnuków oraz osoby starsze, a także wszystkich pragnących okazać naszym seniorom swoją miłość, wdzięczność i szacunek. W kruchcie kościoła rozprowadzany jest przewodnik katolicki. Podpisał ksiądz Ireneusz Schwarz, proboszcz. Mszy przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński, metropolita poznańskich. Przy organach Jacek Pupka.
1: A ogłoszenia przeczytał Krystian. Niedziela, którą przeżywamy, jest połączona z udziałem w Eucharystii. W niej usłyszeliśmy Słowo Boże, które zachęca nas do jeszcze głębszego przejęcia się powołaniem do bycia dobrymi i mnożenia dobra poprzez swoją postawę. Przeżywamy rok pod hasłem Uczniowie i misjonarze. Bądźmy więc uczniami w szkole dobra i tego, który jest najwyższym dobrem Boga. Ale bądźmy też apostołami dobra i nieśmy to dobro wszędzie tam, gdzie posyła nas opatrzność. Niech za sprawą tej mszy świętej i podjętej modlitwy oraz refleksji dane nam będzie dzisiaj być po prostu albo aż jeszcze lepszymi. Gdy mowa o byciu lepszym i budowaniu tego na łasce wiary, to chciałem w nawiązaniu do ogłoszeń zaprosić wszystkich. Ci, którzy są parafianami, znają to miejsce. Ci, którzy są przybyszami, mogą je po raz pierwszy poznać. Kościół świętej Małgorzaty, o którym mowa, to jeden z trzech kościołów parafii katedralnej. Insumo to historyczny, który znajduje się przy wejściu, a Małgorzata to za Cybiną, za naszymi plecami. Dzisiaj przeżywa odpust. Można odwiedzić ten kościół i poprzez pobożne nawiedziny uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Zapraszam na chwilę spaceru i właśnie uzyskanie tego duchowego, niezwykłego przywileju, jakim jest odpust zupełny. Obecnym tutaj chłopcom życzę jeszcze owocnego przebiegu sesji przygotowującej do promocji na funkcję lektora i psałterzysty. Cieszymy się z waszej licznej obecności, gorliwej służby przy ołtarzu. Wszystkim tu obecnym życzę błogosławionej i bogatej w dobro niedzieli. Pan z wami.
2: I z duchem twoim.
1: Niech imię Pan.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Wracamy. Jest godzina 11:19. Mówi do Was oczywiście Julia Szymańska. Słyszymy się do godziny 14:00. I ja już teraz przypominam, że dzisiaj o 13:15 rozpoczynamy koncert życzeń w Radiu Emaus. Jest to audycja poświęcona Waszym życzeniom, podziękowaniom i pozdrowieniom. Jeśli chcecie je przekazać na antenie Radia Emaus, to wysyłajcie nam SMS-y, maile i zostawiajcie komentarze. Żeby wysłać SMS, który przeczytam od 13:15 na antenie Radia Emaus, to piszcie na numer 601-077-033. Powtarzam, 601-077-033. Wiadomości mailowe wysyłajcie na adres studio.emaus@świętywojciech.pl. Święty Wojciech pisane razem i bez polskich znaków. A komentarze zostawiajcie pod postem o koncercie życzeń na Facebooku Radia Emaus. Zawsze jest to skomplikowane zdanie. W tym celu tradycyjnie polecam Wam szukać najświeższego posta na ten temat. Widzę już, że on na naszym fanpage'u jest, więc można pod spodem pisać wszystkie życzenia, pozdrowienia i podziękowania. No i przypominam, że możecie od 13:15 do 13:45 zadzwonić i na żywo podczas trwania programu przekazać to, co macie do przekazania. W tym celu dzwońcie pod numer 61-659-3795. Powtarzam, 61-659-3795. Start koncertu życzeń o 13:15, a już całkiem niedługo, około godziny 11:23, a więc za kilka minut prognoza pogody.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Pogoda.
1: Zdaję sobie sprawę teraz, że wprowadziłam was w błąd. Prognoza pogody już teraz. Godzina 11:21 na zegarach, a na termometrach 19 stopni. Mówię tutaj o temperaturze, która obecnie utrzymuje się w Poznaniu i tym samym zbliża się ona dzisiaj do maksymalnej temperatury w tym rejonie, która wyniesie według obecnych prognoz 20 stopni. Prognozy obecne pokazują również, że najcieplej będzie dzisiaj na terenie Wielkopolski w Krotoszynie, tam maksymalnie 23 stopnie oraz duża tendencja do opadów oraz burz. Ciśnienie atmosferyczne umiarkowane wynosi 1013 hektopaskali, wiatr słaby, zachodni, wieje z prędkością około 11 km na godzinę. Jeśli chodzi o Poznań, synoptycy zapowiadają tutaj delikatne deszcze między godziną 16 a 17. Jednak synoptycy zapowiadają, że te delikatne deszcze mogą się przemienić w burzę i w nawałnicę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na niedzielę ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed gwałtownymi burzami właśnie. Może pojawić się ulewny deszcz, grad oraz bardzo silny wiatr osiągający prędkość nawet do 100 km na godzinę. O zagrożeniu poinformowało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i ostrzeżenia zostały wydane dla wielu województw w Polsce, m.in. dla województwa dolnośląskiego, łódzkiego, ale też wielkopolskiego, w szczególności dla powiatów na krańcach południowo-wschodnich województwa. W tych okolicach mogą pojawić się ulewne deszcze, nawet sięgające do 35 mm i może pojawić się, jak już wspomniałam, wiatr, który będzie wiał do 100 km na godzinę. Alerty zaczną obowiązywać

0: się od godziny 11, a więc są już w mocy, a ostatnie z nich wygasną o północy. Synoptycy zapowiadają, że wystąpienie tych opisanych zjawisk wynosi około obecnie 90%, a więc trzeba być gotowym.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę. Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też. To poprosimy.
3: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

W ramach 10. lata z estradą na poznańskim Hartowie, na terenie przy spółdzielczym stadionie sportowym Olimp, odbędzie się spacer etnobotaniczny pod tytułem Roślinne pasażerki, poprowadzony przez Anię Gruszkę. W ramach tego spaceru uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się, jak wyglądały oraz jak wyglądają obecnie roślinne migracje. Poznamy rośliny z najbliższego otoczenia i to, skąd pochodzą. Będzie można się czegoś więcej dowiedzieć o roślinach, które porastają poznańskie Hartowo. Będzie można się dowiedzieć, jakie wiążą się z nimi historie i czy takie wycieczki wpływają na ekosystemy oraz czy właśnie mogą być niebezpieczne dla lokalnej flory. To spotkanie będzie miało część wykładowo-spacerową, a w trakcie spaceru wszyscy uczestnicy będą poproszeni o zebranie pojedynczych okazów. Na końcu będzie można oznaczyć je w Brystolu tak, żeby można było im zrobić zdjęcia i stworzyć podręczny mały zielnik, który będzie przydatny podczas następnych wycieczek.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Zbliża się 11:40 na zegarach, a to znaczy, że za 5 minut muzyczna podróż w czasie. Zostańcie z nami, przyjrzymy się wydarzeniom na rynku muzycznym na przestrzeni lat.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Muzyczna podróż w czasie.
1: Co wydarzyło się 19 lipca na przestrzeni lat na rynku muzycznym? Tego dnia w 1967 roku The Beatles wprowadzili na pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii single All You Need Is Love. Był to ich 12 hit numer 1 na Wyspach Brytyjskich. Wtedy też The Beatles zostali wybrani na reprezentantów Wielkiej Brytanii do programu, który był po raz pierwszy transmitowany za pośrednictwem kosmicznego satelity. No i właśnie podczas swojego wejścia do tego programu Beatlesi wykonali kompozycję All You Need Is Love, którą skomponował swoją drogą John Lennon. Przenieśmy się do lat 70., ponieważ 19 lipca w 1974 roku w miejscowości Sedalia w stanie Missouri w Stanach Zjednoczonych odbył się Ozark Music Festival, jeden z największych festiwali w historii muzyki. Zabrało się na nim ponad 350 tysięcy ludzi, a wystąpili tam m.in. The Eagles, America czy Aerosmith. Dziewiętnastego lipca w 1996 roku Spice Girls zadebiutowały w programie Top of the Pops z piosenką Wannabe, która w krótkim czasie stała się ogromnym hitem, który do dzisiaj jest kojarzony właśnie z tą legendarną grupą chyba najbardziej. Z kolei w 2005 roku, 19 lipca, James Blunt umieścił na pierwszym miejscu listy przebojów w Wielkiej Brytanii balladę You're Beautiful, która pochodzi z jego debiutanckiej płyty. Jest to utwór, który opowiada o prawdziwym przypadkowym spotkaniu Jamesa Blunta z byłą dziewczyną w londyńskim metrze. W momencie, kiedy You're Beautiful weszło na szczyt listy przebojów, nie opuszczała tej pozycji przez 5 tygodni. A dzisiejszą muzyczną podróż w czasie zakończymy informacją, że swoje 79. urodziny obchodzi Brian May, oczywiście gitarzysta i kompozytor z zespołu Queen, twórca wielu, wielu hitów tej formacji, o których zaraz opowiem. Co ciekawe, w 2005 roku May został odznaczony orderem Komendora Imperium Brytyjskiego za dokonania w przemyśle muzycznym i za działalność charytatywną, a skomponował on m.in. takie hity jak We Will Rock You czy The Show Must Go On, które już teraz w Radiu Emaus.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. W środku dnia. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie, pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Przedłożył im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka. Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do niego uczniowie, mówiąc: wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha.
2: Jezus nie mówi o chwastach w ogóle. Mówi o konkolu, który przez całe lato wygląda jak pszenica. Nie da się ich rozróżnić. Dopiero plon pokazuje, co jest czym. Gospodarz powstrzymuje sługi przed pochopnym wyrywaniem, bo kto z nich może wiedzieć, co jest pszenicą, a co chwastem? W ludziach, w sytuacjach, w sobie samym zbyt wczesne wyroki bywają po prostu błędne. Dojrzałość nie polega na szybkim ferowaniu wyroków. Polega na cierpliwości wobec tego, co jeszcze się nie pokazało. Pomyśl, kogo w swoim otoczeniu już dawno oceniłem i wyrwałem? Kiedy ostatnio pozwoliłem się zaskoczyć jego zmianą i ją docenić?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

wystawie malarstwa i nie tylko Zdzisława Beksińskiego, którą można obejrzeć od wczoraj, od 18 lipca, przez 3 miesiące w hali 1A na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Co ważne, w 1957 roku właśnie w Poznaniu Zdzisław Beksiński po raz pierwszy zaprezentował szerszej publiczności swoje awangardowe fotografie na wystawie Krok w nowoczesność. No i właśnie, na wystawie, która trwa, będzie można obejrzeć nie tylko jego obrazy, ale również fotografie. Zaprezentowanych zostanie dokładnie 76 obrazów, 13 rysunków i 30 fotografii, które ukażą 50 lat w twórczości artysty, od pierwszych eksperymentów właśnie fotograficznych i rysunkowych po obrazy z ostatnich lat życia. Większość eksponatów pochodzi ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku, który jest jedynym spadkobiercą Zdzisława Beksińskiego. Co ważne, wyjątkowym naprawdę dopełnieniem tej wystawy jest aż 20 dzieł, które na co dzień są w rękach prywatnych kolekcjonerów i są bardzo, bardzo rzadko pokazywane publicznie. Magdalena Jaworska, dyrektor Muzeum Sztuki Fantastycznej w Warszawie, które to muzeum jest jednym ze współorganizatorów ekspozycji, mówi tak. Przygotowując wystawę, zależało nam na pokazaniu całego spektrum twórczości Zdzisława Beksińskiego. Od fotografii i rysunku po późne obrazy, które mimo formalnej oszczędności zachowują niezwykłą siłę emocjonalnego oddziaływania. To sztuka, która nie proponuje jednej interpretacji, lecz jest wyjątkowym zaproszeniem do intymnej podróży po świecie nieskrępowanej wyobraźni, w którym zgodnie z filozofią artysty znaczenie jest bez znaczenia, a ważne jest jedynie osobiste, głębokie przeżycie emocjonalne. Wystawa Beksiński w Poznaniu trwa od wczoraj do 18 października. Możecie oglądać fotografie, rysunki i obrazy Zdzisława Beksińskiego na Międzynarodowych Targach Poznańskich, dokładnie w hali 1A.

0: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia.

Lovely Day śpiewa Bill Withers. Czy jest to dobry, uroczy dzień? No, odpowiedzcie sobie sami i mam nadzieję, że tak jest. Siedząc w studiu emisyjnym Radia Emaus na poznańskim Hartowie, spoglądam przez okno i mam wrażenie, że ten dzień dzisiejszy staje się coraz mniej lovely, a to dlatego, że chmur coraz więcej na niebie. Ale szczegółowo opowiem jeszcze o tym o godzinie 13:00, tam też będzie prognoza pogody. Tymczasem wróćmy jeszcze na chwilę do 10 lata z estradą, które naprawdę zapewnia mnóstwo atrakcji mieszkańcom Poznania do końca sierpnia. Te wydarzenia w ramach lata z estradą odbywają się na takich osiedlach jak Antoninek, Zieliniec, Kobyle Pole, na Hartowie, Fabianowie Kotowie, w Głuszynie, na Górczynie, na Grunwaldzie Południowym, na Krzyżownikach, w Nowych Winogradach Południe, na Ławicy, Piątkowie, Piątkowie Północnym, na Ratajach, Strzeszynie, w Szczepankowie, Świerczewie i na Żegrzu. Jak sami słyszycie, mają rozmach. 10 lato ze stradą ma rozmach. No i powiedzmy sobie coś więcej o jednym z nadchodzących w sierpniu, w lipcu za 2 dni wydarzeń, również skierowanych do najmłodszych odbiorców. Było dzisiaj trochę o nich po godzinie 9:00, kiedy owieczka Magda i przyjaciele miałaby audycję, ale udała się na wakacje. A co się wydarzy za 2 dni o godzinie 18:00 w ogródku przedszkola numer 93? Otóż bracia karmińscy poprowadzą warsztaty muzyczne stworzenia autorskich piosenek. Warsztaty te skupią się na tworzeniu prostych autorskich piosenek, które będą oparte o pomysły uczestników. No, prowadzący, czyli Hubert i Maciej, będą wydobywali od biorących udział w warsztatach dzieci spontaniczne frazy, słowa, rymy i skojarzenia. I na ich podstawie właśnie będzie budowany tekst piosenki, do którego na bieżąco będzie komponowana muzyka, dopasowywana do charakteru grupy oraz do charakteru powstającego tekstu. Warsztaty mają pokazać, że każdy, niezależnie od doświadczenia, może być twórcą i współautorem piosenki. Efektem końcowym jest wspólna kompozycja, no, która staje się, myślę, unikalnym zapisem energii, która zapanuje podczas tego spotkania. Czas trwania takiego spotkania to 45 minut. Jest ono przeznaczone dla dzieci powyżej 7 roku życia.

trwa lato z Radiem Emaus, trwa też lato z przeróżnymi remontami i zmianami w komunikacji autobusowej oraz tramwajowej. I o tym chciałabym co nieco teraz powiedzieć, bo tak się składa, że w poniedziałek od 20 lipca rozpocznie się kolejny etap remontu nawierzchni na ulicy Browarnej. W związku z tym ruch wahadłowy wprowadzony zostanie na odcinku pomiędzy ulicami Sędziwoja a Dobrowita, a w związku z powyższym przystanki Ziemowita zostaną przesunięte przed skrzyżowanie z ulicami Sędziwoja i Kaprala Wojtka. Przywrócone zostanie funkcjonowanie przystanków Sobiesława w obu kierunkach. Przystanek Świętopełka w kierunku ulicy Dymka zostanie przywrócony do stałej lokalizacji. No i powyższe zmiany dotyczą linii numer 157, 166 i linii nocnej 222. To nie wszystko, ponieważ od soboty wczorajszej na ulicy Gospodarskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Sianokosy funkcjonować będzie para przystanków Sianokosy. Będą to przystanki ze statusem na żądanie.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: przed nami prognoza pogody na godzinę 13. Słyszymy się oczywiście 19 lipca w niedzielę. Zapomniałam wspomnieć, a warto chyba by być wiernym niedzielnej tradycji, że 19 lipca to dzień, który ma dokładnie 16 godzin i 8 minut. Słońce wzeszło o 4:38 i zajdzie o godzinie 20:46, czyli oczywiście nadal mamy dużo czasu, żeby cieszyć się aurą za oknem, chociaż dni robią się już powolutku coraz krótsze. No a jeśli chodzi o cieszenie się aurą za oknem, to na pewno mam dobre informacje dla wszystkich, którzy lubią zachmurzenia, opady i przelotne burze, ponieważ synoptycy zapowiadają, że właśnie taka pogoda może zapanować na terenie całej Wielkopolski i nie tylko, ponieważ Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jak również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed gwałtownymi burzami, gradem i ulewnym deszczem. Co więcej, może wiać nawet bardzo silny wiatr w nadchodzących dniach, osiągający nawet 100 km na godzinę. Ostrzeżenia zostały wydane dzisiaj, są w mocy od godziny 11, przestaną obowiązywać o północy, no i zostały wydane m.in. dla województw takich jak dolnośląskie, łódzkie, świętokrzyskie czy wielkopolskie, a dokładnie ostrzeżenia te zostały wydane dla powiatów na krańcach południowo-wschodnich województwa. Synoptycy zapowiadają, że w tych rejonach mogą pojawić się gwałtowne burze, ulewne opady nawet do 35 mm czy wiatr osiągający, jak już wspomniałam, prędkość do 100 km na godzinę. Szanse na wystąpienie opisane zjawisk wynoszą według synoptyków aż 90%. No i jak tak patrzę na prognozy, to faktycznie idziemy w tym kierunku, ponieważ na terenie Wielkopolski obecnie już są obecne zachmurzenia i opady. Chmury są i przelotne opady obecne na pewno w Poznaniu, gdzie temperatura wynosi obecnie 19 stopni Celsjusza. Wieje na razie łagodny zachodni wiatr, a ciśnienie atmosferyczne jest umiarkowane, wynosi dokładnie 1013 hektopaskali.
1: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Prymus i Łobuz. Jeden wzrastał w religijnej atmosferze wsi pod Łańcutem, drugi na ulicach robotniczej Łodzi. Temu przełożeni w zakonie franciszkańskim doradzali opuszczenie nowicjatu. Tamten zachęcany był natomiast do kontynuowania nauki. Tak od siebie różni. A pod koniec roku 39 spotykają się razem w parafii pod wezwaniem świętego Jerzego we wsi Pierszaje. Jeden jest tam proboszczem, drugi wikarym. Wspólnie robią co tylko mogą, by ulżyć ludziom w czasie II wojny światowej, a swoim oddaniem zyskują szacunek nawet w oczach okupantów. Szacunek tak duży, że gdy do Kresowych Pierszaj 19 lipca 1943 roku wjeżdża zmechanizowany oddział SS, miejscowi żandarmi informują obu franciszkanów, by natychmiast uciekali. Ci nie korzystają jednak z tej rady i razem z około 300 złapanymi mieszkańcami wsi stawiają się na głównym placu wioski. Podczas gdy żołnierze prowadzą ludzi do pobliskiej stodoły, dzisiejsi patroni usilnie negocjują z oficerami. Efekt? Po 2 godzinach mieszkańcy Pierszaj zostają wypuszczeni i rozgonieni, a stodoła spalona. Następnego dnia w jej zgliszczach mieszkańcy wioski znajdują zwęglone szczątki swoich kapłanów i składają je we wspólnej mogile przy parafialnym kościele. W roku 1999 ojcowie Achilles Puchała i Herman Stępień wspólnie, bez żadnej różnicy, zostają beatyfikowani w grupie 108 męczenników II wojny światowej.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
3: Za nami święci z nieba ściągnięci, a przed nami już za chwilę o 13.15 koncert życzeń. Zostańcie z nami, a tymczasem Katie Melua z hitem 9 Million Bicycles.

Rozpoczynamy koncert życzeń w Radiu Emaus, audycję poświęconą Waszym podziękowaniom, pozdrowieniom i życzeniom. Jeśli chcecie je przekazać lub po prostu powiedzieć coś dobrego ważnym dla siebie osobom, to już teraz macie ku temu okazję aż do 13:45. Jeśli chcecie, żebym Wasze wiadomości przeczytała w Emausowym eterze, to wysyłajcie SMS-y na numer 601-077-033. Wysyłajcie maile na adres studio.emaus@świętywojciech.pl, Święty Wojciech pisane razem i bez polskich znaków, czy zostawiajcie komentarze pod postem o koncercie życzeń na naszym Facebooku. Przypominam też, że możecie zadzwonić do studia emisyjnego Radia Emaus i już teraz przekazać to, co macie do przekazania. W tym celu dzwońcie pod numer 61-659-3795. A ja rozpoczynam dzisiejszy koncert życzeń od wiadomości, którą przesłał nam pan Mikołaj. I pan Mikołaj pisze tak: życzę wszystkim, a zwłaszcza sobie, szczęścia w otwieraniu paczek z kartami Pokémon. Bardzo ciekawe życzenia, panie Mikołaju. Dziękujemy. Co myślicie o kartach Pokémon? Czy też się nimi interesujecie? A może wręcz przeciwnie? Piszcie 601-077-033. Czekam na wasze wiadomości, przeczytam je na antenie. A tymczasem Beyoncé.

Trwa koncert życzeń w Radiu Emaus. W związku z tym przesyłacie nam tutaj wiadomości. Dostałam wiadomość od pani Anety, która pisze tak. Dla przyjaciół rodziny, Alicji i Jarosława, zdrowia, radości i wszelkich błogosławieństw od Julii i Anety. Bardzo dziękuję wam, pani Julio, pani Aneto, i wam dedykuję piosenkę The Cranberries Dreams.

Koncert życzeń w Radiu Emaus nadal trwa. Ja dostałam wiadomość z życzeniami, którą przesyła pan Krystian z prośbą o przekazanie życzeń wszystkiego najlepszego dla mojej kochanej małżonki, dla małżonki pana Krystiana, Magdaleny, z którą przeżyli szczęśliwie 30 lat. Pan Krystian pisze: liczymy, że niebiosa zatrzymają deszcz i pozwolą nam dziś świętować to z naszymi bliskimi. I pan Krystian przesyła pozdrowienia od siebie i od Magdaleny dla Radia Emaus i dla prowadzącej. Bardzo dziękuję panie Krystianie i pani Magdaleno. Życzę udanego świętowania. Dziękuję za życzenia i za pozdrowienia w imieniu swoim i w imieniu całej redakcji.

Koncert życzeń w Radiu Emaus trwa i życzenia przysłała nam pani Alicja, która pisze tak. Iwonie, Zbyszkowi i wszystkim innym, którzy wyjechali na urlop, życzę dużo słońca, mało deszczu, szampańskich nastrojów, resetu, spokoju i odpoczynku. Nie zwariujcie od tego wolnego czasu, wracajcie jak nowi. No to takich życzeń, aż chciałoby się dołączyć piosenkę z lekkim przytupem, takim, który doda energii na czas wolny i pozwoli rozładować różne napięcia, które mogą się pojawić w tygodniu roboczym. W związku z tym przed nami piosenka Owner of the Lonely Heart.

Piosenka Owner of the Lonely Heart utrzymuje wysoki poziom energii w dzisiejszym koncercie życzeń w Radiu Emaus, a tymczasem ja dostałam wiadomość od pani Magdaleny, która przekazuje życzenia błogosławieństwa Bożego dla syna Filipa, który niebawem wstąpi na drogę dorosłego życia. Pani Magdalena pisze: niech Pan Bóg towarzyszy Tobie w każdej chwili decyzji, zawsze. Podpisuję te życzenia jako kochająca mama. Tutaj mowa jest o wstępie do dorosłości. Myślę, że tak ważny moment w życiu każdego człowieka zasługuje na dobrą piosenkę. I myślę sobie, że trudno jest to piosenkę z lepszym wstępem, z lepszym intrem niż Money for Nothing od Dire Straits, które już teraz w Radiu Emaus.

0: Zrobiło nam się naprawdę rockowo w dzisiejszym koncercie życzeń w Radiu Emaus, który to koncert życzeń niestety powoli dobiega końca. W końcu na zegarach godzina dokładnie 13:44. W związku z tym zakończę dzisiejszy koncert życzeń pozdrowieniami, które przesyła pan Mariusz. I pisze: serdecznie pozdrawiam fanów audycji muzycznej ze starej płyty oraz pozdrawiam prowadzącego Kubę Antkowiaka, tutaj naszego redakcyjnego kolegę. Dziękuję panie Mariuszu za życzenia. No i właśnie tymi życzeniami kończymy koncert życzeń, ale to nie koniec Radia Emaus na dziś. Oczywiście ja jestem jeszcze z wami przez chwilę, ale o tym za chwilę, a po dżinglu utwór, który myślę do audycji ze starej płyty by mocno pasował, mianowicie piosenka Procol Harum A Whiter Shade of Pale.
1: Koncert życzeń w Radiu Emaus.

0: nauczania papieża Franciszka.
1: Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z orędzia na Światowy Dzień Młodzieży. Głosząc błogosławieństwa, Jezus zachęca nas, byśmy Go naśladowali, byśmy wraz z Nim szli drogą miłości, jedyną, która prowadzi do życia wiecznego. Nie jest to droga łatwa. W naszym życiu obecne są ubóstwo, ucisk, upokorzenia, walka o sprawiedliwość, trudy codziennego nawrócenia, walka, by żyć powołaniem do świętości, prześladowania i wiele innych wyzwań. Ale jeśli otworzymy drzwi Jezusowi, jeśli pozwolimy, aby był On obecny w naszej historii, jeśli będziemy z Nim dzielić radości i smutki, to doświadczymy pokoju i radości, które może dać tylko Bóg. Nieskończona miłość.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

Tutaj Paweł domagała z piosenką Weź nie pytaj, wszedł mi w eter, a ja muszę się jeszcze przecież z wami pożegnać, bo na zegarach 13:55. Oczywiście zachęcam was do tego, żebyście popołudnie oraz nadchodzący wieczór spędzili z Radiem Emaus, bo jest na co czekać. Mówię tutaj nie tylko o przyjemnej, różnorodnej muzyce, ale również o audycjach czy innych niż na przykład koncert życzeń w stałych punktach Emausowego programu. Po godzinie 14 odbędzie się audycja pod tytułem Spojrzenie Ojca. Będzie to powtórka. No a tradycyjnie o godzinie 15 będziecie mogli posłuchać koronki do Bożego Miłosierdzia. Mówiła do was Julia Szymańska. Dziękuję, pozdrawiam, życzę miłego dnia. Jeśli się uda, to słyszymy się w sierpniu. Jeszcze raz do usłyszenia.

0: reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. To jest powtórka.
1: Spojrzenie ojca. Na spotkania pełne ojcowskiej czułości błogosławionego Stefana Wyszyńskiego zapraszają Weronika Ostrowska i Anna Rastawicka.
2: Panie Aniu, popracować by trzeba trochę było, prawda?
3: No mimo, że wakacje, ale żeby się nie odzwyczaić.
2: A ksiądz prymas lubił pracować?
3: Nie wiem, czy lubił, ale był bardzo pracowity. Po prostu jak się czyta promemoria, te zajęcia, te audiencje, co 15 minut, te spotkania, to człowiek się zdumiewa, jak on to wszystko udźwignął, mimo słabego zdrowia, z którym przecież startował do kapłaństwa. Był człowiekiem bardzo takim poukładanym, pracowitym, sumiennym, takim człowiekiem ładu.
2: To ja jeszcze panią przedstawię naszym słuchaczom. Pani Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Dzisiaj będziemy rozmawiać o pracy, mimo tego, że wakacje, ale wielu z nas ma kawałek urlopu, a przez resztę wakacji pracuje. A pani lubi pracować?
3: To zależy, co robić. Mówić o księdzu prymasie bardzo lubię, korektę robić bardzo lubię, pisać troszkę mniej lubię, nagrywać to już całkiem nie lubię, ale trzeba. A najbardziej nie lubię robienia porządków.
2: Czyli sprzątanie to nie jest pani ulubiona czynność?
3: Nie jest moja ulubiona czynność, ani sprzątanie, ani niestety gotowanie, także...
2: Czy to będzie w takim razie przyjemna rozmowa, czy niekoniecznie?
3: Rozmowa bardzo przyjemna, bo nie będziemy sprzątać ani gotować.
2: A no właśnie, będziemy trochę przedłużać ten dobry czas. Ja mogę się przyznać, że z takich prac domowych to bardzo lubię prasowanie. Dzisiaj często do pracy mamy takie podejście, że to jest takie zło konieczne. Jak przeczytamy pierwsze słowa z Pisma Świętego, czy to ten opis stworzenia, no to dowiemy się, że praca to jest w zasadzie konsekwencja grzechu. Jak sobie z tym poradzić?
3: Praca nie jest konsekwencją grzechu, bo jeszcze przed grzechem Pan Bóg powiedział: czyńcie sobie ziemię poddaną. Trud pracy jest konsekwencją grzechu. W pocie czoła będziesz pracował. Natomiast sama praca jest udziałem w twórczości Boga, mówił ksiądz prymas. Bóg stwarza świat, wszechświat, który podziwiamy, najmniejszą roślinkę. To wszystko jest Jego twórczość. I ksiądz prymas mówił, każda praca ludzka jest udziałem w tej twórczej mocy Boga. Kiedy człowiek nie może pracować, kiedy mamy dużo pracy, to tak sobie myślimy, ojej, żeby już przejść na emeryturę, prawda? Jak małego chłopca zapytali, kim chciałbyś być, to mówi emerytem. Po to, żeby już nie musieć chodzić do pracy. A tymczasem, kiedy człowiek jest pozbawiony pracy, to dopiero wtedy widzi, jaką łaską jest możliwość pracy. Także to spojrzenie na pracę jako udział w tej mocy Boga jest taką odpowiedzią księdza prymasa, jaki jest w ogóle sens pracy. Że to jest zaproszenie ze strony Boga do współdziałania. Zresztą, kiedy patrzymy na życie Chrystusa, 30 lat, no jako dziecko to może mniej pracował, ale już od dorosłych lat przynajmniej 20 lat pracy fizycznej, bo jego tata Józef był cieślą. Czy to nie jest syn cieśli, pytają. A na apostołów, mówi ksiądz prymas, wybiera ludzi ciężkiej pracy, rybaków, ludzi zaprawionych w trudzie. Także to w dawnych czasach tak było, że pracowali tylko niewolnicy. Panowie nie pracowali. Panowie używali świata, panowie troszkę się bali, bawili kulturą, a pracowali niewolnicy. A chrześcijaństwo to zmienia, że praca jest przywilejem, praca jest zaproszeniem. Praca też według księdza prymasa jest rodzajem miłości do ludzi. Mówi ABC, krucjaty miłości, jeden z punktów jest: pracuj rzetelnie. I niektórzy się dziwią, jak to mówimy o zasadach miłości, a tu pracuj. A tymczasem uczciwa praca to też jest miłość do drugiego człowieka. Uczciwe nagrywanie, uczciwe montowanie, uczciwe budowanie, uczciwa służba zdrowia. To wszystko jest nie tylko wykonywanie swojego zawodu, ale to jest służba człowiekowi.
2: I myślę, że to całkowicie może zmienić nasze podejście do pracy, bo często dzisiaj powtarzamy, no jak człowiek wejdzie w taki kołowrotek pracy, to myśli o tym, no jaki to jest trud, trzeba rano wstać, albo trochę bardziej bliżej południa, zależy o której godzinie zaczynamy tę pracę. Trzeba się przemęczyć, a potem wypłata na koncie odrobinę nam ten trud wynagrodzi. A jednak to w pracy spędzamy bardzo dużą część naszego życia i to może być droga naszego uświęcenia, tylko trzeba ze świadomością do tego podejść.
3: Na pewno naszego uświęcenia i budowania własnej osobowości i jakiegoś hartu, który w życiu jest konieczny, bo inaczej to byśmy się rozleli jak mleko po stole.
2: W kanapie byśmy się roztopili.
3: Tak, to jest bardzo ważne. Dlatego praca jest też elementem, w którym ma dojrzewać człowiek. To mówi Ojciec Święty Leon XIII w encyklice Rerum Novarum. Ubolewając nad tym, że o ile materiał wychodzi z fabryki udoskonalony, człowiek często wychodzi upodlony, kiedy ma niegodne warunki pracy. Bo człowiek pracując też pozostaje.

0: na rodzinę, człowiek powinien mieć czas na odpoczynek. I właśnie kiedy ksiądz prymas pracował wśród robotników we Włocławku, bardzo na to zwracał uwagę. I samym robotnikom, żeby o to dbali i upewniał ich w tym, że mają prawo o to się upominać, ale też i fabrykantom, żeby pamiętali, że człowiek to nie jest tylko siła ekonomiczna, ale to jest osoba ludzka, to jest człowiek.
1: Powiedzmy może coś w takim razie do tych, którzy organizują nam pracę, bo dzisiaj często widzimy taką sytuację i słyszymy o takich sytuacjach, że ci, którzy są właścicielami dużych firm, bardzo często niestety nie patrzą na los tych, którzy są ich podwładnymi, tylko właśnie wykorzystują ich konieczność życiową, że muszą pracować w danej firmie, muszą utrzymać swoją rodzinę, mają na przykład kredyt do spłacenia i bywa tak, że właściciel firmy spędza czas w jakichś luksusowych miejscach, coraz mocniej wyzyskuje swoich pracowników, a ci, którzy są na dole, ledwo wiążą koniec z końcem i są w stanie wyjść z jakiegoś błędnego koła, czy kredytów, czy też zarabiania, czy to na mieszkanie, podstawowe rzeczy, samochód, zapewnienie dobra dla swoich dzieci. Jak być dobrym szefem, takim szefem, który troszczy się o swoich pracowników? Ksiądz prymas w pewnym sensie też był takim szefem.
0: Tak, bardzo dbał o to, żebyśmy też mieli ład w pracy. Kiedy nieraz trzeba było posiedzieć dłużej, bo był potrzebny jakiś tekst księdzu prymasowi, bo przemawiał na przykład do nauczycieli, a potem miał spotkanie z nimi, a tekst trzeba było przygotować, opracować redakcyjnie, przepisać, dać do autoryzacji, dać maszynistkom do przepisania, więc czasu czasami było mało. Ale ksiądz prymas bardzo, bardzo czuwał nad tym. I kiedy się dowiadywał, że tekst powiedziany danego dnia był zrobiony, już następnego dany do autoryzacji, to tak z niepokojem patrzył, to ile godzin nad tym trzeba było posiedzieć. Sam czasami słuchał swoich kazań, żeby nie było za dużo pracy przy redakcji, a to nie było poprawianie księdza prymasa, tylko inaczej się mówi, inaczej się pisze, więc przy ściągnięciu z taśmy magnetofonowej trzeba postawić kropki, przecinki, znaki zapytania. Ale zawsze ksiądz prymas dbał o to. Zresztą to, o czym już mówiliśmy, ta umiejętność znalezienia czasu na odpoczynek. Zawsze dbał o to, żebyśmy, także my jako pracownicy, mieli czas na odpoczynek. Żeby praca nie była tylko udręką, ale żeby właśnie cały człowiek w tej pracy uczestniczył i miał prawo i do oddechu.

0: ksiądz prymas zwracałby uwagę nam, dzisiejszym ludziom, właśnie na to, żeby dobrze ten czas dzielić. Myślę sobie o rodzinach, w których często jest taka sytuacja, że jedno z małżonków bardziej zajmuje się dziećmi, a drugie po prostu ciągle zarabia i ciągle pracuje, no bo wiadomo, trzeba te dzieci dobrze wychować, trzeba im dać jak najlepszy start w życie, a ja się czasami zastanawiam, czy te pieniądze wystarczą za czas, który rodzic poświęca na pracę, a nie na rodzinę. Co ksiądz prymas wymówił w takich sytuacjach?
1: Słyszałam takie opowiadanie, jak chłopczyk zapytał mamusi, bardzo zapracowanego taty: mamusiu, ile tatuś zarabia na godzinę? Ponieważ tatuś pracował wtedy w kilku firmach, to było w czasach, kiedy tatuś na godzinę zarabiał 50 zł. No i chłopczyk zbierał skarbonce, w końcu pewnego dnia wysypał tatusiowi. Mówi: tatusiu, tutaj masz za godzinę pracy i posiedź ze mną i pobaw się. Ksiądz prymas bardzo na to zwracał uwagę. Upominał się przede wszystkim o los matek. Mówił, bo kobieta ma za dużo pracy. Kobieta musi pracować i w pracy, i utrzymać dom, i dbać o dzieci, i dbać o męża. Dlatego czasami z bólem patrzył, jak matki rano prowadziły dzieci do żłobka. Upominał się, żeby matki wychowujące dzieci miały urlop. Uważał, że ojcowie powinni wtedy tyle zarobić, żeby matka nie musiała iść do pracy, zwłaszcza jeżeli ma kilkoro dzieci. Zwykle tak się mówi, czym pani się zajmuje, prawda? Albo jaki pani ma zawód. I ktoś odpowiada: ja nie pracuję. To nieprawda. Jeżeli pracuje w domu, to nieraz pracuje jak na dwa etaty. Ksiądz prymas bardzo się upominał o tę równowagę, żeby także matka miała czas na oddech, na odpoczynek, a dzieciom jest równie potrzebny ojciec, jak i matka. I nie wystarczy, że matka jest w domu. Kiedy brakuje oparcia o ojca, dziecko często w życiu jest niepewne, nie ma poczucia bezpieczeństwa i dlatego ten czas poświęcany dzieciom jest bardzo ważny.
0: Myślę też o tym, że jak zaczynamy zarabiać pieniądze i najpierw spłacać kredyty, potem stawiać na przykład swój dom, czy też kupować mieszkanie, kupować samochód, potem w czasy, potem okazuje się, że tych potrzeb jest w zasadzie nieskończoność, więc trzeba by było też tak zarabiać na to wszystko. Ale pytanie o cel pracy, bo my chyba czasami w tym naszym codziennym pędzie gubimy tą podstawową rzecz. Jeżeli się kogoś zapyta, a po co pracujesz? No po to, żeby zarobić. A po co zarabiasz? Po to, żeby w końcu pożyć. Tak. I nie traktujemy pracy jako elementu naszego życia.
1: Tak, a jak pożyjesz, to co? I człowiek staje przed ścianą, prawda? Mhm. Co dalej? Tymczasem praca jest wewnętrznym udoskonaleniem człowieka. Jest drogą do Boga, jest współdziałaniem z Bogiem. Kiedy pracujemy, to sobie tego nie uświadamiamy, że tę moc, tę zdolność do pracy mamy od Boga. To, o czym mówi Pan Jezus w Ewangelii: beze mnie nic uczynić nie możecie. Nie tylko wielkich rzeczy, ale nic. A wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Dlatego przez pracę ta więź z Bogiem, z Twórcą, jest bardzo ważnym elementem naszego życia i realizacji też naszej ludzkiej drogi. Tego, żeby nie zgubić celu, bo niektórym się wydaje, no tak, tu jest praca, tu jest życie domowe, rodzinne, tam jeszcze życie towarzyskie i życie religijne. A tymczasem ta więź z Bogiem wypełnia każdą dziedzinę naszego życia. I pracy, i odpoczynku, i rodzinną. I rodzinę mamy od Boga, bo sobie rodziców nie wybieramy, ani dzieci. I towarzystwo, i przyjaciół mamy też od Boga. I dlatego, kiedy człowiek sobie uświadomi, że relacja z Bogiem nie jest jakąś niewielką cząstką życia pacierza rano i wieczorem i mszy świętej w niedzielę,

0: ale jest po prostu naszym oddechem w życiu. Wtedy i praca ma inny wymiar, ma inny sens. Ta praca wtedy nabiera wartości.
1: Pani Aniu, to jeżeli słucha nas ktoś, kto teraz sobie myśli, aha, to ja tak moje życie dzielę na te części i życie religijne to jest jakaś mała cząstka, może mały procent mojego życia, a chcę całe życie spędzać z Panem Bogiem, także moją pracę. To jak to zrobić, żeby Pana Boga zaprosić do pracy?
0: Dawniej pracę zaczynało się od znaku krzyża. Rolnicy, kiedy szli w pole, prosili księdza o poświęcenie plonów. Teraz od tego się odchodzi. Po prostu zacząć z Bogiem, rano wzbudzić intencje dnia. Tak jak ksiądz prymas napisał w swoich punktach przed święceniami kapłańskimi, we wszystkim wzbudzaj dobrą intencję. Nie trać czasu, bo on do ciebie nie należy. I wzbudzenie rano intencji, że wszystko, co robimy, przyjmij, Panie Boże, na Twoją chwałę. I niech to będzie moje współdziałanie z Tobą dla ludzi, dla moich dzieci, ale też dla tych, którym służę. Wtedy nasza praca będzie miała inny wymiar, ale też będziemy się starali pracować uczciwiej, bo i my korzystamy z pracy innych. I kiedy natrafiamy na jakieś buble, przepraszam za słowo, niedoróbki, to się denerwujemy, bo tu krzywa ściana, a tu okno bezwymiarowe i potem, kiedy trzeba je wymienić, dopiero to wychodzi. Dlatego ta uczciwość w pracy jest bardzo ważna. Pracować nie po to, aby odrobić te 8 godzin i cześć, ale pracować po to, żeby wypełnić swoją drogę życia do Boga.
1: Jakie to jest wielkie marnowanie czasu, może powiedzielibyśmy nawet grzech zaniedbania, jeżeli ktoś te 8 godzin codzienne traktuje na zasadzie tylko przetrwać. Przetrwać i lecimy dalej.
0: Tak, bo jeżeli ktoś inny tak samo potraktuje swoje 8 godzin, to biada nam w życiu społecznym. Jeżeli tak samo powie urzędniczka, do której przychodzimy załatwić jakieś sprawy, która w niczym nie pomoże, na niczym się nie zna, bo jej na tym nie zależy, odeślę z kwitkiem do innego okienka, to wtedy widzimy, co to znaczy praca o charakterze takim, aby tylko odrobić, aby tylko swoje 8 godzin przetrwać.
1: A czy ten trud pracy, no bo z pracą też jest związany trud, każdy z nas to dobrze wie, czy to może być nasza modlitwa ofiarowana w jakiejś intencji, którą mamy na przykład rodzic, który zmaga się z jakimś problemem ze swoim dzieckiem, albo małżeństwo, które przechodzi kryzys. Czy może trud pracy ofiarowywać właśnie w tej intencji?
0: Praca wykonywana właśnie z tą intencją jest najpiękniejszą modlitwą, bo to jest cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. To wszystko tak naprawdę jest dla Boga. I praca ma sens właśnie nie tylko zarabiania, ale też tej relacji z Bogiem.
1: I praca, jak mówił ksiądz prymas, jest także miłością.
0: Praca jest także miłością, a modlitwa to też miłość, bo modlitwa to relacja z Bogiem, który jest miłością.
1: Zachęcamy Państwa do rzetelnej pracy i my postaramy się jak najbardziej rzetelnie nagrywać te rozmowy po to, żeby przynosiły dobre owoce. Pani Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Dzisiaj o pracy rozmawiałyśmy. Tu mam nadzieję, że szybko minęło i przyjemnie mimo
0: wszystko. Bardzo, tak. Praca właściwie daje człowiekowi dużo radości. I kiedy się przystępuje do pracy, to może być trudno. Jest takie powiedzenie Tagore. Śniło mi się, że życie jest radością. Obudziłem się i zobaczyłem, że życie jest służbą. Zacząłem służyć i zobaczyłem, że służba jest radością.
1: Dziękuję za rozmowę.
2: To jest powtórka. Lato z Radiem Emaus.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę. Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank Polski.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. To jest powtórka. Popołudnie z przewodnikiem katolickim.
1: Ksiądz Wojciech Nowicki
2: i Piotr Jóźwik.
1: Gdyby Państwo nie mieli co robić w czasie wakacji, a nawet i poza, to jest taka opcja. Można przejść, no już nie 1700 kilometrów, bo już częściowo ta trasa została pokonana, ale można się wybrać taką pielgrzymkę z Wiednia do Rzymu.
2: Ale samemu? Że pozwolę sobie nawiązać do innego tematu, który znajduje się na łamach przewodnika w tym tygodniu?
1: No można samemu, albo inaczej, myślę, że organizatorzy tej pielgrzymki, którą można by nazwać za Szymonem Boido Camino Stanislao, no liczą na to, że to może się stać kiedyś jak szlak świętego Jakuba, który pokonuje się także samodzielnie. No oczywiście wymagałoby to infrastruktury i uświęcone jednak tradycją mocną, wielowiekową takiej trasy, ale schodząc na ziemię, chociaż w pewnym sensie będziemy dotykać nieba, tematem numeru jest święty Stanisław Kostka, a to za sprawą po pierwsze 300-lecia jego kanonizacji. To w ogóle jest bardzo ciekawe, bo Stanisław Kostka, bardzo młody człowiek, no trudno powiedzieć, że on coś w tym zakonie szczególnego zrobił, bo był zaledwie kilka miesięcy właściwie, ale to wystarczyło, żeby współbracia, zakonnicy no, uznali, że to wystarczające, żeby zobaczyć w nim świętość. Na pogrzebie Stanisława Kostki było wtedy około 6 tysięcy ludzi, a dodajmy, że Rzym wtedy liczył sobie około 100 tysięcy ludzi, a więc te proporcje już coś pokazują. Więc 300-lecie kanonizacji szybciej niż założyciel jezuitów, Ignacy Loyola, został wyniesiony na ołtarze. To też o czymś świadczy. A to wszystko za sprawą właśnie takiej bardzo oryginalnej idei, jaką ma diecezja płocka na terenie, który leży Rostkowo, czyli miejscowość pochodzenia świętego Stanisława Kostki. No i taka moja długa opowieść po to, żeby powiedzieć, że to temat numeru.
2: Doszliśmy do celu, tak. To nasz temat numeru, a ten
1: najważniejsze, drugi tekst, żeby dojść do celu.
2: A ten drugi tekst, który tutaj już przywołaliśmy, dotyczy wakacji i właśnie wakacji solo. Angelika tak. Szelongowska-Mironiuk, trochę kij w szprychy wbija tym wszystkim, którzy mówią, że no właśnie, jeżeli żyjemy w jakichś relacjach, no to wakacje to jest też ten czas, kiedy powinniśmy właśnie w takim układzie wybrać się na wakacje. I pewnie tak jest, to znaczy jeżeli tworzymy rodzinę i czasem bywa trudno, no to lato sprzyja temu, żeby przynajmniej jakiś wyjazd spędzić razem. Ale też nie ma nic złego, jak pisze Angelika Szelongowska-Mironiuk, w tym, żeby czasami na taki wyjazd, na taką wędrówkę, na taką podróż wybrać się samodzielnie.
1: Ja lubię, polecam.
2: Tak, bo to w ogóle przestało być takim niszowym trendem. Mhm. Coraz częściej właśnie także Polacy planują odpocząć nie tylko od pracy, ale również od osób, z którymi na co dzień pozostają w bliskich relacjach. No i właśnie. I nie ma w tym nic złego, bo taka sytuacja pozwala nam pewnie tak realnie wypocząć, pewnie zebrać myśli, pewnie skupić się trochę na sobie. I znowu tutaj nie chodzi o jakiś taki egoizm, który ma sprawić, że my nie będziemy widzieć niczego poza czubkiem własnego nosa, ale chodzi po prostu o to, żeby też zadbać o siebie. Do tego artykułu piękna ilustracja, która wręcz zachęca do tego, żeby się gdzieś wybrać. I nawet jeżeli nie uda nam się przejść takiej trasy, która liczy sobie 1700 kilometrów i nawet jeżeli nie będzie to podróż za granicę, gdzieś tam do Wiednia czy Rzymu, to myślę, że gdy ktoś odczuwa taką potrzebę, powinien poczuć się teraz zachęcony, by właśnie takie swoje marzenie latem albo i później już we wrześniu, kiedy tylko będzie miał sposobność, żeby takie marzenie spełnić.
1: To ja mogę się podzielić takim własnym doświadczeniem, kiedy w pewne wakacje, które no właśnie mieliśmy zaplanowane jako gdzieś tam wspólny wyjazd i no tak się posypało z różnych względów, już nieistotne z jakich, ale stwierdziłem wtedy, no trudno, mam już zaplanowany ten urlop, mam już zaplanowane, gdzie jadę, trudno, jadę sam. I strasznie się tego bałem, bo nigdy nie byłem właściwie sam, zupełnie sam na wakacjach. Znaczy bałem się tego, czy ja się nie będę nudził sam ze sobą i w ogóle.
2: Wiesz, inteligentni ludzie nie
1: nudzą. Tak, z lustrem, chodziłem wszędzie z lustrem. Ale muszę powiedzieć, że to było bardzo ciekawe doświadczenie. Faktycznie to takie spotkanie siebie trochę w tym wszystkim, nie? Że faktycznie ciągle jesteśmy w relacjach i tego czasu, mimo że przecież jestem celibatariuszem, więc żyję bez żony, rodziny, dzieci, jednak ciągle w relacjach, bo i w pracy, i w parafii, i tak dalej, więc ciągle relacje. A tu no właśnie mogłem być trochę ze sobą, więc to jest bardzo ciekawe doświadczenie, więc polecam naprawdę, jeśli ktoś ma taką możliwość, oczywiście, bo nie każdy pewnie ma, rzeczywiście chociaż 2-3 dni takiego solo wyjazdu, bardzo można dużo ciekawych rzeczy zobaczyć w sobie też.
2: To jak idziemy tym kluczem wakacyjnym i pozostajemy w temacie podróży, to zachęcamy do podróżowania, ale nie do Hiszpanii, nie do Portugalii.
1: Do Marialach?
2: Chcesz nie, właśnie
1: zabrać?
2: Chciałem najpierw powiedzieć o tym, możemy jeszcze w ogóle Kazachstan odwiedzimy w tym numerze przewodnika, ale wszystko po kolei, nie do Hiszpanii, nie okay. do Portugalii, dlatego że Marcin Zatyka z Lizbony pisze do nas o tym, że
1: żeby tam nie jechać.
2: Tych państw mają problem, bo wiemy dobrze, że Półwysep Iberyjski to jest taki bardzo popularny cel podróży, no ale żyją tam też ludzie i ci ludzie mocno obrywają przez to, że ich państwa i miasta są bardzo popularne wśród turystów i powoli mają tego dosyć. Na przykład w Barcelonie rok czy 2 lata temu były takie bardzo gwałtowne protesty mieszkańców przeciwko tym, którzy przyjeżdżają do miasta, którzy sprawiają, że w mieście jest tłok, którzy sprawiają, że ceny są wyższe, którzy sprawiają, że są problemy z mieszkaniami, bo duża ich część jest przeznaczona pod najem krótkoterminowy, także warto się zaznajomić też z tą stroną tego turystycznego medalu.
1: Tak, zwłaszcza, że właśnie Marcin Zatyka pisze to od tej perspektywy no człowieka, który tam mieszka na co dzień i rozmawia, czy przytacza specjalnie dla przewodnika wypowiedzi też właśnie osób, których jakby dotyka ten problem. Nie właśnie, że turyści przyjeżdżają, wyjeżdżają, dla nich tam ten tydzień czy 2 tygodnie przy tych cenach, no to jest wpisane w urlop. Dla tych ludzi, którzy żyją tam na co dzień, te wysokie ceny są już niestety codziennością, trudną nieraz do przeskoczenia.
2: Tak, to była Hiszpania i Portugalia. Marialach, przywołana przez Wojtka przed chwilą, to jest takie opactwo, które znajduje się w Niemczech, z dala od głównych szlaków turystycznych, nad brzegiem wulkanicznego jeziora. No, piękna jest to zabudowa. Żyje tam benedyktyńska wspólnota, która, co ciekawe, no bo jakie jest nasze wyobrażenie o kościele katolickim w Niemczech, że to jest takie wygasające już w zasadzie na skraju upadku. Ale akurat benedyktyni z Marialach tymi naszymi wyobrażeniami się raczej nie przejmują, bo jak mówi przeor, coraz więcej młodych ludzi do klasztornej furty puka i ma zamiar, by wstąpić do zakonu. Więcej o historii benedyktynów w tamtym miejscu, o tym, co dzisiaj się tam dzieje, bo to jest miejsce tętniące życiem, można przeczytać w artykule profesora Tomasza Budnikowskiego. A ja byłbym jeszcze tutaj winien ten Kazachstan, tak? Bo
1: tylko chciałem powiedzieć, że to zdjęcie jest tak zachęcające, żeby tam pojechać.
2: No właśnie, bo Niemcy, zdaje się, dla Polaków nie są jakimś szczególnie atrakcyjnym kierunkiem turystycznym. Jak się mówi Berlin, to powiedzmy jeszcze, nie? Ale gdzieś tam te pozostałe obszary niekoniecznie. Tak, a to jest duży i miejscami bardzo piękny kraj.
1: Tak, to jest bardziej na zachodzie, to Marialach, ale w ogóle te rejony, czy też Bawaria właśnie, to są tak malownicze, przepiękne, że...
2: Tak. A jak Marialach, to może Maria Magdalena, to na chwilę zastosujemy.
1: Kim
2: tutaj.
1: Była?
2: Tak.
1: No. I czy możliwe, że papież się pomylił?
2: Nie, niemożliwe. Możliwe?
1: No pewnie.
2: Ksiądz Artur Stopka bierze właśnie tak na tapet temat Marii Magdaleny. I pokazuje na tym przykładzie, że w Kościele cały czas trwa weryfikacja nauczania zarówno w sprawach bardzo istotnych, jak i w tych, które wydawać się mogą z perspektywy czasu niezbyt znaczące. Ale czy można powiedzieć, że Marię Magdalenę skrzywdzono?
1: No na pewno ją skrzywdzono, kiedy ją posądzano o brzydkie rzeczy.
2: Tak, a ksiądz Artur Stopka pokazuje właśnie, jak to 7 Marii, tak, zbito zdaje się w jedną, tak, i właśnie na tej podstawie pokazuje, jak papieże właśnie popełniali błędy, jak te błędy prostowano. Ciekawy temat, no bo też wspominamy właśnie tę postać w tym czasie.
1: A i tak w powszechnej świadomości chyba przez literaturę popularną jest bardziej znana jako potencjalna, niedoszła żona Jezusa Chrystusa. No tak.
2: Ale o tym papieże zdaje się nie wspomina.
1: No nie, bo nie ma to żadnego potwierdzenia w faktach.
2: Tak, to ten Kazachstan jeszcze, że wrócimy na chwilę do naszego klucza turystycznego. Rozmowa z księdzem Andrzejem Szczęsnym, który jest proboszczem parafii w Alma-Acie w Kazachstanie. Zaczynał tam jako wędrowny katechista, a dzisiaj buduje kościół. Niesamowicie ciekawy to kraj ogromny, kraj, w którym katolików jest niewiele, a mimo wszystko pod pewnymi względami ich obecność tam i współistnienie z innymi ludźmi może być inspirujące. Zresztą tam też nie tak dawno temu, bo 4 lata temu już, jak ten czas leci, odbył się Kongres Przywódców Światowych i Tradycyjnych Religii, na który wybrał się papież Franciszek. Franciszek był drugim papieżem, który Kazachstan odwiedził, a pierwszym był Jan Paweł II.
1: Kto by się spodziewał. Ale skoro nas wziąłeś już do Azji, to możesz nas zabrać jeszcze do Indii.
2: Do Indii też.
1: To Jacek Borkowicz to z kolei.
2: Swoją
1: drogą historia. Jesteśmy ciekawi, i czy państwo, którzy nas słuchali w ubiegłym tygodniu, właśnie rozszyfrowali, że mówiąc o literacie, mieliśmy właśnie jego na myśli, gdyż nim jest.
2: Tak, tak. A Jacek pisze o Indiach dlatego, że tam się dzieją ciekawe rzeczy, to też jest zresztą wielkie, najludniejsze państwo świata, ale rzeczy, które pokazują, jak destrukcyjną siłą jest fanatyzm. Afera wokół składek na świątynię Boga Ramy w Indiach. Pęknięcie na szczytach władzy w konsekwencji, ale skandalem jest co innego. Te świątynie, czy teren pod te świątynie przechodził z rąk do rąk w poprzednich latach. Jedną świątynię burzono, potem odbudowywano. Mamy tam hinduistów, mamy też muzułmanów. No i właśnie te międzyreligijne, międzykulturowe napięcia opisuje nam w tym tekście Jacek Borkowicz, pokazując, że radykalizm to nie jest dobra droga, ale my, tak jak mówimy właśnie o tych napięciach międzykulturowych, to spoglądamy gdzieś tam w kierunku państw, gdzie faktycznie mieszają się ludzie różnych wyznań, różnych narodowości, różnych kultur. No a przecież u siebie mamy całkiem poważny problem w tej kwestii, ponieważ nasze relacje z Ukraińcami ostatnio do najlepszych nie należą. I co ciekawe, to też Jacek Borkowicz, piszemy o tym, że Parlament Europejski wziął ostatnio naszą stronę. Parlament Europejski mówi moim głosem, to tytuł komentarza Jacka Borkowicza. Jest to o tyle ciekawe, że jak sam Jacek pisze, no wielokrotnie zdarzało się, że on z tym, co z Brukseli czy ze Strasburga do nas przychodziło, to niekoniecznie się zgadzał, bo jak rozumieć te europejskie wartości, skoro w ich poczet zalicza się na przykład aborcję. Ale w tej sytuacji, podjęcia kwestii UPA, zbrodni wołyńskiej i tak dalej, parlament jednoznacznie opowiedział się po naszej stronie. I co ciekawe, Jacek też pisze o tym, że gdyby ten temat nie wypłynął, nie wyszedł na światło dzienne, to prawdopodobnie ten wołyński upiór straszyłby bez końca. Być może więc dobrze się stało, jak się stało. Pytanie, co z tym dalej zrobimy, bo na razie wygląda na to, że trochę znaleźliśmy się w takim martwym punkcie, a co i rusz słychać o jakichś napięciach, które mają miejsce między Polakami a Ukraińcami, między Ukraińcami a Polakami, tutaj jakiś napad na ukraińskich nastolatków, tutaj pobicie przez Ukraińców Polaka ze skutkiem śmiertelnym. Jak to wszystko pogodzić, to jest pytanie i takie zadanie, z którym muszą się przede wszystkim zmierzyć politycy, liderzy opinii, bo to jest kwestia, to jest beczka prochu tak naprawdę, co tu dużo mówić. I teraz pytanie, czy będziemy w stanie tę bombę jakoś spróbować rozbroić, czy z zapalniczką albo zapałkami będziemy się tam wybierać, licząc, że oberwie ktoś inny, a nasze będzie na wierzchu.
1: To co, wrócimy na sam koniec może jeszcze na nasze rodzime podwórko.
2: Do Lichenia?
1: Do Lichenia. W diecezji włocławskiej leży właściwie. No ale to jest nasze rodzime, w sensie polskie podwórko. Zresztą tam miały mieć miejsce też i objawienie Matki Bożej. Stąd jest właśnie sanktuarium jej dedykowane. Ale rokrocznie odbywa się tam też bardzo takie duże wydarzenie. Warsztaty liturgiczne Ars Celebrandi. One dotyczą tej starszej formy rytu rzymskiego. Ostatnio było sporo o tradycji, o tradycjonalistach, ale to w kontekście przede wszystkim tych nielegalnych sakr w Ekon, czyli za sprawą Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, którzy zresztą nomen omen odwołali się do Rzymu od dekretu, w którym zostały zadeklarowane ekskomuniki, które na nich spadły, ale my tu bardziej o właśnie warsztatach liturgicznych, to za sprawą naszego redakcyjnego kolegi, który tam był, a nie tylko był, ale też i prowadził, bo od tej strony takiej organizatorskiej jest za to też odpowiedzialny.
2: Mowa o Aleksandrze Barszczewskim, który odpowiada za naszą stronę internetową, a ja tylko na koniec naszej rozmowy dodam, że w prawym dolnym rogu można dostrzec jego zdjęcie. Tutaj takie przymrużenie oka, ponieważ materiał znajduje się na czterech stronach, a w prawym dolnym rogu znajdują się na jednej rozkładówce jedno, na drugiej rozkładówce drugie. Ciekawe, czy będą Państwo w stanie rozpoznać, na którym zdjęciu znalazł się Aleksander.
1: Tak. No, polecamy się jak najbardziej. Przewodnik katolicki w wersji papierowej, wersji elektronicznej, wersji subskrypcyjnej, w jakiejkolwiek zawsze warto
2: czytać. A taką
1: czytać.
2: Mapę tego numeru przedstawiali w tym tygodniu
1: ksiądz Wojciech Nowicki
2: i Piotr Jóźwik. Miłego popołudnia życzę.
0: Popołudnie z przewodnikiem katolickim. To była powtórka.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Z nauczania papieża Franciszka.
1: Benedicta Dio Onipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z orędzia na Światowy Dzień Młodzieży. Głosząc błogosławieństwa, Jezus zachęca nas, byśmy Go naśladowali, byśmy wraz z Nim szli drogą miłości, jedyną, która prowadzi do życia wiecznego. Nie jest to droga łatwa. W naszym życiu obecne są ubóstwo, ucisk, upokorzenia, walka o sprawiedliwość, trudy codziennego nawrócenia, walka, by żyć powołaniem do świętości, prześladowania i wiele innych wyzwań. Ale jeśli otworzymy drzwi Jezusowi, jeśli pozwolimy, aby był On obecny w naszej historii, jeśli będziemy z Nim dzielić radości i smutki, to doświadczymy pokoju i radości, które może dać tylko Bóg. Nieskończona miłość.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Reklama. Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: 1001 piosenek.
1: W 1971 roku po rozwiązaniu się grupy The Velvet Underground jej wokalista i gitarzysta Lou Reed był zmuszony ponownie zamieszkać z rodzicami i podjąć pracę w firmie swego ojca. Na szczęście szybko mu się to znudziło i postanowił rozpocząć karierę solową z niewielką pomocą swego przyjaciela, oddanego fana The Velvet Underground, Davida Bowie. On to został producentem jego drugiego albumu Transformer. Dla Bowiego był to czas Ziggy Stardusta, a dla Lou Reeda wielka szansa na sukces. Na płycie znalazły się trzy piosenki pierwotnie zamówione przez Andy Warhola, który planował stworzyć musical na podstawie powieści Nelsona Algrena A Walk on the Wild Side. Do realizacji tego przedstawienia nie doszło, a Reed zdecydował się zachować jego tytuł do piosenki opisującej życie ulicznych cwaniaczków, którzy często bywali w studiu u Andy Warhola. Jednocześnie uwiecznił w tekście piosenki postacie aktorów, którzy należeli do społeczności LGBT. Byli to Holly Woodlone, Candy Darling, Joe D'Alessandro, Jackie Curtis i Joe Sugarplum Fairy Campbell. Mimo że w tekście są odniesienia do transseksualizmu, seksu oralnego i narkotyków, piosenka prawie natychmiast znalazła się na liście przebojów Top 20 w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Jakkolwiek BBC sprzeciwiało się wersowi o kolorowych dziewczynach, domagając się zastąpienia tego fragmentu przez wszystkie dziewczyny. Alternatywna wersja przeboju nie powstała. W jednym z wywiadów w latach 90. Lou Reed powiedział: "Niektórzy mówią, że jestem perfekcjonistą, mają rację, ale jestem też utalentowany i wiem, kiedy tworzę coś wspaniałego." Piosenka Walk on the Wild Side jest z pewnością tego przykładem. Proszę zwrócić uwagę na urocze chórki dziewcząt z żeńskiego tria wokalnego The Thunder Thighs i doskonałe solo na saksofonie, zagrane przez Roniego Rossa, u którego nauki gry na tym instrumencie pobierał sam David Bowie. No i oczywiście wielokrotnie samplowany i wykorzystywany między innymi przez hip-hopowców z grupy Edge Tribe Called Quest, kontrabasowy riff napędzający ten ponad 4-minutowy spacer po dzikiej stronie życia. Posłuchajmy Walk on the Wild Side, Lou Reed.

0: Przedsiębiorcy z talentem. Audycja duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców Talent.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Tomasz Cyfert. Witam serdecznie w audycji przygotowanej przez duszpasterstwo przedsiębiorców i pracodawców Talent. Środowisko ludzi, którzy chcą rozmawiać nie tylko o biznesie, ale również o wartościach, relacjach i o tym, co w życiu najważniejsze. Każdy z nas potrzebuje relacji, ludzi i miejsca, w którym może choć na chwilę zatrzymać się pośród codziennego biegu, by porozmawiać o swoich troskach i radościach, zaczerpnąć z doświadczenia innych i po prostu pobyć wśród ludzi. Dlaczego przedsiębiorcy coraz częściej szukają dziś wspólnoty i w jaki sposób duszpasterstwo Talent odpowiada na potrzeby ludzi biznesu? O tym porozmawiam dzisiaj z Rafałem Lusiną, przedsiębiorcą, prezesem firmy Huba z Grodziska Wielkopolskiego, którego serdecznie witam w studio.
2: Dzień dobry.
1: Czy przedsiębiorca potrzebuje wspólnoty?
2: Może bym inaczej to przeformułował, że uważam, że warto być we wspólnocie, a szczególnie we wspólnocie, której spoiwem jest Pan Bóg, gdyż dla ludzi, którzy stawiają Pana Boga na pierwszym miejscu, przebywanie wśród ludzi, którzy mają podobne priorytety, bardzo dużo może zmienić zarówno w życiu prywatnym, jak i firmowym.
1: Powiedz, Rafał, co dają Tobie spotkania w duszpasterstwie Talent?
2: No przede wszystkim to, że mam poczucie, że jestem z autentycznymi ludźmi, którzy nie udają, chętnie dzielą się tym, co przeżyli. Można liczyć tutaj na szczerą rozmowę, czy to w gronie większym, czy powiedzmy już po oficjalnych spotkaniach. Ja dzięki duszpasterstwu przedsiębiorców Talent nawiązałem co najmniej kilka bardzo, bardzo wartościowych kontaktów, wartościowych w zakresie rozwoju mojego duchowego i firmowego również.
1: Od jak dawna jesteś w tej wspólnocie?
2: No pierwszy raz trafiłem do wspólnoty w kwietniu 2017 roku, no czyli jest to już minęło 9 lat.
1: Powiedz, Rafał, z Twojej perspektywy, co osoby, które przychodzą na spotkania talentowe, wnoszą do tego środowiska?
2: Przede wszystkim to, co zwróciło moją uwagę, to jest autentyczność. Tutaj nie spotkałem się z tym, że ktoś jakąś postawę pokazuje na zewnątrz inną niż wewnątrz myśli, o czym się przekonałem już później w rozmowach dalszych. Jeżeli jakiś temat był akurat taki, kto się tam wypowiadał i zwrócił uwagę, że pewne rzeczy przemyślał i chętnie bym pogłębił po prostu to, co w tym spotkaniu nie do końca był czas, żeby wybrzmiało, czyli ta autentyczność i takie bezpieczeństwo, bo myślę, że dla każdego człowieka jest istotne, żeby przebywać znaczną ilość czasu w otoczeniu ludzi życzliwych, którzy nie myślą tylko o sobie, nie myślą o pieniądzach. I to jest dla mnie wartością. No jedną z takich też mocnych rzeczy, które mi te spotkania uświadomiły, że pieniądze są właściwie miernikiem tego, jak pracujemy. One absolutnie nie powinny być celem. I na tego typu tematy na przykład można porozmawiać czy inne. No warto po prostu przyjść, zobaczyć i przekonać się samemu, bo to opowiadać można dużo, ale to nie jest to samo, co uczestniczenie w takim spotkaniu.
1: Talent to nie tylko wspólne śniadanie, rozmowy, modlitwa, ale również formacja. Co jest dla Ciebie najważniejszą wartością tych spotkań?
2: To, że chciałbym po każdym spotkaniu rozważamy jakiś fragment Pisma Świętego, jakąś Ewangelię i co z tego wynika w praktyce, co może wynikać w praktyce. I bardzo ciekawe są spostrzeżenia innych osób, jak postrzegają poszczególne słowa Pana Jezusa i jak pewne rzeczy już zrobiły na przykład w praktyce. Jest to inspiracja i taka otwarcie czasami umysłu na to, że jest to możliwe, bo czasami nam się wydaje, że to jest nierealne, bo widzimy za dużo przeszkód, a gdy zobaczymy, że ktoś to po prostu zrobił, no to jest moment, gdzie można sobie powiedzieć, jeżeli to ktoś inny zrobił, to ja też to mogę zrobić, te dobre rzeczy na przykład.
1: Nazwa duszpasterstwa myślę, że nie została dobrana przypadkowo. Jakie tu jest twoje zdanie? Dlaczego to duszpasterstwo zostało akurat nazwane słowem talent?
2: Mnie się kojarzy to z przypowieścią o talentach. Właściwie nie dochodziłem tego, czy na pewno taka była myśl.
1: Chodzi o twoją opinię. Jakie jest twoje zdanie?
2: To moje zdanie jest takie, że to się zgadza z tym, że to się wywodzi z talentów, gdyż rolą przedsiębiorcy, jako człowieka, któremu zostało dużo powierzone, no jest odpowiedzialne zarządzanie z tym, a nie zakopywanie przysłowiowe tego i zadowalanie się tylko utrzymaniem i tym, że ma się z czego przeżyć, tylko rozwijanie, nie nawet przede wszystkim rozwijanie ludzi, współpracowników i dzieła, które zostało nam powierzone, bo jeżeli przyjmiemy, tak jak ja przyjąłem, powierzyłem firmę Panu Bogu, no jestem w tej chwili, nie jestem właścicielem, tylko jestem zarządcą. Mam współpracowników, a nie pracowników i to jest kluczowe w myśleniu, przynajmniej moim, żebym nie popadał w pychę i żebym był pomocny i można powiedzieć służył innym i temu dziełu, które podjąłem się zarządzać i dostałem to w zarząd, aby te owoce były jak największe.
1: Talent jest wspólnotą przedsiębiorców i pracodawców. Co według ciebie daje wspólnota człowiekowi?
2: No, wspólnota, tak jak już na początku tutaj mówiłem, może daje poczucie takiego sensu, bezpieczeństwa i właśnie możliwość czerpania z przykładów, z autentyczności innych osób, które chcą się dzielić. No i to mnie umacnia, po prostu pokazuje, że można zrobić pewne rzeczy, które inni zrobili, a mi nie przyszły do głowy na przykład, i że mogę też poprosić kogoś o pomoc, bo takie osoby oczywiście można znaleźć w talencie.
1: Jesteś już w talencie od wielu lat, o czym powiedziałeś. Myślę, że spotkałeś w tej wspólnocie też wielu ludzi. Powiedz, po co twoim zdaniem ludzie przychodzą do talentu?
2: Myślę, że większość ludzi prędzej czy później się zorientuje, że pieniądze nie są najważniejszym celem w życiu. No i szuka czegoś więcej, poczucia właśnie sensu, to co dalej, co mogę zrobić z tym, co mam, co mogę zrobić dla innych, bo to jest... Obserwuję przez moje życie, że człowiek to dobro ma wpisane. Uważam, że człowiek rodzi się dobry i w pewnym momencie bardziej to dostrzega, żeby się dzielić tym, co z czym może się podzielić. No i szukamy inspiracji i takiego wsparcia. Też dobrze się czujemy w takiej wspólnocie, można to porównać do kochającej się rodziny, gdzie każdy się troszczy jeden o drugiego. No i tutaj jakby też jest coś z tego pierwiastka, można powiedzieć, że talent to jest taka rodzina nie po krwi, natomiast taka, która chce się wspierać.
1: Przedsiębiorcy są ludźmi, którzy mają nie tylko sukcesy, ale tak jak ludzie, czasami również bolączki albo problemy. I na jakie właśnie bolączki, problemy odpowiada talent?
2: No to chyba tak ogólnie trudno to mi nazwać, ale no przede wszystkim właśnie, że można znaleźć osoby i wpierw się podzielić w gronie takim osób, którzy dobrze sobie wzajemnie życzą, jakimś wyzwaniem, żeby nie nazywać tego problemem, czy jakimś jakąś sytuacją, którą mamy, jak postępować w tej sytuacji. Zazwyczaj obojętnie co się wydarzy, które nawet się wydaje na przykład negatywne, złe, że to mamy jakieś niekorzystne rzeczy się wydarzyły, to wszystko się po coś dzieje i z tego można wyprowadzić dobro. Można powiedzieć, Pan Bóg to dopuścił i jeżeli przyjmiemy takie myślenie, że z tego na pewno coś dobrego wyniknie w przyszłości, to znajdziemy i to środowisko na pewno pomaga, może pomóc odnaleźć ten sens właśnie wszystkiego, co się dzieje i być tym wsparciem, które jest bardzo istotne, żeby wiedzieć, że ktoś za nami stoi. Można powiedzieć, że stoi za nami Pan Bóg, a Pan Bóg działa przez ludzi i to właśnie dajemy sobie większą szansę, żeby odczuć działanie Boga przez te osoby, które tam przychodzą na te spotkania.
1: Jakie owoce tych spotkań widzisz u siebie?
2: Przede wszystkim w rodzinie też uświadomiłem sobie, że jestem bardziej potrzebny w rodzinie niż wcześniej. To jest prawdopodobnie 99% przypadków, że zaczynając biznes przez ileś lat oddajemy swój czas firmie, zapominając o tym, że firma jest zgodnie z tą hierarchią, którą teraz mam, Bóg, rodzina, firma, hojność na trzecim miejscu, to przewartościowało moje spojrzenie. Również przewartościowałem relacje firmowe, znaczy uzmysłowiłem sobie, może nigdy nie starałem się na nikogo patrzeć z góry, wręcz odwrotnie. Natomiast w tej chwili mogę tak i nazywam moich formalnie, jakby zgodnie z zatrudnieniem pracowników. Oni są moimi współpracownikami, a nie pracownikami, a nie jestem w niczym lepszy od nich, a wręcz w wielu przypadkach mogę się uczyć ich postawy, ich podejścia do innych ludzi i takiej życzliwości, opanowania, czego mi brakuje z racji mojej choleryczności, która niby na pierwszy rzut oka nie jest widoczna, ale jakoś mnie się tam czasami zagotuje wewnątrz i powiedziałem, były sytuacje, że powiedziałem za dużo, dwa słowa. No i to mnie prowadzi właśnie, że należę do tej wspólnoty i przebywam w środowisku właśnie takich ludzi, którzy mają podobne cele do moich.
1: Wspomniałeś, Rafał, o hierarchii Bóg, rodzina, firma, hojność, ale jest to również nazwa konferencji, która się już cyklicznie odbywa w Poznaniu. Od 9 do 10 października bieżącego roku odbędzie się 8. edycja tej konferencji. Jest to konferencja organizowana właśnie przez Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców Talent. Czy wybierasz się na tą konferencję?
2: Oczywiście, że się wybieram. Nie jestem pewny, czy na wszystkich byłem, ale prawie na wszystkich na pewno. Jest to właśnie no, taka kwintesencja tych spotkań. Zawsze jest jakiś temat, który staram się mocniej się mu przyjrzeć i wdrażać codzienność. Uważam, że wiara bez uczynków jest martwa. To nie moje oczywiście zdanie i módl się i pracuj. No ja najważniejsze zdanie Pana Jezusa, po owocach i poznacie. Także na tych konferencjach można zobaczyć, jakie owoce mogą być, słuchając i rozmawiając właśnie w kuluarach też z osobami, które uczestniczą, które mają wystąpienia.
1: Gdyby ktoś chciał dowiedzieć się więcej z naszych radiosłuchaczy o tej konferencji, to szczegóły można znaleźć na stronie BRFH, od słów Bóg, Rodzina, Firma, Hojność.eu. I jest tam też możliwość zapisania się na konferencję. Nasze spotkanie niestety powoli dobiega końca. Bardzo dziękuję, Rafał, za ciekawą rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj Rafał Lusina, przedsiębiorca i uczestnik spotkań Duszpasterstwa Talent. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Tomasz Cyfert, do usłyszenia w kolejnej audycji. Pozdrawiam serdecznie.
2: Serdecznie pozdrawiam, szczęść Boże, Rafał Lusina.
0: Przedsiębiorcy z talentem. Audycja duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców Talent. Lato z Radiem Emaus.

0: Reklama. Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. To jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam w kolejną podróż dookoła świata. Dziś kontynuujemy nasze zwiedzanie Albanii. I chociaż większość turystów swoje kroki kieruje niemal od razu na albańskie wybrzeże, to my jednak na chwilę zatrzymamy się w stolicy tego kraju, czyli w Tiranie. No bo jeśli do Albanii będziemy podróżować samolotem, to niemal na pewno wylądujemy na stołecznym lotnisku. I tu pojawia się pytanie, czy warto w Tiranie zostać i poświęcić chwilę czasu na zwiedzanie tego miasta, czy może od razu ruszyć w kierunku Durres, czy też innych atrakcji, jakie Albania niewątpliwie ma do zaoferowania. Trzeba przyznać, że zdania są tu mocno podzielone, bowiem Tirana to miasto nieoczywiste i nie każdemu przypadnie do gustu. Są tacy, którzy są w tym mieście zakochani, bo uważają, że to miejsce tak różne od innych miast i często tu wracają, ale są i takie osoby, nawet jest ich całkiem sporo, które uważają, że w Tiranie po prostu nic nie ma poza betonem i ciągłymi korkami. A jak jest naprawdę? Najlepiej oczywiście, jeśli każdy przekona się sam na własne oczy i oceni, co Tirana ma do zaoferowania. No ale na początek trochę historii i faktów związanych z tym miejscem. Tirana to największe miasto Albanii, położone nad trzema rzekami Lane, Tirane i Tyrkyze. Jest to największy ośrodek przemysłowy i centrum kulturalne kraju. Powierzchnia Tirany wynosi zaledwie 42 km kwadratowe. Położona jest w samym sercu Albanii, niewiele ponad 32 km od morza i rozciąga się na równinie Tirany. Otoczona jest od wschodu górą Dajti, na południu wzgórzami Kerabe, Sauk i Vakuar, a od północy doliną, z której rozpościera się widok na Morze Adriatyckie. Za datę założenia Tirany uważa się rok 1614. Wtedy to Sulejman Barghini postawił szereg budowli użyteczności publicznej. W XVII wieku miasto stało się ośrodkiem handlowym, ale tak naprawdę nigdy nie zyskało większego znaczenia gospodarczego. Stolicą kraju Albania została ustanowiona 8 lutego 1920 roku na mocy decyzji rządu tymczasowego i to od tego czasu tak naprawdę można liczyć historię tego miasta. Wówczas Tirana liczyła 17 tysięcy mieszkańców, a dla porównania dziś jest ich o ponad 500 tysięcy więcej. Po II wojnie światowej i wyzwoleniu miasta spod okupacji nazistowskiej w Tiranie powstał komunistyczny rząd, na którego czele stanął Erwin Hoxha. To podczas jego rządów w mieście powstało wiele monumentalnych budowli, a w 1957 roku założono tu pierwszy w Albanii uniwersytet. A co dziś Albania ma do zaoferowania turystom? Jeszcze do niedawna było to najbardziej niedoceniane miasto i stolica w Europie, ale powoli się to zmienia. Dziś to nowoczesna metropolia z nowymi centrami biznesowymi i bujnym życiem nocnym. Nie brak tu licznych festiwali, wydarzeń kulturalnych i artystycznych, a do tego także międzynarodowych konferencji i spotkań biznesowych. Ulice pełne są natomiast barów, pubów i restauracji, a miasto tętni życiem od rana do późnych godzin wieczornych. W Tiranie nie ma starego miasta, a centralnym punktem jest tutaj plac Skanderbega. Został on nazwany na cześć albańskiego bohatera narodowego, który odparł ataki Turków. Dlatego też nad placem góruje 11-metrowy pomnik Skanderbega na koniu, odsłonięty w 500. rocznicę śmierci tego bohatera narodowego. Ten betonowy plac dopiero niedawno został wyłączony z ruchu kołowego i szybko stał się popularnym miejscem spacerów. Wieczorami tętni życiem i traktowany jest jako miejsce spotkań mieszkańców, a tu i ówdzie rozbrzmiewają muzyczne dźwięki wydobywane przez ulicznych grajków. Tuż przy placu znajduje się budynek Narodowego Muzeum Historycznego z niezwykłą i olbrzymich rozmiarów mozaiką na fasadzie. Jej powierzchnia to 400 metrów kwadratowych, a przedstawia ona 13 Albańczyków w różnych okresach historii państwa. Wewnątrz muzeum zgromadzono rozmaite zbiory z okresu iliryjskiego, greckiego, rzymskiego, a także otomańskiego. W sumie to ponad 5 tysięcy eksponatów, a najstarsze pochodzą z IV wieku przed naszą erą. Na pierwszym piętrze znajduje się także wystawa poświęcona ofiarom komunizmu, a na drugim zgromadzone zostały pamiątki z okresu walki o niepodległość, a także I i II wojny światowej. Natomiast w 1996 roku otwarto tu wystawę obrazującą okres komunistycznej dyktatury Chodży oraz ekspozycję poświęconą matce Teresie z Kalkuty. Przy placu Skanderbega znajduje się również meczet centralny, zwany meczetem Etama Beja. Przez wielu uważany jest on za najpiękniejszą budowlę stolicy Albanii. Jego budowa rozpoczęła się w XVIII wieku, a została ukończona w roku 1823. W przeszłości stanowił on jeden z elementów zabudowy historycznego centrum miasta. Naprzeciwko znajdował się wielki bazar, a nieopodal na wschód meczet Sulejmana Paszy, który został zniszczony podczas II wojny światowej. Za czasów dyktatury Ervena Hoxhy był to jedyny otwarty meczet w Albanii, ale dostęp do niego mieli tylko obcokrajowcy. W 1991 roku odbyła się pod nim wielka manifestacja, którą uważa się za początek końca komunistycznego reżimu Hoxhy. Demonstranci domagali się wówczas m.in. swobód w wyznawaniu religii. Dziś ponownie jest to miejsce modlitwy, ale w określonych godzinach meczet udostępniony jest także do zwiedzających. Zdobi go jeden minaret oraz małe łukowate okna umieszczone na różnych wysokościach. Front świątyni tworzą kolumny, których sklepienia pokrywają kolorowe freski. Także wnętrza meczetu pokrywają naścienne freski oraz bogato zdobione sztukaterie. Będąc przy meczecie, nie sposób pominąć też wieży zegarowej z XIX wieku. Obecnie pełni ona rolę punktu widokowego na miasto i okolice. Ma ona 35 metrów wysokości i do 1970 roku była najwyższym budynkiem w Tiranie. Bardzo charakterystyczną budowlą w Tiranie jest też piramida, ale nie ma ona nic wspólnego z piramidami egipskimi. Jest to budynek o dość nietypowej konstrukcji, który w ostatnich latach przeszedł prawdziwą metamorfozę i stał się jedną z atrakcji miasta, a także symbolem upadku totalitaryzmu komunistycznego. Co ciekawe, piramida została zaprojektowana przez Pranverę Hoxhę, czyli córkę albańskiego dyktatora, i pierwotnie miało to być mauzoleum dyktatora, czyli Ervena Hoxhy, ale jego budowę zakończono dopiero tuż przed upadkiem komunizmu. Dziś mieści się tu Centrum Edukacji Technologicznej. Natomiast na szczyt piramidy można wejść po kaskadowych schodach, które znajdują się na zewnątrz budynku. Niezwykłą historię Tirany z czasów rządów Ervena Hoxhy można poznać za sprawą Bunkart i Bunkart 2. Tak jak wspomniałem już w ostatnim odcinku, w całej Albanii znajduje się kilka tysięcy bunkrów, które Hoxha nakazał budować w obawie przed wojną nuklearną. Także w samej stolicy takich bunkrów jest całkiem sporo. A najważniejszy usytuowany jest na obrzeżach miasta. To właśnie Bunkart. Znajduje się on ponad 100 metrów pod ziemią, ma 5 kondygnacji i 106 pomieszczeń. To właśnie w tym bunkrze dyktator przygotowywał dla siebie sporych rozmiarów mieszkanie i centrum dowodzenia, z którego miał rządzić krajem wraz z zaufanymi dygnitarzami. Dziś działa tu muzeum, w którym można zobaczyć dwie wystawy o okresie okupacji niemieckiej i włoskiej oraz na temat reżimu komunistycznego. Drugi z bunkrów, Bunkart 2, mieści się w samym centrum obok placu Skanderbega. Dawniej mieściło się tu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Albanii, a dziś stworzono Muzeum Inwigilacji i Prześladowań za czasów dyktatury Hoxhy. Gdyby komuś było jednak mało mrocznych tajemnic, to powinien odwiedzić jeszcze jedno miejsce o wdzięcznej nazwie Dom Spadających Liści. Za czasów panowania Hoxhy była to siedziba służb bezpieczeństwa, które w bezlitosny sposób terroryzowały i inwigilowały mieszkańców Albanii. Dziś jest to muzeum, w którym można zobaczyć wystawy poświęcone komunistycznej inwigilacji oraz poznać historię ludzi, którzy stali się jej ofiarami. No a to jeszcze nie wszystkie atrakcje, jakie Tirana ma do zaoferowania. Warto odwiedzić też ruiny twierdzy Justyniana. W czasach swojej świetności pełniła ona funkcję najważniejszej siedziby władców. Główna twierdza pochodzi z 1300 roku i jest uznana za dziedzictwo kulturowe Albanii. Dziś wewnątrz murów znajdziemy hotele, liczne restauracje, kawiarnie oraz sklepiki z rękodziełem. Warto wybrać się też do dzielnicy Bloku, która dawniej była dzielnicą komunistycznych dygnitarzy i była zupełnie niedostępna dla zwykłych śmiertelników. A dziś uznawana jest za najbardziej hipsterską dzielnicę w mieście, pełną barów, restauracji, klubów, a także luksusowych sklepów i butików. Zmęczeni mogą odpocząć w wielkim parku, którego sercem jest sztuczne jezioro, albo przejechać się kolejką gondolową Daiichi Express. Jej wagoniki zabiorą nas na sam szczyt góry Daiichi. Trasa kolejki liczy prawie 5 km i jest to najdłuższa kolejka linowa na Bałkanach, a jej pokonanie zajmuje mniej więcej 15 minut. Z góry podziwiać za to można niezwykłą panoramę Tirany i okolic. To oczywiście nie wszystkie atrakcje, jakie Tirana ma do zaoferowania, bo takich miejsc, które warto w Tiranie

To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Lato z Radiem Emaus. Radio Emaus. To jest powtórka. Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną.
1: Wielkopolska nie tylko na weekend. Maciej Gładysz, Jacek Cieślewicz. Witamy po raz kolejny i po raz kolejny odwiedzać będziemy dziś Szlak Piastowski, ale tak trochę nietypowo, bo myślę sobie, że trasę, w którą się dziś wybierzemy, nie wszystkim może się za Szlakiem Piastowskim kojarzyć.
2: Myślę, że tak. Odejdziemy troszeczkę od tej takiej głównej trasy, którą większość osób kojarzy, czyli zaczynając z Poznania przez Ostrów Leliński, Gniezno i potem w kierunku na Kruszwice. Natomiast oczywiście na tym Szlakiem Piastowskim cały czas będziemy. A wyruszymy śladem słynnych, znanych opactw i klasztorów z czasów piastowskich, które również są w dużej mierze pomnikami historii, gdyż tak naprawdę istnieją w tym miejscu często nawet 900 lat.
1: Ale te opactwa to też chyba taki wyróżnik wielkopolski. Przyznam szczerze, że kiedy mowa o opactwach, to pierwsze, które przychodzi mi od razu do głowy, to ląd.
2: To jest bardzo dobry trop z twojej strony. Ląd, no to przede wszystkim cystersi. Zresztą patrząc nawet na okolice, jest to podmokłe tereny nad Wartą, okolice miasta Pyzdry, czyli taka, powiedzmy sobie, środkowo-wschodnia Wielkopolska już. Tereny dosyć odludne, podmokłe, idealne pod osadnictwo cysterskie. Cystersi wierni swoim zasadom raczej szukali miejsc oddalonych od sieci, gdzie mogli poświęcić się i pracy, i modlitwie, a przybyli tam tak naprawdę już w połowie XII wieku, około 1145 roku, osiedlając się właśnie na Zakolu Warty. I klasztor ten istniał następnie przez kilkaset lat, aż do czasów kasaty przez Prusaków na początku XIX wieku. Natomiast sam obiekt jest dalej czynny. Dzisiaj znajduje się tam wyższe sfery duchowe, którym opiekują się salezjanie. Jest to prawdziwe spiętrzenie stylów i historii, poczynając od bezcennego oratorium świętego Jakuba z malowidłami, z freskami średniowiecznymi, przez oczywiście barok, którego znajduje się tam najwięcej, tam pracowali najbardziej znani twórcy baroku działający w Wielkopolsce. I także to jest to nie tylko podróż przez wieki w tym sensie historycznym, ale też artystycznym i kulturowym.
1: Ląd warto odwiedzać o każdej porze roku, ale są też szczególne daty.
2: Myślę, że przede wszystkim warto jest przyjechać na słynną dosyć plenerową imprezę, która łączy w sobie zarówno kulturę słowiańską, jak i cysterską. Także mamy tą część, która dzieje się na terenie klasztoru i w ogrodach klasztornych, notabene bardzo pięknych, ale mamy też tą część, która dzieje się bliżej rzeki Warty, na łąkach, które tam się znajdują, i ta jest część rekonstruktorska, historyczna, gdzie przyjeżdżają grupy rekonstrukcyjne, tworząc taki, no można powiedzieć, namiotowe miasteczko. Oczywiście wszystko, co tam towarzyszy, czyli wyroby rzemieślnicze, kuchnia słowiańska, czy też pokazowe walki wojów średniowiecznych.
1: No dobrze, ląd na chwilę zostawiamy. Gdzie przenosimy się dalej?
2: Przenosimy się bardziej na południowy zachód, do Lubinia. Tutaj jak gdyby taki mały, ma podpowiedź językowa, nie jest Lubin ten, który jest na Dolnym Śląsku, tylko nasz wielkopolski Lubin. Opactwo benedyktyńskie. I tutaj bardzo ważna rzecz, co wyróżnia to miejscowość, jest to, że tak jak cystersów w lądzie już nie ma od dawna, tak benedyktyni w Lubiniu są od 900 lat i mam nadzieję, że nigdzie się nie wyprowadzają. Miejscem tym wiąże się podanie, legenda, czy być może nawet, powiedzmy sobie, tradycja tego, że właśnie stąd miał pochodzić słynny Gal Anonim, twórca pierwszej polskiej kroniki. Chociaż nie ma na to dowodów, ale jest to bardzo ciekawa tradycja, warto umiejscowić tą postać tutaj. Stąd ma też pochodzić ojciec Bernard, za sprawą którego, między innymi tutaj ciekawa legenda, wybiło źródło krystalicznej wody w Grodzisku. Myślę, że część słuchaczy kojarzy wodę grodziską z dawnych lat i wielu też kojarzy piwo grodziskie, które miało być tak rewelacyjne właśnie z powodu tego, że ojciec Bernard tą studzienkę tam pobłogosławił. I jak gdyby pozostajemy trochę tutaj w kręgu różnego napitków, jako że benedyktyni z Lubinia są też twórcami słynnej benedyktynki, czyli nalewki ziołowej, którą można zarówno na miejscu kupić, jak i w sklepach benedyktyńskich, które są w różnych miejscowościach rozsiane, ale właśnie powstaje ona tutaj, czyli w Lubinie, w Wielkopolsce.
1: Przewrotnie trochę przez ojców zwana nalewką od siedmiu boleści.
2: Tak, z tego co wiem, też mają w swojej ofercie też różne inne kompozycje na różne inne dolegliwości.
1: Nalewka, którą oczywiście można zdegustować zdrowotnie, można też wykorzystywać do różnych dań. Benedyktyni bardzo chętnie o niej opowiadają, ale co poza samą nalewką tam na miejscu możemy zobaczyć?
2: Przede wszystkim kościół, tak? Jak gdyby Wiś ma dwa kościoły, no to oczywiście kościół klasztorny, ten widoczny z daleka, ze smukłą, wysoką wieżą, ale nie zapominaj też o tym, że w pobliżu znajduje się kościół, dany kościół parafialny, który też warto do niego zajść, zobaczyć. Także tutaj jak gdyby Lubin jest też ofertą, może nie na cały dzień, ale na pewno zdecydowanie na kilka godzin, żeby tam podjechać i zobaczyć.
1: To co teraz, gdzie nasze kroki kierujemy?
2: Skierujemy się na zupełnie przeciwległy, można powiedzieć, kraniec szlaku piastowskiego. Przekroczymy granicę województwa, znajdziemy się teraz w Kujawsko-Pomorskim i trafimy do Strzelna. Strzelno tutaj też bardzo mocno kojarzy się ze sztuką romańską. Chyba jest to jeden z tych miejsc właśnie na szlaku piastowskim, gdzie tej sztuki romańskiej zachowało się wyjątkowo dużo. A pamiętajmy o tym, że i tak ogólnie w Polsce nie zachowało się wcale sporo, no, gdyż jest to raz, że była to sztuka tych najstarszych naszych dziejów, a dwa, że no, wielokrotne przebudowy kościołów często te cechy zatarły. Strzelno słynie właśnie ze sztuki romańskiej. Mamy tam nie jeden, ale dwa kościoły obok siebie. Jest to dawny klasztor, kościół Świętej Trójcy, klasztoru Norbertanek, które tam mieszkały, a obok znajduje się rotunda Świętego Prokopa. I tak jak ten pierwszy kościół jest znacznie większy i z zewnątrz ma typowe cechy barokowe, tak tuż po wejściu do środka rzucają nam się w oczy kolumny romańskie, kolumny z tego pierwotnego kościoła w unikatowy sposób zdobione. Część przedstawia pozytywne cechy, które jak gdyby oczekiwano od dobrego chrześcijanina, dobrego człowieka. I te są oczywiście na stronie południowej kościoła, czyli tej jasnej, słonecznej, dobrej. Po stronie północnej rzeźby na kolumnach przedstawiają wszystkie wady i grzechy, które człowiek mógł popełnić, takie jak złość, zabójstwo, zawiść i tego typu przywary. Ale na tym romańskość Strzela się nie kończy, gdyż przechodząc do rotundy Świętego Prokopa, tutaj samo słowo rotunda już nam się kojarzy z czymś, co jest bardzo stare i sięga dawnych czasów, wchodzimy zupełnie do w pełni zachowanej romańskiej budowli. Bardzo oszczędnej w swoim wystroju, bardzo prostej, ale wchodząc tam, czując taki chłód, który nagle z tych grubych, potężnych murów do nas dociera, czujemy, że jakbyśmy się cofali w czasie faktycznie prawie te 800-900 lat.
1: Z tym kościołem, z tego co rozmawialiśmy przed nagraniem, różne ciekawe historie są związane.
2: Tak, ja się muszę przyznać w ogóle, że kościoły Strzelnie tutaj i kościół Świętej Trójcy oraz rotunda Świętego Prokopa to takie moje tegoroczne odkrycie. Miałem wreszcie okazję zwiedzić je bardzo dokładnie z przewodnikiem, co zresztą polecam, żeby przewodnika poprosić, jest tam do nas na miejscu. Kilka takich ciekawostek. No przede wszystkim ołtarz w kościele, który, jak twierdzą właśnie przewodnicy, ma najwięcej relikwii ze wszystkich polskich ołtarzy, których z tego, co udało się dowiedzieć, jest ponad 650. Swoją drogą ciężko sobie wyobrazić, jak tak dużo relikwii udało się zmieścić. No, co by nie mówić, dosyć dużym ołtarzu, ale mimo wszystko jest to porażająca liczba. A drugim taką ciekawostką, którą odkryłem w kościół, była kaplica Świętego Restytuta. Tutaj niestety nie jestem w stanie przywołać dokładnej hagiografii tego świętego, aczkolwiek chyba był to pierwszy raz, kiedy spotkałem się z kaplicą pod tym wezwaniem. Myślę, że jest ono wyjątkowo rzadkie, przynajmniej u nas w Polsce.
1: Zadanie dla naszych słuchaczy, odszukać informacji na temat Świętego Restytuta.
2: Tak, co nie jest takie proste, gdyż jak się okazało, nawet zapytanie pewnej znanej pewnej wyszukiwarki nie daje zbyt wiele odpowiedzi.
1: To my zachęcamy do tego, aby wybrać się, no tu już troszeczkę poza Wielkopolskę, województwo kujawsko-pomorskie. No i gwarantujemy, że takich ciekawostek, takich historii w naszych kolejnych audycjach na pewno nie będzie brakować.
2: Zdecydowanie.
0: Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną. To była powtórka. Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Pochopne osądy, narzucanie się siłą i pokusa dominacji nie mają nic wspólnego z Ewangelią, przypomniał Leon XIV podczas modlitwy Anioł Pański. Papież poprosił, by nie zapominać o ofiarach wojny. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Pochopne osądy, narzucanie się siłą i pokusa dominacji nie mają nic wspólnego z Ewangelią, przypomniał Leon XIV podczas modlitwy Anioł Pański. Papież wezwał wiernych, aby naśladowali sposób działania Boga, który cierpliwie przemienia świat od wewnątrz, nie odbierając człowiekowi wolności. Rozważając Ewangelię o chwaście pośród zboża, ziarnku gorczycy i zaczynie, Ojciec Święty zwrócił uwagę, że przypowieści Jezusa ukazują sposób, w jaki Królestwo Boże wzrasta w historii i w życiu człowieka.
3: Bóg wybiera to, co małe, jako znak swojej dyskretnej miłości, która pozostawia nas wolnymi, abyśmy go przyjęli lub odrzucili, która usiłuje znaleźć sobie drogę nawet pośród chwastu. Działa w sposób ukryty i niewidoczny, jak najmniejsze ze wszystkich ziaren i jak zaczyn, który bez rozgłosu zakwasza ciasto.
2: Papież zauważył, że taki sposób działania nie zawsze odpowiada naszym oczekiwaniom.
3: Czasami oczekujemy czegoś spektakularnego. Pragniemy Boga, który interweniuje z wysoka i natychmiast wyrywa chwast zła. Wyobrażamy sobie Boga silnego i potężnego, a niestety do takiego obrazu dostosowujemy również nasz sposób bycia chrześcijanami i Kościołem. Tymczasem Królestwo Boże rozszerza się także pośród chwastu i wymaga od nas spojrzenia zdolnego dostrzec dobro, kiełkujące nawet pośród mroków zła, bez pochopnego osądzania wszystkiego.
2: Ojciec Święty podkreślił, że Boży styl działania wzywa nas do ufności, także wtedy, gdy wydaje się nam, że Bóg jest nieobecny.
3: Ten Boży styl powinien stać się również sposobem, w jaki zarówno jako poszczególni wierni, jak i jako Kościół, żyjemy w otaczającej nas rzeczywistości. Jesteśmy wezwani do przyjęcia stylu ewangelicznego, bez pochopnego przeciwstawiania się innym poprzez wydawanie aroganckich sądów, bez narzucania się przy pomocy władzy i siły oraz bez utraty zaufania do dzieła Bożego.
2: Leon XIV przywołał również słowa ówczesnego kardynała Józefa Ratzingera, który mówił o logice ziarna. Nie jest ona logiką sukcesu, wielkości czy dominacji, lecz drogą pokory i służby drugiemu człowiekowi. Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański papież pozdrowił różne grupy pielgrzymów, które przybyły do Castel Gandolfo, między innymi Akademię Liturgiczną z Rzeszowa. Po raz kolejny zaapelował też o pokój.
3: Z niepokojem śledzimy to, co się dzieje w różnych krajach dotkniętych wojną i przemocą. Nie zapominajmy o tych, którzy cierpią i giną z powodu konfliktów. Obok wielkodusznego zaangażowania na rzecz pokoju, niech nie zabraknie naszej wytrwałej modlitwy.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank Polski.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
2: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział 36, w którym akcje Fogg znowu idą w górę. Czas już powiedzieć, jaki zwrot zaszedł w opinii publicznej na wiadomość o zatrzymaniu prawdziwego złodzieja pieniędzy Banku Angielskiego, niejakiego Jakuba Stranda, którego aresztowano 17 grudnia w Edynburgu. Jeszcze 3 dni temu pan Fogg był w oczach wszystkich przestępcą, zaciekle ściganym przez policję, a teraz stał się oto znowu najczcigodniejszym z dżentelmenów, który z matematyczną ścisłością kończył swą dziwaczną podróż dookoła świata. Co za wrażenie, co za krzyk w całej prasie. Wszyscy, którzy porobili ongiś zakłady za czy przeciw, a zapomnieli już o tym na śmierć, zbudzili się do życia jakby pod działaniem czarów. Wszystkie dokonane poprzednio operacje odzyskały swą wartość. Przypomniano sobie o zaryzykowanych stawkach i nowe zakłady zaczęły się mnożyć z większą jeszcze siłą. Akcje Phileas Fogg zwyżkowały wyraźnie. 5 partnerów pana Fogga z klubu Reforma spędziło te 3 dni w niezwykłym podnieceniu. Ten Fogg, o którym zdążyli już zapomnieć, znowu stanął im przed oczyma. Gdzie on się podziewa? 17 grudnia, to znaczy w dniu aresztowania Jakuba Stranda, minęło 76 dni od chwili wyjazdu pana Fogga i dotychczas nie było od niego wiadomości. Czyżby ustąpił przed trudnościami? Czy zaniechał dalszej walki? Czy też posuwał się po swym szlaku według ustalonego planu? Czy w sobotę 21 grudnia o godzinie 8:45 człowiek ten, niby bóg punktualności, rzeczywiście pojawi się na progu klubowego salonu? Darmo kusić się o odmalowanie niepokoju, który na przeciąg 3 dni zapanował w sferach towarzyskich Londynu. Słano depesze do Azji i Ameryki, żeby zasięgnąć jakieś wiadomości o panu Foggu. Od rana do wieczora obserwowano dom na Saved Row, lecz nic nie zauważono. Policja ze swej strony nie wiedziała, gdzie obraca się detektyw Fix, który tak niefortunnie rzucił się na fałszywy trop. Wszystko to nie przeszkodziło nowej fali wielkich zakładów. Phileas Fogg, niby koń wyścigowy, dobiegał do ostatniego zakrętu. Akcji jego nie notowano już w pakietach po 100, ale po 20, po 10, a nawet po 5 sztuk. Stary zaś sparaliżowany lord Albemarle nabywał je pojedynczo. W sobotę wieczorem na Pall Mall i sąsiednich ulicach zebrał się tłum, rzekłbyś wielka armia maklerów giełdowych, stacjonująca w pobliżu klubu Reforma i tamująca ruch uliczny. Dyskutowano, starano się wzajemnie przekrzyczeć w podbijaniu ceny Phileasa Fogga tak, jakby chodziło o wartościowe papiery państwowe. Policjanci z trudem radzili sobie z tą ciżbą. W miarę jak zbliżała się godzina, o której miał przybyć pan Fogg, rozgorączkowanie tłumów przybrało nieprawdopodobne rozmiary. W głównym salonie klubu 5 partnerów naszego dżentelmena oczekiwało tej wielkiej chwili już od 9 rano. Bankierzy John Sullivan i Samuel Fallentin, inżynier Andrew Stewart, dyrektor Banku Angielskiego Gutier Ralph i piwowar Thomas Flanagan, wszyscy siedzieli jak na szpilkach. Gdy ścienny zegar w salonie wskazywał godzinę 8:25, Andrew Stewart wstał i rzekł: za 20 minut, proszę panów, minie termin umówiony między nami a panem Foggiem. O której przyszedł ostatni pociąg z Liverpoolu? Zapytał Thomas Flanagan. O 7:23, odparł Gutier Ralph, a następny przychodzi dopiero 10 minut po północy. Wobec tego zabrał głos Andrew Stewart. Gdyby Phileas Fogg przybył pociągiem o 7:23, byłby już tutaj. Możemy więc uważać, że zakład jest wygrany. Czekajmy, nie mówmy jeszcze hop, rzekł Samuel Fallentin. Wszyscy wiemy, że nasz przeciwnik jest dziwakiem pierwszej wody. Jego pedanteria jest przecież ogólnie znana. Ten człowiek nigdy nie zjawia się ani za późno, ani za wcześnie. I wcale bym się nie zdziwił, gdyby tu przybył w ostatniej sekundzie. Co do mnie, prędzej uwierzę w zjawienie się ducha niż Fogga, rzekł nerwowy jak zwykle Stewart. Zgadzam się, mówił dalej Fallentin, że zamiar Fogga był wyzuty z wszelkiego rozsądku. Choćby dokazywał cudów dokładności, zawsze znajdą się na drodze jakieś niespodziewane przeszkody. Niech się spóźni choćby o dzień czy dwa, a już zakład przegrywa. Zważcie również, panowie, wtrącił John Sullivan, że przez cały czas nie dostawaliśmy od niego znaku życia, a przecież drutów telegraficznych na jego drodze nie brakło. Przegrał! Wykrzyknął Andrew Stewart. Nie ma o czym mówić, przegrał! Wiecie zresztą, panowie, że Chiny, jedyny parowiec, którym Fogg mógł dostać się w odpowiednim czasie z Nowego Jorku do Liverpoolu, przybył tam wczoraj. A oto macie listę pasażerów ogłoszoną przez Shipping Gazetę. Nazwiska Foga nie ma ani śladu. W najlepszym wypadku przy najbardziej sprzyjających okolicznościach mógł zaledwie dotrzeć do Ameryki. Ręczę panom, że spóźni się nie mniej niż o 20 dni. A nasz staruszek Lord Albemarle będzie musiał biedaczysko pożegnać na wieki swoje 5000 funtów. To jasne, zgodził się Gutieralf. Cóż, jutro rano będziemy musieli okazać wiadomy czek w kasie braci Bering. Zegar wskazywał godzinę 8:40. Jeszcze 5 minut, rzekł Andrew Stewart. 5 panów spojrzało po sobie. Należy sądzić, że ich serca zaczęły uderzać w tempie nieco szybszym. Nawet dla tak wytrawnych graczy partia była poważna. Nie chcieli się jednak z niczym zdradzić i na propozycję Samuela Valentina zasiedli do kart. Nie oddałbym już moich 4000 funtów udziału, nawet gdyby mi ofiarowano natychmiast 3999, powiedział Andrew Stewart, siadając przy stoliku. W tym momencie zegar wskazywał godzinę 8:42. Gracze wzięli karty do ręki, jednak oczy ich nie były w stanie oderwać się od tarczy zegara. Trzeba przyznać, że mimo całej ich pewności siebie, nigdy czas zawarty w minucie nie wydawał się tym panom równie długi jak teraz. 8:43, rzekł Thomas Flanagan, przekładając talię kart, którą mu podsunął Gutieralf. Na chwilę zapadło milczenie. W dużym salonie panowała cisza. Za to za oknami słychać było nieustanną wrzawę tłumu, z której wybijały się czasem ostre krzyki. Wahadło zegara poruszało się rytmicznie. Sekundy mijały. Gracze mogliby zliczyć poszczególne tyknięcia, które ze spotęgowaną mocą rozlegały się w ich uszach. 8:44, rzekł Thomas Flanagan, przekładając ponownie talię kart, którą mu podsunął Gutieralf. Trochę więcej niż minuta i zakład będzie wygrany. Andrew Stewart i jego partnerzy już nie grali w karty. Złożyli je na stole. Wszyscy liczyli sekundy. W 40 sekundzie wciąż nic. W 50 nic. W 55 usłyszano na zewnątrz jakby grzmot, potem huragan oklasków, wiwaty, a także złorzeczenia, które zamieniały się w nieprzerwany hałas. Gracze powstali. W 57 sekundzie otworzyły się drzwi. Zanim wahadło oznaczyło 60 sekundę, do salonu wkroczył pan Phileas Fogg, otoczony szalejącym z entuzjazmu tłumem. Oto jestem, panowie, powiedział spokojnie.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne w 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus. Reklama.
3: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.

0: razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice chwalebne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Dog child. Be rockin'.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na podróż życia? Pragniesz czegoś więcej niż zwykłego urlopu? Zasmakuj niezwykłej gościnności w Gruzji lub daj się urzec magii Uzbekistanu. Z biurem podróży Marideo wielka przygoda i pielgrzymowanie łączą się w jedno. Zobacz sanktuaria i miejsca, które fascynują od wieków. Od ponad 30 lat dbamy o Twój komfort, sprawdzone hotele i profesjonalną opiekę przewodników na całym świecie. Wybierz bezpieczną drogę do niezwykłych przeżyć. Wejdź na marideo.pl lub odwiedź nas w Tulcach koło Poznania. Marideo. Pielgrzymki szyte na miarę.
2: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Publiczne Liceum Ogólnokształcące imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu oferuje wolne miejsca w klasie psychologicznej z rozszerzoną biologią i językiem angielskim. Ósmoklasisto, jeśli nie podjąłeś jeszcze ostatecznej decyzji o wyborze szkoły, to zapraszamy do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego imienia kardynała Augusta Chlonda w Poznaniu przy ulicy Mińskiej 32, tuż przy Malcie. Szczegóły na stronie i pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy, Mińska 32.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. To jest powtórka. Krąg biblijny. Zaprasza Hubert Piechocki.
2: Witamy się z Państwem w kolejnym odcinku.
3: Szczęść Boże, bardzo nam miło. Kończymy chyba już ten psalm.
2: Psalm 32.
3: 32, świetnie.
2: Psalm 32, audycja 562, więc i tu dwójka. Skończyliśmy ostatnio na 7 wersecie. Czy czytamy teraz od 8 do końca, czy...
3: Nie, chyba 8 i 9, bo one stanowią taki jeden temat, czyli słowa, które autor biblijny włożył w usta Boże. Także to chyba będzie taka jedna całość.
2: Pouczę cię i wskażę drogę, którą pójdziesz. Umocnię moje spojrzenie na tobie. Nie bądźcie bez rozumu niczym koń i muł. Tylko wędzidłem i uzdą można i okiełznać. Nie zbliżą się inaczej do ciebie.
3: Właśnie. Bardzo mądre sformułowania, proszę państwa. No, oczywiście tylko Pan Bóg mógł je podać, bo one pokazują, znaczy autor, bo wiadomo, zapisał je autor biblijny. Jakoś Pan Bóg cudownie przefiltrował to, albo być może człowiek to przemyślał bardzo głęboko i widzi właśnie ku czemu ma to iść, ku ostatecznie mądrości. Tak, ten akt wyznania grzechów, o których wspominaliśmy chyba już i dwa odcinki, i odcinek temu w zeszłym tygodniu, to jest akt rzeczywistej mądrości, która otwiera człowieka na działanie Bożego miłosierdzia, bo człowiek staje, raz jeszcze powiem, zarówno w odwadze, jak i w pokorze. Po drugie, tą mądrością jest ta trudna sytuacja, na którą Bóg pozwala, ponieważ no, te trudności, one są rzeczywiście jak taki mądry nauczyciel, który gdzieś tam człowiek, jeżeli daną sytuację przemyśli, no to wyciąga bardzo, bardzo pożyteczne, dobre wnioski, które są niezwykle cenne dla jego życia. No i właśnie w tym samym kierunku idzie to wezwanie Boże. Pouczę cię ku czemu? Ku nabyciu mądrości. I wskażę drogę, którą pójdziesz. A więc tę drogę, którą ja tobie pokażę, ponieważ ty się przyznałeś, ty teraz jesteś pokorny, ty widzisz, jak tobie jestem potrzebny, to dlatego pójdziesz tą drogą, którą ja tobie wskazuję. Proszę państwa, coś, co zawsze budzi we mnie taką chęć permanentnego przypominania. Ponieważ mówimy właśnie to, zresztą chyba 2 czy 3 odcinki temu też to wspominaliśmy tutaj z panem Hubertem, że Bóg zawsze szanuje ludzką wolę, wolną. To jest prawda. Ale proszę państwa, przy wyborach fundamentalnych, wyborem fundamentalnym jest wybór za albo przeciw Bogu. I teraz, jeżeli dokonamy wyboru za, znaczy przeciwko Panu Bogu, no to sytuacja jest już jasna. Bóg musi nas porzucić, to znaczy nie tyle porzucić, on tego nigdy nie robi z żadną radością, z żadną satysfakcją. Mhm. Robi to z tytułu sprawiedliwości, po prostu pozostawia nas swojemu wyborowi. Jeżeli człowiek zdecyduje się żyć przeciwko Panu Bogu, nawet niekoniecznie, powiedzmy, będąc złym człowiekiem, ale powie: Boże, no nie interesujesz mnie, moje życie układam poza tobą, to Bóg będzie to szanował. Natomiast jeżeli człowiek powie: Boże, chcę być przy tobie, to w tym momencie, proszę państwa, tu już się ośmielę powiedzieć bardzo mocno, Bóg nie daje nam już możliwości wyboru. Znaczy, ciągle daje. Ponieważ jeżeli nawet ja obiorę Pana Boga, to ten wybór fundamentalny mój jest za Nim. Ileś razy, panie Hubercie, mówiliśmy o tym, ciągle zapominam, kto jest autorem, który z naszych poetów jest autorem tego słynnego wersetu. Już parę razy o nim wspominaliśmy, ale dawno już o tym nie mówiliśmy. Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili czy w każdym momencie wybierać muszę. Zawsze ja go zapominam, a to jest niesamowicie cenne, ponieważ uczyniwszy na wieki wybór...
2: Ja oczywiście też nie pamiętam. pamiętam, zobaczymy może Jerzy Libert.
3: Właśnie, tak. To jest niesamowicie
2: piękne. Za każdym razem tego oczywiście szukamy w internecie.
3: Tak, bo już parę razy to było, ale przypominam to Państwu, być może niektórym z Was, którzy gdzieś tak może od niedawna nas słuchacie, śliczny werset to jest: uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę. Uczyniwszy na wieki wybór, to jest wybór fundamentalny za Panem Bogiem. Ale zobaczcie, że ten wybór musi być potwierdzany stale tymi drobnymi, codziennymi naszymi decyzjami, które mogą być albo za, albo przeciw Panu Bogu. Jeżeli tych decyzji przeciw Bogu, nawet tych drobnych, ale nazbiera się dużo, to zostaje zachwiany wybór fundamentalny. Nawet jeżeli on jest deklarowany, powiedzmy ktoś, kto mówi, no jestem wierzącym, jestem katolikiem, jestem chrześcijaninem, ale żyje poza Panem Bogiem, to ten jego wybór fundamentalny, nawet jeżeli jest deklarowany, to tak de facto jest fikcją. I w tym momencie człowiek będzie miał duże kłopoty z przeprawą przez Pana Boga, jeśli chodzi o sąd szczegółowy po śmierci, ponieważ de facto ilością tych drobnych wyborów codziennych zanegował ten największy swój wybór, czy ten najważniejszy wybór życiowy, którym jest być za Bogiem. I dlatego też zasada jest jedna właśnie i przez Pana Boga dopuszczana jako właściwie jedyna, że jeżeli powiedzmy ty powiesz, że deklarujesz się być mi wierny, to ty musisz to potwierdzać codziennie swoimi czynami. Im więcej jest tych czynów potwierdzających, tym twoja świętość wzrasta, bo twój wybór zostaje potwierdzony. Jeżeli jednak tych grzechów stanowczo jest dużo, no to ten wybór jest, mówię, z czasem jest osłabiony, a może nawet zostać zanegowany. I stąd też to, co autor tutaj wspomina właśnie, to mówimy o tym pouczeniu ze strony Pana Boga w kierunku wyboru, potwierdzania wyboru fundamentalnego. Ponieważ jest napisane, że wskaże ci drogę, którą pójdziesz. Jeżeli ty decydujesz się być przy mnie, to pójdziesz drogą, którą ja tobie wskażę. Tutaj ta wolność, owszem, jest nam dana, ale to nie jest wolność absolutna, bo ja się już zdecydowałem być przy Panu Bogu. I wtedy powiem, znaczy Bóg mi powie tak, ale to ja tobie tę drogę wskażę. To nie jest tak, że ty sobie pójdziesz drogą do mnie taką, jaka się tobie podoba. To takiego czegoś nie ma. Dlaczego? Dlatego, że ja w swojej mądrości zawsze wyznaczam tobie drogę najlepszą. I dlatego, jeżeli to ma być droga najlepsza, czyli ta, która przyniesie najwięcej owoców twojego życia, a więc która przyczyni się do najwyższego wzrostu twojej świętości. Jeżeli tę drogę obierzesz, to rzeczywiście osiągniesz to, czego ja oczekuję. Ale jeżeli wybierzesz drogę inną, to ty po prostu albo do mnie nie dojdziesz, albo będziesz szedł tak długo i nie zrealizujesz tego, co ja zamierzyłem w twoim życiu. I dlatego Bóg mówi, że tutaj nie będziesz już ty decydował, przynajmniej w 100% nie będziesz decydował sam o tym, jaką ty drogę wybierzesz. Tylko będziesz realizował to, co ja tobie dam, bo to, co ja tobie dam, to jest po prostu dla ciebie najlepsze. To jest kwestia twojego zaufania wobec mnie. I to jest właśnie to, że pójdziesz drogą, którą ja tobie wskażę. Umocnię moje spojrzenie na tobie, bo tu jest bardzo ważny drugi argument. Nie tylko z faktu, że wynikający właśnie z tego faktu, że to jest droga najlepsza, a więc zyskasz najwięcej, ile możesz zyskać, ale będziesz się jeszcze cieszył moją opieką, bo ja jestem przy tobie na tej drodze, którą ty kroczysz, ale na drodze, którą ty kroczysz nie według twojego własnego widzimisię, tylko drodze, którą obierasz jako akceptację tej drogi, którą ja tobie wskazuję, bo po prostu jest to dla ciebie najlepsza droga. To jest ta relacja, moi drodzy, pomiędzy mądrością naszą, tą ułomną, słabą, nędzną, grzeszną, upadłą, niedoskonałą, a mądrością Boga, absolutnie najczystszą, najdoskonalszą, najpełniejszą, nieskończoną. I dlatego cała kwestia to jest moje zaufanie Bogu, to jest to zaufanie, moi drodzy, którego zabrakło niestety naszym pierwszym rodzicom w raju. Kiedy postanowili pójść za głosem diabła, to się stało wtedy, kiedy przestali ufać Panu Bogu, że respektowanie tego jedynego zakazu, że z tego drzewa nie wolno tobie jeść, to jest najlepsze wyjście, jakie mogli zrobić. No ale no, trudno. Właśnie to nie tylko, że zostali zwiedzeni. Wybrali i te skutki my do dzisiaj mamy. My je dzisiaj cierpimy w postaci skutków grzechu pierworodnego, które są dla nas horrendalne, bo całe zło tego świata ma korzeń właśnie w tym ostatecznie jednym grzechu nieposłuszeństwa, no nieposłuszeństwa Bogu. Dlatego wszystkiego, czego Bóg od nas wymaga jako fundamentu relacji, to jest ciągle powrót do naszego posłuszeństwa. Zobaczcie, że nasza spowiedź, każdorazowa spowiedź święta, to jest powrót do posłuszeństwa Panu Bogu właśnie wtedy, kiedy jest to nam dane i kiedy decydujemy się, i to jest najważniejszy postulat ze strony Pana Boga do nas. A więc umocnię moje spojrzenie na Tobie, więc będę Ci wtedy pomagał, będę Ciebie strzegł, będę Ciebie prowadził, będę Tobie ułatwiał to życie po to, byś tylko szedł drogą, którą ja Ci wskażę. No i potem ta dziewiątka, widzicie Państwo, jest tutaj taką odwrotnością trochę tej ósemeczki, owej decyzji Bożej. To mówi: tylko strzeżcie się takiej postawy, która jest dla mnie, nie powiem, że zabójcza dla Pana Boga, nie jest zabójcza, ale zabójcza jest dla Jego pomagania nam. Bo no nie bądźcie bez rozumu, czyli nie bądźcie głupkami.
2: Nie bądźcie jak koni muł, dokładnie. Trochę mi żal tych zwierząt, które niestety tutaj, no ale te porównania zwierzęce są bardzo, bardzo częste.
3: Tak, proszę Państwa, czemu? Ponieważ koń i muł to są zwierzęta. Tak czy owak, owszem, one nam pomagają, ale zobaczcie, czemu autor je wybrał. Ponieważ koń i muł dają się prowadzić tylko wędzidłem i uzdą. A więc to nie są zwierzęta, które idą z dobrej woli. Pewnie, że tutaj różni hodowcy i tak dalej powiedzą, nie, to jest, no nieprawda. Proszę Państwa, człowiek, który jest rolnikiem, on nie ma czasu, żeby się bawić koniem. On go musi prowadzić w taki sposób.
2: Nie korzysta z behawiorystów, różnych innych osób i tak dalej, po prostu...
3: On nie ma, raz, że nie ma na to pieniędzy, a dwa, że nie ma czasu.
2: Których teraz byśmy może niekoniecznie pochwalali.
3: Pochwalali, oczywiście, dlatego no musi być prowadzony tak, żeby się szybko nauczył tych podstawowych komend, po to, żeby robił to, do czego jest stworzone, to znaczy do pomagania człowiekowi. A wtedy to tego typu zwierzęta były przede wszystkim wykorzystywane w rolnictwie, na orce ziemi, i dlatego one miały założoną i uzdę, i wędzidło, po to, żeby można było nimi kierować, nie? I stąd też autor mówi, no nie bądźcie właśnie tacy, ponieważ one bez przerwy nakierowywane są na właściwą drogę, niestety przemocą. Tak, bo uzda i wędzidło to są dwa narzędzia przemocowe. Poprzez stawianie bólu, znaczy bólu, zwierzę, które odczuwa ból, robi wszystko, żeby ten ból się zmniejszył, a więc nakierowuje się w stronę, kiedy tego bólu nie czuje. A więc, bo mówi Bóg, nie chce, żebyście wy byli tacy, tylko chce, żebyście się wznieśli na poziom wyżej, czyli używali rozumu. A więc byście trwali przy mnie z tytułu waszego myślenia, to znaczy waszej świadomości, jakie to jest korzystne dla was, bo o to najbardziej chodzi. I dlatego Bóg mówi, owszem, mogę wam wędzidło dać. Mogę wam dać uzdę. To znaczy mogę was zmusić do tego, abyście byli mi posłuszni. Tylko jaką to mi ma dać radość i jaką wam, jeżeli wy będziecie permanentnie zmuszani różnymi sytuacjami do tego. Proszę Państwa, zobaczcie, że Bóg musi nieraz stosować to. Kiedy mamy te uznane, ja zawsze się lubię do nich odnosić, mamy uznane objawienia Matki Bożej we Fatimie. Co to jest wojna, którą Matka Boża zapowiedziała? Jeżeli ludzkość się nie poprawi, przyjdzie kolejna wojna. To jest owa uzda Boża. To jest owo homonto, które zostaje dane człowiekowi po to, żeby przez trudne warunki ludzie uczyli się wreszcie odejść od swojej własnej głupoty. Dzisiaj, zobaczcie, mamy dokładnie tak samo. Dzisiaj już mamy dobrobyt materialny, ludzkość zgłupiała dzisiaj. To trzeba wyraźnie powiedzieć, odeszła od tej takiej relacji bliskiej z Panem Bogiem, bo rzeczywiście każdy człowiek to powie. Ja już też mam swoje lata i widzę, że bardzo pomocna w odnalezieniu właściwej relacji Bożej jest bieda, jest strach, jest pozbawienie nas tych różnych możliwości, które mamy. Pan Bóg nam je daje, owszem, ze swojej łaskawości, ale jeżeli widzi, że my z tego nie robimy dobrego użytku, bo ludzkość rzeczywiście głupieje, niczego żeśmy się nie nauczyli od 80 lat, od końca wojny, mimo że różnego typu trudności były, no ludzkość głupieje, po prostu głupieje i znowuż nadejdzie epoka, w której Bóg musi użyć, niestety, owego wędzidła i uzdy, czyli poprzez tę sytuację, żeby nas po prostu uczyć rozumu. Tylko Bóg nie chciałby tego czynić, tylko my go do tego zmuszamy naszą własną głupotą, bo zachowujemy się jak konie i muły, to znaczy istoty bez rozumu. No trudno się to mówi, proszę Państwa. No, ja niestety się tego obawiam, bo wiem, że sam mam swoje własne grzechy i nieraz człowiek też powie: Boże, naprawdę za dużo mi dajesz, naprawdę za dużo mi błogosławisz, gdybym naprawdę to mi doskwierało, czy tamtego bym nie miał, byłbym może o wiele bardziej pokorny. Natomiast no widać, że jest mnóstwo ludzi takich, którzy na Pana Boga zupełnie nie zwracają uwagi, bo mają wszystko. Mają wszystko. Ja to tak sobie zawsze lubię wspomnieć, proszę Państwa, tak pomyślcie sobie, to jest jednym z największych paradoksów działania diabła, kiedy w życiu jednego człowieka zgromadzą się trzy najważniejsze dobra Boże, bo wszystko dobro w życiu człowieka jest od Boga. Ale dobro czego? Młodości, pierwsze, zdrowia i pieniędzy.
2: Kto oj, jest? Tak, to rzeczywiście no wtedy bywa różnie.
3: Bywa różnie, tak. Jeżeli ktoś jest młody, zdrowy i ma pieniądze, to Pana Boga ma na entym miejscu, naprawdę na entym miejscu. Nie mówię, że tak zawsze jest, broń Boże, nie chcę tego tam twierdzić. To w końcu ludzie bogaci, którzy są zdrowi, młodzi i tak dalej, sami to ocenią. Ale bardzo sprzyja właśnie to tejże sytuacji takiej, że człowiek porzuca Pana Boga, bo tak de facto ma wszystko, czego od świata potrzebuje. Nie? I to jest takie bardzo, a bardzo niebezpieczne, więc nie postępujmy jak naprawdę konie i muły, które trzeba by wędzidłem tylko i uzdą prowadzić, czyli zmuszać za pomocą tych czy tych sytuacji do tego, aby się do Pana Boga gdzieś tam zwracali.
2: To jest krótka przerwa. Dobrze. I po przerwie usłyszymy.
3: Dokończymy już tylko. Tak. Dobrze.

morsa, moja ulica jeszcze twardo śpi. Jeśli tak chcesz, w liście zostań. A mogliśmy mała razem łąką iść, świt witać po kolana w rosie. A mogliśmy mała razem piwo pić, dom nasz zamienić

0: Krąg biblijny.
1: Wracamy, proszę Państwa, po przerwie. Będziemy teraz kończyć psalm 32,
2: tak? Tak, jest. Tak, ostatnie dwa.
1: Ostatnie dwa krótkie wersety. Liczne są boleści grzesznika, lecz łaska ogarnia upających Panu. Cieszcie się sprawiedliwi i weselcie w Panu. Wszyscy o prawym sercu wznoście radosne okrzyki. Państwo pewnie zauważyli, że te takie słowa zachęty różnego typu są dość charakterystyczne dla psalmów, bo one bardzo często w tych psalmach występują.
2: Ponieważ z natury rzeczy psalmy, które nie są ściśle psalmami lamentacji, one kończą się bardzo pozytywnie. Bardzo. Zresztą nawet psalmy, te, które nazywamy lamentacyjnymi, psalmy, o których bardzo wiele jeszcze będziemy sięgać, bardzo często, proszę Państwa, one mają się kończyć nutą nadziei. A tutaj wręcz nie tylko nadzieja, tu jest wręcz okrzyk radości, kiedy autor wpierw stwierdza, że liczne są udręki grzesznika. Proszę Państwa, to jest owa uzda i wędzidło, o czym wspominaliśmy w pierwszej części naszego programu. Te udręki, te różne trudne sytuacje, które ludzie przeżywają właśnie po to, ażeby oni mogli właśnie nawrócić się ku Panu Bogu. Czy to może właśnie być głód, czy to może być jakaś trudna sytuacja, to może być choroba, to mogą być bardzo rozliczne sprawy, które gdzieś tam nas dotykają i one są liczne. Autor to po prostu stwierdza, sam przeżywał przynajmniej jedną, jeżeli nie wiele z nich. Ale ponad wszystkim jest owa łaska, która ogarnia ufających Panu. A więc ci, którzy się do Pana wznoszą, to dają Panu Bogu coś, co jest niezwykle cenne w Jego oczach. To znaczy siłę swojego zaufania. Bóg nigdy nie zawodzi zaufania tych, którzy w Nim tę ufność pokładają. To jest jedna z tez bardzo, bardzo fundamentalnych, niezmiennych. I dlatego, gdy człowiek ufa Panu Bogu, to zdecydowanie będzie silniejszy w tych sytuacjach, które gdzieś tam się zdarzają. Tu, proszę Państwa, też to powiem od razu, że nawet jeżeli Bóg zdecyduje się działać, a kiedyś prędzej czy później będzie musiał się zdecydować działać, żeby ten świat, tym światem troszkę potrząsnąć, bo mówię, dzisiaj przynajmniej w naszej części globu jest stanowczo za dobrze i skutki tego wyraźnie widać. Ludzie odchodzą od Pana Boga, a to już nie jest na pewno zamierzony przez Niego cel dobrobytu, którym się cieszymy. I stąd też nieraz Pan Bóg będzie musiał potrząsnąć przez różnego typu sytuacje naszym życiem. Zobaczmy, że ci, którzy gdzieś tam w tę ufność pokładają, oni będą też przechodzić te sytuacje. To nie będzie tak, że jedni będą przeżywać tylko same trudności, bo gdzieś tam popełniali błędy, a drudzy nie, bo tych błędów nie popełniali. To tak nie jest, proszę Państwa. My żyjemy w społeczeństwie, a społeczeństwo ma tę piękną zasadę solidarności. I jeżeli nawet ci tak zwani źli, grzeszni, którzy odeszli od Pana Boga, nie interesowali się Nim, no to nie oznacza, że ci, którzy robili odwrotnie, będą sobie teraz mogli powiedzieć, Panie Boże, dobrze im, no bo byli głupi, no to niech mają teraz swoje, a my mamy swoje.
1: Tak Bóg nie działa.
2: Nie, tak nie działa. Chociaż, proszę Państwa, jeden taki przypadek mamy, ale to się działo nie ze względu na ludzi. To był ten przypadek, kiedy mieliśmy jedną z plag egipskich, czyli plagę ciemności. Pamiętacie Państwo, w którymś to było chyba

0: siódmym, może ósmym chyba bardziej, rozdziale Księgi Wyjścia, gdzie te plagi mamy omówione. I tam jest napisane tak, że w domach egipskich panowała całkowita ciemność, a w domach Izraelitów było światło. I wtedy, jeżeli ktoś, powiedzmy, to przeczytał, to powie, a jednak Pan Bóg tego typu rozróżnienie gwałtowne robił. Nie, to jest prawda. Aha, potem jeszcze była kwestia chyba much czy komarów, które atakowały tylko Egipcjan, natomiast Izraelitów nie. Ale proszę zauważyć, że to nie Izraelici byli oszczędzeni przez Pana Boga nie ze względu na swoje postępowanie, tylko ze względu na karanie Faraona jako zatwardziałego, po to, żeby Egipcjanie widzieli, że Bóg przeprowadza rozróżnienie pomiędzy swoim ludem, a nie swoim ludem. To nie dlatego, że Izraelici zasługiwali swoim postępowaniem. Chociaż wtedy, w tej trudnej sytuacji, w której byli, byli o wiele bardziej wierni Panu Bogu. I też Pan Bóg miał to na względzie. Ale głównie chodziło o to, żeby Bóg przeprowadził to rozróżnienie sytuacyjne pomiędzy tymi, którzy są Mu posłuszni, a tymi, którzy nie są Mu posłuszni. I to zrobił to ze względu na lud. Na lud, znaczy w sensie takim, że żeby Faraon miał i lud egipski miał sobie zdać sprawę, że właśnie ponieważ my stoimy przeciwko Bogu, no to będziemy cierpieć to. Natomiast tutaj mamy stwierdzenie, czy my mówimy bardziej o sytuacji, w której człowiek przez postępowanie zasługuje na pomoc. Nie oznacza to, że ci, którzy są wierni Panu Bogu, nie odczują trudności. To tak nie. My żyjemy w jednym społeczeństwie. I ci z was, którzy są wierni Panu Bogu, którzy naprawdę cześć Mu oddają, nie oznacza, że będą się cieszyć, kiedy inni będą cierpieć, bo to nie jest dobre. To nie jest dobre. My też będziemy nosili ciężary tych, którzy w sposób zawiniony będą musieli odcierpieć różnego typu sytuacje. Ale co zrobi wtedy Bóg? Bóg z pewnością doda nam mocy, wytrwania, zaufania, nawet środków nam doda, które będą potrzebne na przeżycie. Tak robili też święci. Pan Bóg nie szczędził świętym różnych trudnych momentów życia, a oni powinni to mieć oszczędzone, no bo byli już naprawdę wierni Panu Bogu. Nie. Nie. Pan Bóg dał im, czy przeprowadzał im ich również przez różne trudne sytuacje, ale za każdym razem dawał im potrzebną pomoc. I to jest to, co będą mieli ci, którzy właśnie, ci, którzy podpadają pod werset 10, tak to może powiem, nie? Że liczne są udręki grzesznika, każdy będzie przeżył.
1: Łaska ogarnia ufających
0: tych, którzy ufają Panu. I potem, dlatego ta odpowiedź jest jednoznaczna. Cieszcie się sprawiedliwi, weselcie się w Panu, wszyscy prawego serca, wznośnie radośnie okrzyki, czyli cieszcie się, że bo Pan jest sprawiedliwy, życzliwy, łaskawy, przebaczający. To są te cztery chyba cechy, tak mi się tutaj przypominają, które właśnie z tego psalmu nam najbardziej się ukazują. Dlatego mimo wszystko, czy najbardziej, cieszcie się, ponieważ zawsze będąc wierni Panu Bogu, w ten czy inny sposób, w tej czy innej sytuacji, w tych czy innych warunkach, okolicznościach, będziecie zdecydowanie odczuwali Jego pomoc.
1: I tyle się o psalm 32, tak?
0: Chyba tak, wreszcie.
1: Czyli, proszę Państwa, psalm 33, czyli Bóg władcą świata. Tu nie mamy zaznaczone, że to jest psalm Dawidowy, czyli to jest psalm niezaliczany do tego autorstwa Dawidowego.
0: Samego nie, ale przynajmniej dla nas to znaczenia nie ma właściwie żadnego. Proszę Państwa, ani data jego powstania, chodzi o to, że jest to Słowo Boże. I my je tak pod tym kątem w naszych audycjach traktujemy. Ja tutaj nie chcę Państwa zanudzać czy zamęczać takimi kwestiami zupełnie technicznymi, bo to nie ma dla nas znaczenia. Jeżeli wy czytacie psalmy, to też nie myślicie tak de facto o tym, kto go napisał, kiedy on powstał, tylko co ten tekst chce mi powiedzieć. I my się na tym tutaj tak właśnie gdzieś tam zastanawiamy bardziej i mam nadzieję, że to wam bardziej odpowiada, niż to, gdybym ja wam ciągle mówił, owszem, jeżeli będzie trzeba, bo to tam pewna sytuacja, która się może zdarzyć, no to wtedy my tam powiedzmy zwrócimy uwagę, że z tej sytuacji, jeżeli nam powiedzmy sam psalmista zasugeruje, bo takie też coś mieliśmy, to pamiętacie państwo, któreś psalmy, to już tam XX czasu było, że tam powiedzmy Dawidowi, znaczy Dawida, gdy na przykład uciekał przed zemstą Saula, albo Dawida, który obraził Boga i tak dalej. To
1: będzie przed nami niedaleko psalm 51, który no właśnie, będzie dobrym przykładem. Tak.
0: Bardzo dobrym. I to wtedy tam się zastanowimy nad tą sytuacją. Ale tak normalnie, kiedy nie mamy żadnych wskazówek, to znaczy, że sam Pan Bóg chce mu mówi, skupcie się na tym tekście i zobaczcie, co on ma wam do powiedzenia, tak byście gdzieś tam również mogli siebie w tym tekście zobaczyć.
1: A tu mamy hymn Pohora, prawdopodobnie pochodzenia liturgicznego, jak podaje nam tutaj Nabokuł.
0: Tak, tak, bo jeżeli jest to hymn, zdecydowanie, bo hymny najczęściej były śpiewane w świątyni i były komponowane dla świątyni, nie? Ale oczywiście, kto ma to śpiewać? No to mają ludzie, dlatego macie ten piękny zwrot właśnie, o kogo chodzi. Panie Hubercie, trzy pierwsze wersety chyba, bo od czwartego już mielibyśmy uzasadnienie, to spróbujemy już je gdzieś tam jakoś omówić tutaj. Tyle, ile chyba nam jeszcze tam czasu starczy.
1: Tak,
0: nie
1: jeszcze
0: wiem,
1: mamy kilka minut, tak dokładnie.
0: Dobra.
1: Sprawiedliwi, wołajcie radośnie na cześć Pana. Prawym przystoi pieśni chwały. Sławcie Pana na cytrze. Śpiewajcie Mu przy harfie o 10 strunach. Śpiewajcie Jemu pieśń nową. Pełnym głosem pięknie Mu śpiewajcie.
0: No oczywiście, no więc to jest hymn. Ewidentnie widać, że jest to hymn, bo jest to
1: śpiewajcie.
0: Wołanie. Tak jest. I to, proszę Państwa, adresat jest od razu jasny. Jest nim dobry Bóg. Hymny zawsze centrują nas na Panu Bogu. Jeżeli pojawia się tam człowiek, to zdecydowanie ma on tylko rolę pomocniczą. I tak tu rzeczywiście sami Państwo zobaczycie, że ten psalm, aczkolwiek on ma też no swoje aż 22 wersety, natomiast człowiek jest ewidentnie drugoplanowy. Tutaj Bóg wychodzi na pierwsze miejsce, bo tak dzieje się zawsze w hymnach. One są rzeczywiście, my mówimy klasycznie, są klasycznie teocentryczne, czyli Boga stawiają w samym centrum zainteresowania. Aczkolwiek znowuż mówią, kto ma prawo chwalić Pana Boga, to znaczy od kogo on najchętniej te hymny pochwalne przyjmuje, to są sprawiedliwi. Sprawiedliwi, proszę Państwa, żeby się nie rozwodzić za dużo, bo oczywiście na temat tego, kim są owi sprawiedliwi, to napisano książki. Na przykład święty Józef jest nazwany człowiekiem sprawiedliwym. Wielki Symeon, też sprawiedliwy Symeon, a więc to są ci, dla których Bóg jest, na najszerzej mówiąc, na pierwszym miejscu. To są sprawiedliwi, ponieważ oni, znaczy samo słowo sprawiedliwość jest słowem analogicznym, bo jest też słowem w sumie, w zależności od sytuacji, możliwym do wielokrotnego interpretowania, nie? Bo mamy sprawiedliwość rozdzielczą, sprawiedliwość rozdawczą, sprawiedliwość wymienną, mamy sprawiedliwość w relacji do Pana Boga, w relacji do drugiego człowieka i tak dalej, i tak dalej. No to już tutaj świętego Tomasza wam bardzo polecam. Cały chyba jeden traktat o sprawiedliwości jest, a te traktaty chyba są nawet w internecie, gdy kiedy napiszecie suma teologiczna świętego Tomasza w PDF-ie, wyjdzie wam, bo ja już to też znalazłem i tam raz po raz, rzadko, ale bo tak człowiek ma trochę mało okazji ku temu, czy mało chęci przede wszystkim. No to tak, to trzeba było sprawiedliwie powiedzieć. Natomiast święty Tomasz chyba sprawiedliwości poświęcił przynajmniej jeden z wielkich swoich traktatów sumy teologicznej. Jeżeli jesteście zainteresowani, bardzo wam to polecam. Bardzo. O, to jest chodząca mądrość. Natomiast my powiemy tutaj sprawiedliwi, to znaczy ci, którzy kierują się sprawiedliwością Bożą, a więc ci, dla których Bóg jest pierwszy i życie swoje całkowicie podporządkowują pod Pana Boga, to może być pewien ekwiwalent świętości. Mhm. Świętości życia, tyle że świętość bardziej zwraca uwagę na oddzielenie od tego, co profanum, czyli święci, czyli nie ci, którzy należą do tego świata, podczas gdy sprawiedliwi to już jest taka bardziej sprawiedliwość w wypełnianiu Bożych zaleceń i tej właściwej relacji do drugiego człowieka, a więc tacy, którzy ze wszech miar Bogu się podobają. Wołajcie radośnie na cześć Pana, bo prawym przystoi pieśń chwały. Dlaczego prawym? No bo nie mają przeszkód do tego. Zresztą Państwo zobaczcie, ja to tak po sobie widzę, zwłaszcza kiedy jesteście po spowiedzi świętej, kiedy macie serce czyste, ono nie jest obłożone grzechami, bo je wyspowiadaliście się z nich, porzuciliście je, macie taką lekkość cudowną, no to ku komu kierujecie myśli? No od razu ku Panu Bogu, ponieważ to jest wasz pierwszy adresat. Pewnie, że czynicie to z wdzięczności za wybaczenie, ale ostatecznie szybko zamienia się to w takie pieśni czy zdania pełnej pochwały. Boże, bardzo Ci dziękuję, bardzo Cię wielbię, błogosławiony bądź właśnie za to, co mi uczyniłeś przed chwilą. To jeszcze nie jest sam hymn sam, bo to jest dziękczynienie, bo ja mam zawsze w pamięci wpierw to, co Bóg dla mnie uczynił. Ale jeżeli ja się z tego podniosę do faktu, do tego poziomu, jaki Bóg jest w ogóle, to już się wtedy staje hymnem. Nie? Hymnem na cześć Boga, który zrobił mi to dlatego, że taki właśnie jest, a nie dlatego, że akurat ja się mu napatoczyłem pod oblicze i był mi życzliwy. Nie, Bóg po prostu zawsze taki jest. I to jest właśnie uwielbianie tych jego cech, które są stałe, niezależne w ogóle od człowieka, od sytuacji, od sposobu jego działania. Po prostu Bóg taki jest. I to jest to, jeżeli sprawiedliwi, więc ci, którzy całkowicie pod tego Boga podlegają, a więc mogą tylko radośnie wołać, no bo ich radość przepełnia, bo Bóg jest z definicji Bogiem radości. Nigdy Bóg nie jest Bogiem smutku. Jeżeli gdzieś odczuwacie Państwo smutek z powodu Pana Boga, to znaczy, że wasza relacja jest absolutnie zaburzona. To mówię wprost. Bóg nigdy nie prowadzi do smutku. Jeżeli do smutku, to z powodu naszych grzechów, to z powodu naszych przewin oczywiście, to wtedy tak, to mi wtedy Bóg to pokaże. Dlaczego? Bo go to boli. Oczywiste. I wtedy, jeżeli Bóg wyraża mi swój ból, no to trudno, żebym ja się śmiał i jeszcze w jakiś tam sposób, albo usiłował to przykrywać, nie? Więc lepiej się od razu do tego przyznać przed Panem Bogiem. Natomiast kto ma serce czyste, kto wie, że owszem, popełniamy, nie jesteśmy w stanie nie popełniać grzechu, ale przepraszając Pana Boga, walcząc z tym, jesteśmy po prostu uczciwi, dlatego zasługujemy na miano sprawiedliwych i w tym momencie możemy radośnie śpiewać na cześć Pana, bo prawym przystoi pieśń chwały. Autor to pokazuje, to jest waszym prawem i owszem, może powinnością, bo powinniście zawsze Bogu śpiewać ku radości, ale to jest wasze prawo. Grzesznicy nie mają prawa wychwalać Pana, chyba że za przebaczenie. A to przebaczenie z kolei idzie, tak jak Psalm 32 mówił, że wtedy, kiedy się do tego przyznamy. No to wtedy tak, ale to ja wyśpiewuję Panu Bogu nie dlatego, że jestem w grzechach, tylko dlatego, że On konkretnie wybaczył mi, czyli uczynił mi konkretne dobro. Natomiast jeżeli jestem człowiekiem sprawiedliwym, to znaczy otwartym na Boga, posłusznym Bogu, idącym Jego drogą, no to tylko mi przystoi wychwalanie Pana, bo wychwalanie Pana jeszcze w dodatku mnie umacnia, czego, jak mi już mi Pan Hubert pokazuje, mogę tylko Państwu do następnego naszego odcinka.
1: Tak, na tym pierwszym wersecie skończymy.
0: Z radością życzyć.
1: Drugi dopiero
0: tak.
1: Będziemy omawiać za tydzień, bo już czas, że tak powiem, nas goni. 33 psalm, od drugiego wersetu za tydzień. No i cóż, dziękuję Państwu.
0: Ksiądz Janusz Nawrot.
1: I Hubert.
0: Szczęść Boże Państwu.
1: Do usłyszenia. Dobranoc.
2: Krąg biblijny.

0: modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. To jest powtórka. Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam na kolejne wydanie chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo. Dziś w programie powiemy m.in. o kolejnej edycji akcji Turnister pełen uśmiechów. Będzie też o wolontariacie w Elżbietańskim Centrum Pomocy Ubogim oraz o kolejnym tygodniu Świętego Krzysztofa. Te i więcej tematów już za chwilę. Serdecznie zapraszam.

0: chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Rusza 18. edycja akcji Turnister pełen uśmiechów. Tak jak w poprzednich latach, tak i tym razem Caritas Archidiecezji Poznańskiej chce przygotować 500 wyprawek szkolnych. Zależy nam na tym, żeby dzieci, które doświadczają problemów finansowych w rodzinie, mogły zacząć nowy rok szkolny z uśmiechem na twarzy, mówi Maria Książkiewicz z Caritas Archidiecezji Poznańskiej.
2: Polega na tym, że po prostu przygotowujemy takie wyprawki szkolne dla dzieci i potem rozdajemy je właśnie dzieciom z rodzin wielodzietnych, z rodzin jakichś takich uboższych. Też przez lata różne oblicza ta akcja miała, bo zdarzało się też, że one wyjeżdżały na przykład na Litwę czy do Ukrainy, czy wysyłaliśmy je. Ale patrzymy tam, gdzie są potrzeby. Widzimy tą potrzebę cały czas w Poznaniu, także trzymamy się w tym roku Poznania i patrzymy, na ile to jest konieczne. Widzimy, że ta potrzeba jest i że zgłaszają się nadal chętni, także mimo wszelkich dodatków na rzecz dzieci, takiej pomocy socjalnej, pomocy takiej finansowej dla rodzin. Ta pomoc nadal się spotyka z bardzo dobrym odbiorem i jest potrzeba, także ten tornister pełen uśmiechów nadal podtrzymujemy. Myślę, że to też są takie bardzo przyjemne rzeczy, że tak powiem, i uniwersalne, bo wiadomo, że trudniej by nam było przygotowywać właśnie takie wyprawki typu książki. A nawet z tym 300+, mamy świadomość, że jak przychodzi do kupowania podręczników, no to podręczniki w zasadzie też dzieci mają w szkołach, zdarza się, ale że te ćwiczenia, ten sam start w początek roku szkolnego, tu buty na WF, tu coś tam, tu coś tam. I jeżeli na przykład dzieci w domu jest 8, a znamy takie rodziny, no to są gigantyczne koszty i wtedy takie odciążenie w postaci tego, że ktoś przyniesie pakiet zeszyty, właśnie te kredki, długopisy, ołówki i co tam jeszcze potrzeba, to jest jakieś odciążenie. Mało tego, to jest zawsze takie radosne. Linijki, ekierki, cyrkle, gumki do mazania, bloki rysunkowe mogą być kolorowe, mogą być techniczne, farby i pędzle, zszywacze, zszywki, kredki, zeszyty, A4, takie duże też, bo dla dzieciaków takich starszych też się przydają te większe, ołówki, długopisy, cienkopisy, nożyczki, taśmy klejącą, kleje, korektory, no generalnie też to, co sami myślimy czasami, żeby się przydało dziecku. Ostatnio mnie ktoś spytał, czy lepiej robić taką pojedynczą wyprawkę, że wiesz, skompletować już w zasadzie taką prawie gotową, czy kupić na przykład hurtowo 15 zeszytów. Ja sobie myślę, że to już darczyńcy nie można ograniczać, że jeden kupi taki pakiet zeszytów i przyniesie, a komu innemu radość sprawi właśnie skompletowanie takiej jednej wyprawki. My co prawda potem tak czy siak wolontariusze te całe darowizny sortują i mamy karton, gdzie są właśnie ołówki, karton, gdzie są długopisy i tak po kolei. I kiedy przychodzi do pakowania tornistrów, przygotowywania tych wyprawek, wtedy po prostu oni biorą z każdego i w zależności też staramy się, żeby te tornistry były dostosowane do wieku, do płci, bo wiadomo, że te wszystkie rzeczy są kolorowe, mają jakieś takie motywy z bajek, żeby rzeczywiście były dostosowane dla dziewczynek i dla chłopców, różne do wieku, żeby ktoś, kto idzie do liceum, nie dostawał plasteliny na przykład. Mamy takie plecaki i właśnie ostatnimi laty kupowaliśmy je, bo prowadzimy też zbiórkę internetową, gdzie można po prostu przekazać pieniądze na stronie caritaspoznań.pl i są takie rzeczy, które łatwiej nam kupić, albo czasami dostaniemy darowiznę i na przykład dostaniemy te 500 plecaków. Także na ten moment jeszcze mamy, także samych tornistrów nie zbieramy, plecaków, tornistrów nie potrzebujemy. Nie potrzebujemy też rzeczy używanych.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Elżbietańskie Centrum Pomocy Ubogim prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Elżbietanek w Poznaniu prowadzi nabór na letni wolontariat. Uczestnikami mogą być osoby w wieku od 18 do 35 lat. Mogą one bezpłatnie zamieszkać i wyżywić się w zamian za pomoc potrzebującym. Wolontariat ma miejsce w Elżbietańskim Centrum Pomocy Ubogim przy ulicy Łąkowej w Poznaniu, a w tym roku odbywać się będzie między 3 a 22 sierpnia.
2: Siostra Józefa Elżbietanka. Może nie tyle szukamy wolontariuszy, co organizujemy taką przestrzeń doświadczenia wolontaryjnego w czasie wakacji. Ponieważ niektóre osoby wyjeżdżają, stać ich czy nie stać, albo też chcą przeżyć w inny sposób czas wakacyjny. Dlatego jest taka możliwość w naszym elżbietańskim centrum zaangażowania się w taką codzienność, bo ten wolontariat jest dla osób nie tylko tutaj miejscowych, ale jest to też taka możliwość przeżycia tego doświadczenia poza terenu Poznania, możliwością zakwaterowania, wyżywienia, żeby też tak może bliżej doświadczyć pomagania drugiemu człowiekowi, towarzyszeniu drugiemu człowiekowi w trudnej sytuacji życiowej. Jak się zgłoszą, to najpierw takie zapoznanie, też zawiązanie wspólnoty i uczestniczenie w przygotowaniu kanapek, też przy roznoszeniu gorącej zupy, czy też kawy, rozmowy z tymi osobami. Jak też mamy jeszcze świetlice, różne warsztaty, siłownia, gdzie też towarzyszą wolontariusze przy różnych ćwiczeniach, czy też instruktor, czy też właśnie też doświadczyć można nawet na samej siłowni takiego pięknego przykładu osób starszych, które po 80 roku życia przychodzą na ćwiczenia, dbają o swoją, można powiedzieć, taką sprawność. Czy też potem mamy pomoc przy fryzjerze, też mamy tutaj jeszcze grotę solną, pralnia, łaźnia, różna przestrzeń bycia przy człowieku potrzebującym, czy to jest osoba w kryzysie bezdomności, czy to osoba starsza, samotna, niepełnosprawna. I rzeczywiście to jest pierwszy raz organizowany taki wakacyjny wolontariat, to są wolontariusze na co dzień, ale tutaj stwarzamy też takie wsparcie dla tych osób poprzez organizowanie jeszcze im różnych konferencji, warsztatów, jak podejść do osób potrzebujących, jak rozmawiać, kto jest tą osobą potrzebującą, też jak spotka się taką osobę, od czego zacząć rozmowę, rozpocząć tą pomoc. To takie, można powiedzieć, wakacyjny wolontariat, kompleksowa pomoc wobec osób potrzebujących. Ale też nie tylko w tym Elżbietańskim Centrum Pomocy są ci wolontariusze, ale też poznają inne charyzmaty w naszej prowincji, jadą na przykład do dzieci niepełnosprawnych, czy też do przedszkola, żeby też, można powiedzieć, doświadczać innego wymiaru pomocy, bo niektórzy wolontariusze lepiej się czują z ubogimi, jedni z bezdomnymi, jedni z dziećmi, jedni z niepełnosprawnymi. I taki czas tego wolontariatu rzeczywiście niektórym otwiera oczy na taką codzienność, jaka nas otacza. Wolontariuszem można być godzinowo, można być tygodniowo. Jest to czas, który tak zagospodarowałyśmy na ten wakacyjny wolontariat. To od 3 do 22 sierpnia i jest skierowany do osób w wieku od 18 do 35 roku życia, ale jeżeli są też osoby w wieku 16-17 lat, to wówczas wystarczy zgoda rodziców, że chce aktywnie spędzić czas wakacji, robią coś dobrego tutaj wspólnie.

0: chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Misjonarze pamiętają o was w modlitwie, kiedy prowadzą samochód podczas długich podróży, mówił biskup Marek Ochlak z Madagaskaru podczas konferencji prasowej przed 27. Ogólnopolskim Tygodniem Świętego Krzysztofa i akcją Święty Krzysztof 1 grosz za 1 kilometr. Środki zebrane podczas tej akcji przeznaczone są na zakup transportu dla misjonarzy. A tydzień Świętego Krzysztofa odbędzie się w tym roku od 19 do 26 lipca.
2: Jestem od roku biskupem w diecezji Fenuarivoacinanana. Jest to diecezja na północno-wschodnim wybrzeżu Madagaskaru. Diecezja, która liczy 25 lat istnienia. Jestem trzecim biskupem. Diecezja, która jest nad samym oceanem, a więc jest potrzeba łódek, czyli tego środku transportu na oceanie. Oczywiście też korzystamy z samochodów, aczkolwiek drogi są bardzo trudne. Takim wyzwaniem podstawowym dla mnie jako młodego biskupa na Madagaskarze jest zdrowie ludzi, którzy tam mieszkają. Jest bardzo duża umieralność, zwłaszcza kobiet, które są w stanie błogosławionym. Myślimy o takim centrum

0: Panie, w mojej diecezji to właśnie są więzienia. Zamiast mszy świętej w katedrze w Boże Narodzenie odprawiłem pasterkę w więzieniu i tam też zrobiliśmy akt miłosierdzia, dokarmiając 600 więźniów i dając im sprzęt taki prosty jak talerze, łyżki, kubki. A więc tej działalności jest bardzo, bardzo dużo. Bardzo, bardzo chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy myślą o misjonarzach i myślą o ich bezpieczeństwie, dlatego że nowy samochód, nowy motor, nowa łódka to bezpieczeństwo dla misjonarzy. Wy czasem ratujecie nam życie, nie mając świadomości, bo jeżeli misjonarz wymienia samochód, czy łódkę, czy motor, no to w jakiś sposób funkcjonuje o wiele efektywniej. I za to naprawdę chcielibyśmy wam podziękować, za to, że prowadząc samochód myślicie o misjach. Też misjonarze pamiętają o was w modlitwie, kiedy prowadzą samochód. Te nasze zdrowaśki, które są wypowiadane podczas długich podróży, czasem 12-godzinnych, myślę, że do was docierają i bardzo dziękujemy za tą wyrozumiałość na nasze prośby.
1: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
2: XXVII Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa odbędzie się w tym roku od 19 do 26 lipca. Ksiądz Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIWA Polska i zastępca Krajowego Duszpasterza Kierowców, zaprezentował i omówił hasło tegorocznego Tygodnia Świętego Krzysztofa, które brzmi Uczniowie Misjonarza – Światłem Świata na Drogach. O tegorocznym Tygodniu Świętego Krzysztofa mówił też ksiądz Jerzy Kloch, rzecznik Polskiego Episkopatu.
3: Tegoroczny Tydzień Świętego Krzysztofa ma hasło Uczniowie Misjonarzy – Światłem Świata na Drogach. To hasło dotyczy dwóch spraw. To, że każdy jest odpowiedzialny, każdy chrześcijanin niesie w sobie odpowiedzialność za misję. To jest jedno. Drugie to, że my mamy konkretne sfery, gdzie mamy nieść tego Chrystusa. Również kierowcy mają do tego sposobność. Światłem świata na drogach, to znaczy drogach podróżowania, ale przede wszystkim drogach życia. I taki jest sens tego, żeby właśnie być światłem świata, to znaczy nieść dobro i to dobro będzie światłem dla innych.
4: W czasie tego tygodnia w sposób szczególny będziemy modlić się za kierowców, za tych wszystkich, którzy podróżują, za wszystkich użytkowników dróg. Będziemy modlić się o to, by ich podróżowanie, ich często praca, a także wypoczynek, który związany jest z przemieszczaniem się, były bezpieczne. Ważnym z punktów obchodów Tygodnia Świętego Krzysztofa jest oczywiście błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, więc będziemy modlić się w tym tygodniu w sposób szczególny o to, byśmy tych środków transportu używali mądrze i odpowiedzialnie. Tak jak co roku, obchodom tego tygodnia będzie towarzyszyć również akcja Święty Krzysztof, 1 grosz za 1 kilometr, która jest akcją mającą wspierać zbiórki pieniężne na środki transportu dla misjonarzy w różnych krajach świata.
1: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
2: W dzisiejszym wydaniu chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
1: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. To była powtórka. Lato z Radiem Emaus.

Muzyka z celu lądu. Zaprasza Tomek Wandel.

Dzień dobry. Po raz 43 zapraszam na kolejny zestaw muzyki z celuloidu. Na dobry początek zaśpiewała Madonna. Była to piosenka prosto ze ścieżki dźwiękowej filmu Dick Tracy. To całkiem udana ekranizacja popularnego komiksu z lat 30. ubiegłego wieku. Ów Dick Tracy to detektyw. Warren Beatty, który jest reżyserem i jednocześnie odtwórcą tytułowej roli, postanowił zaadaptować ten komiks i zrobić film fabularny. Niektóre postacie było trudno przenieść ze świata rysunków w świat filmowy, ale za pomocą dobrej charakteryzacji i odpowiedniej gry świateł udało się to niemal doskonale. W rolach głównych reżyser Warren Beatty, Al Pacino i Madonna, w roli femme fatale Breathless Mahoney. Madonna wygrała w castingu z Kim Basinger i Kathleen Turner. Do tego filmu ukazały się aż 3 płyty ze ścieżką dźwiękową. Z muzyką ilustracyjną z filmu autorstwa Daniela Elfmana, druga płyta z piosenkami napisanymi specjalnie do filmu i trzecia, którą firmuje Madonna. I'm Breathless, music from and inspired by the film Dick Tracy. Podobnie było zresztą z Jokerem. Ukazała się płyta z muzyką ilustracyjną Hildur Gudmundsdottir, płyta z piosenkami z filmu i kolejna pozycja w dyskografii Lady Gaga Harley Quinn, bezpośrednio z Jokerem powiązana. Fragmentu płyty I'm Breathless słuchaliśmy przed chwilą, teraz piosenka z płyty zawierającej tylko i wyłącznie piosenki, które pojawiają się w filmie Dick Tracy. Duet Erasure, czyli Andy Bell, Evans Clark, Looking Glass Sea.

Powroty po latach są często mile widziane i długo oczekiwane, lecz nie zawsze udane. Tutaj jest dobrze, a nawet bardzo dobrze. Po 8 latach przypomniał o sobie Juliusz Machulski. Zrobił to w pięknym stylu i to z fajerwerkami. Pojawiają się one w sequelu polskiej komedii kryminalnej Vinci z 2004 roku i bynajmniej nie jest to animacja komputerowa. Film Vinci 2, który swą premierę miał w lipcu tego roku, nie jest kontynuacją wydarzeń sprzed ponad 20 lat, tak więc można go oglądać niezależnie. Pojawiają się oczywiście starzy, dobrzy znajomi, czyli m.in. Cuma i Julian Welszerszeń. W tych rolach równie rewelacyjni jak wtedy Więckiewicz i Szczyc. W moim odczuciu jednak ten pierwszy prezentuje o wiele wyższy poziom niż w 2004, a Szczyc jakby się zatrzymał w czasie. Oczywiście nic mu nie ujmując, bo to co widzieliśmy w jego wykonaniu w Warszawiance zasługuje na najwyższe notowania. W obsadzie są też Łukasz Simlat, Marcin Dorociński i Kamila Barr. Film Vinci był dla niej debiutem w produkcji fabularnej. W tegorocznej pojawia się już jako w pełni dojrzała, rozpoznawalna i wielokrotnie nagradzana aktorka. Wśród nagród jest m.in. Złota Kaczka za debiut na ekranie u Machulskiego właśnie. Reżyser podjął się realizacji filmu, gdyż otrzymywał z różnych stron sygnały, że kontynuacja jest jak najbardziej wskazana. A poza tym, skoro był Wabank 2, to musi być Vinci 2. W stworzeniu scenariusza pomógł mu Robert Więckiewicz. Mamy potrójne cameo na ekranie. Cameo, czyli krótki udział znanej osobistości. Najpierw Grzegorz Turnał, widzimy go wprawdzie nie na Brackiej w Krakowie, bo tam dzieje się akcja filmu, ale na Szerokiej w recepcji hotelu Rubinstein. W samym finale filmu widzimy natomiast pana reżysera i panią reżyserową, czyli państwa Machulskich. Dama z łasiczką pojawia się w trakcie filmu prawie epizodycznie, za to klamra zamykająca dwuczęściową historię pod tytułem Vinci jest scenariuszowym majstersztykiem.

Premiera filmu Vinci 2 Juliusza Machulskiego już za nami. Podzielcie się ze mną waszymi opiniami. Robert Więckiewicz, wielkim aktorem jest, przypomniał mi się właśnie film, który z aniołami nie ma nic wspólnego, z wyjątkiem tytułu Pod mocnym aniołem. To mocne kino Wojciecha Zmarzowskiego, który zekranizował powieść Jerzego Pilcha pod tym samym tytułem. Główną postacią jest tutaj pisarz Jerzy lub Juruś. W tej roli właśnie doskonały Robert Więckiewicz. Juruś jest alkoholikiem, poznaje kobietę, zakochuje się i podejmuje kolejną walkę z nałogiem. Trafia pod fachowe skrzydła doktora Granady. Tu świetny Andrzej Grabowski. Ten ordynuje mu specyficzną kurację. Wojciech Smarzowski jak zwykle wywleka na światło dzienne słabostki polskiej mentalności. A wszystko zaczęło się od Wesela w 2004 roku. Teraz czekamy na premierę nowego filmu Wojciecha Smarzowskiego Dom dobry, sen zły. Proszę sobie wpisać w kalendarz datę 7 listopada. Na ścieżce dźwiękowej filmu Pod mocnym aniołem między innymi grupa TSA.

Teściowie to już trylogia. To komedia rodzinna, a właściwie tragikomedia według doskonałego, bardzo życiowego scenariusza Marka Modzelewskiego, który swój warsztat szlifował pisząc scenariusze do opery mydlanej Barwy Szczęścia. Emisja tego bardzo długiego serialu zakończyła się po 17 latach w roku ubiegłym. Film Teściowie ze swoimi dwoma sequelami soap operą bynajmniej nie jest. Jest za to pełną doskonałych gagów i absurdu, dynamiczną opowieścią o różnicy pokoleń i o tym, że nic w życiu nie należy robić, bo tak wypada. To wysokich lotów aktorski show Izabeli Kuny, prywatnie życiowej partnerki wspomnianego scenarzysty Marka Modzelewskiego, Mai Ostaszewskiej, to chyba najlepiej napisana rola, Adama Woronowicza, który na szczęście nie dał się zaszufladkować jako popiełuszko, i Marcina Dorocińskiego, który również pojawił się w omawianych wcześniej filmach Vinci i Vinci 2. Po raz pierwszy oglądaliśmy ten kwartet na dużym ekranie w 2021 roku i od tego czasu regularnie co 2 lata pojawiają się kontynuacje. Druga część utrzymała poziom pierwszej. Jak będzie w przypadku filmu Teściowie 3, przekonamy się już w najbliższy piątek. A piosenka z filmu Teściowie 2 brzmi tak.

Kolejna premiera jest zapowiedziana na późną jesień. To pięcioodcinkowy serial Heweliusz, do którego scenariusz napisało życie. 14 stycznia 1993 roku na Bałtyku zatonął prom pasażersko-towarowy Jan Heweliusz. Film reżyseruje Jan Holoubek. W rolach głównych zobaczymy m.in. Magdalenę Różczkę, Michała Żurawskiego, Borysa Szyca i Jacka Komana. Na podstawie prawdziwych wydarzeń powstał, a właściwie powstaje film Zamach na papieża. Szykuje się niezłe kino akcji. Reżyserem bowiem jest specjalista od takich opowieści, czyli Władysław Pasikowski, twórca kultowych psów. W roli głównej, i tu też niespodzianka, Bogusław Linda. Niespodzianka i zarazem zagadka, czy aktor podoła roli, z pewnością bardzo wymagającej. Główny bohater filmu to Konstanty Brusicki, pseudonim Bruno, były snajper i legenda wywiadu. Zostaje zmuszony do udziału w tajnej operacji zamachu na papieża Jana Pawła II. W związku z realizacją tego filmu powstał niemały skandal. W filmie Zamach na papieża będzie wykorzystana piosenka Jest taki samotny dom, Budki Suflera. Pojawia się ona już w trailerze, ale nie w oryginalnym wykonaniu. Pochodzi z solowej płyty Krzysztofa Cugowskiego, który w wywiadzie stwierdził, że to nagranie, i tu cytat, nie jest w żaden sposób związane z Budką Suflera. Spowodowało to oczywiście wielkie wzburzenie Tomasza Zeliszewskiego, założyciela Budki Suflera, który przecież wspólnie z Cugowskim

Kowalskim wykonał ten utwór na debiutanckiej płycie Cień Wielkiej Góry w 1975 roku. Co autor tego cytatu miał na myśli, tego nie wiem. Posłuchajmy jednak piosenki Jest taki samotny dom w pierwszej 50-letniej już dziś wersji. Już niebawem tę piosenkę usłyszymy w filmie Zamach na papieża, którego premiera 26 września. Ja już dziękuję za uwagę. Mówił do Was Tomek Wandel.

To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Lista pokornych. Zaprasza Piotr Starzyński.
1: W liście pokornych wita Was Piotr Starzyński.

Nauczmy się codziennie przyjmować Boże lekarstwo. Aby pokonać zmartwienia i strach. Jestem ciałem Chrystusa i szatan nie ma nade mną żadnej mocy, ponieważ zwyciężam zło dobrem. Jestem wykonawcą Słowa Bożego. Jestem błogosławiony oraz szczęśliwy w tym, co robię, ponieważ wykonuję Słowo Pana. Chrystus wykupił mnie od przekleństwa prawa, od ubóstwa, choroby i duchowej śmierci. Pan jest moim pasterzem i niczego mi nie braknie, ponieważ Jezus stał się ubogi, abym ja został ubogacony Jego ubóstwem. On przyszedł, by dać mi życie w obfitości. Duch prawdy mieszka we mnie. Poucza o wszystkim i wprowadza we wszelką prawdę. Dlatego wyznaję, iż wiem wszystko, co powinienem wiedzieć o każdej sytuacji, z którą się stykam. Mam Bożą mądrość. Jezus stał się dla mnie mądrością, sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem. Dlatego wyznaję, iż mam Bożą mądrość i jestem Bożą sprawiedliwością w Chrystusie Jezusie.

0: I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień szósty. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 1:31. Czymże jest człowiek, że go tak bardzo cenisz i że nań zwracasz uwagę? Księga Hioba, 7:17. Człowieka szczególnie chcę pobłogosławić i jako zarządcę nad wszystkim postawić. Kto ujrzy człowieka i działanie jego, będzie mógł oglądać wówczas również tego, który bez wyjątku wszystko tutaj stworzył i w serce człowieka swoją miłość włożył. I chociaż dla zmysłów jest on niewidzialny, to przez swoją miłość będzie poznawalny. Jako mąż i żona człowiek jest stworzony, aby był w swym życiu wciąż błogosławiony. Związek to niezwykły, bo zeń miłość świeci przez ojca i matkę spływając na dzieci. Roślinę i owoc, w których jest nasienie, Bóg ludziom przeznaczył jako ich jedzenie. Dla zwierząt jako pokarm, zaś wszystkie rośliny, takie to ostatnie stwarzania godziny. Bóg na wszystko spojrzał, co było stworzone, było bardzo dobre. Tak dzieło skończone. Tak wieczór, poranek, dzień szósty minęły i prace nad ziemią na tym się zamknęły.
1: Niemen, znany czy nieznany?

Abyście umieli odróżniać to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i bez nagany na dzień Chrystusowy. List do Filipian 1:10. Czy sumienie wierzącego, które jest wyczulone na głos Ducha Świętego, nie mówi mu, że duch tego świata dawno już przeniknął do życia dzieci Bożych? To prawda, że jako wierzący z zasady nie uczestniczymy w świeckich biesiadach. Gdy się spotykamy, czynimy to zwykle z zamiarem wspólnego czytania Słowa Bożego i dla obopólnego zbudowania. Gdy okazuje się, że ktoś w wspólnocie żyje w jawnym grzechu, odczuwamy jeszcze smutek z tego powodu i jesteśmy w stanie go napomnieć. Ale zapytajmy siebie szczerze, czy nie dopasowaliśmy stylu naszego życia do sposobu życia tego świata? Nie myślę wcale o oczywistym, rażącym zeświadczeniu, ale czy nie zagnieździły się wśród nas pewne rzeczy, które zasmucają Ducha Bożego? Skutkiem tego jest to, że nie potrafimy właściwie osądzić naszego życia i rozeznać się w tym, co lepsze, abyśmy byli naprawdę czyści i bez zarzutu. Czy Chrystus jest jedyną naszą motywacją? Czy może kierujemy się pobudkami, jakimi kieruje się ten świat? Czy nasze kupowanie i sprzedawanie, nasz dom, nasz sposób ubierania się są zgodne z zasadami, jakie określa Słowo Boże? Czy postępujemy jeszcze tak, jak On postępował? Czy troszczymy się stale o potrzebujących? Czy odwiedzamy sieroty i wdowy i zachowujemy siebie nieskażonymi przez świat? Czy żyjemy dla Tego, który dla nas umarł? Czy nasze osobiste świadectwo cechuje cały czas przede wszystkim prawda, która jest w Jezusie? W praktyce oznacza to zewleczenie starego człowieka i przeobleczenie nowego. Człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Bóg w swojej miłości wzywa nas, byśmy rozpoznali, z jakiej wyżyny spadliśmy, upamiętali się i wykonywali uczynki jak dawniej. Czy nasze rozeznanie ogranicza się do rozróżniania dobra i zła? Czy potrafimy jeszcze dostrzegać i wybierać to, co lepsze? Pewien mąż wiary XIX wieku powiedział: nawet jeśli na tym świecie są neutralne rzeczy, to mają one ogromną wadę. Nie ma w nich Chrystusa.

0: Lista pokornych. Zaprasza Piotr Starzyński. To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Z nauczania papieża Franciszka.
1: In benedicta Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z orędzia na Światowy Dzień Młodzieży. Głosząc błogosławieństwa, Jezus zachęca nas, byśmy Go naśladowali, byśmy wraz z Nim szli drogą miłości, jedyną, która prowadzi do życia wiecznego. Nie jest to droga łatwa. W naszym życiu obecne są ubóstwo, ucisk, upokorzenia, walka o sprawiedliwość, trudy codziennego nawrócenia, walka, by żyć powołaniem do świętości, prześladowania i wiele innych wyzwań. Ale jeśli otworzymy drzwi Jezusowi, jeśli pozwolimy, aby był On obecny w naszej historii, jeśli będziemy z Nim dzielić radości i smutki, to doświadczymy pokoju i radości, które może dać tylko Bóg. Nieskończona miłość.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Niektórzy z uczonych w piśmie i faryzeuszów rzekli do Jezusa: Nauczycielu, chcielibyśmy zobaczyć jakiś znak od Ciebie. Lecz On im odpowiedział: Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był 3 dni i 3 noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie 3 dni i 3 noce w łonie ziemi. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona. A oto tu jest coś więcej niż Salomon.
2: Faryzeusze chcą znaku. Jezus odpowiada: znak już jest, tylko go nie widzicie. Tu jest coś więcej niż Jonasz, więcej niż Salomon. Znak większy i przekraczający wszystkie poprzednie. Nie ma podobnego, ale większego. Niniwici nawrócili się po jednym kazaniu Jonasza. Królowa Saby przybyła, żeby posłuchać mądrego króla. A Jezus mówi: tu jest przed wami coś, czego tamci nigdy nie mieli, a wy wciąż szukacie kolejnego dowodu. Pomyśl, czego szukam jako znaku? Czy przypadkiem nie mam już wszystkiego, czego potrzebuję, żeby zrobić następny krok w mojej wierze?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobra noc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne. W 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.
2: Rozdział 37, w którym udowodniono, że Phileas Fogg nic nie wygrał, dokonawszy tej wspaniałej podróży, co najwyżej swoje osobiste szczęście. Tak, to był Phileas Fogg we własnej osobie. Pamiętamy, że o 8:05 wieczorem, a więc w 25 godzin po przybyciu podróżnych do Londynu, obieży światowi polecono uprzedzić wielebnego Samuela Wilsona o ślubie mającym odbyć się następnego dnia. Obieży świat pobiegł uradowany i szczęśliwy. Wkrótce znalazł się w mieszkaniu wielebnego Samuela Wilsona, ale ten jeszcze nie wrócił. Lokaj musiał czekać dobre 20 minut. Dobiegała 8:35, gdy opuścił dom duchownego. Ale w jakimże niezwykłym stanie stamtąd wybiegł. Bez czapki, z włosami w nieładzie, sadził olbrzymimi susami, jakby go ktoś ścigał, przewracając po drodze przechodniów, niby trąba powietrzna siejąca zniszczenie na chodnikach. Po 3 minutach był już na Savile Row i wpadł bez tchu do pokoju pana Foga. Nie mógł mówić. Co się stało? Spytał go Phileas. Jaśnie panie, bełkotał obieży świat. Ślub! Niemożliwy!
3: Niemożliwy?
2: Niemożliwy! Jutro.
3: Dlaczego?
2: Bo jutro niedziela.
3: Jutro poniedziałek, powiedział pan Fogg.
2: Nie, nie, nie, bo dziś jest sobota.
3: Sobota? Wykluczone.
2: Tak, jaśnie panie, właśnie, że tak. Pan się pomylił o jeden dzień. Przyjechaliśmy o całą dobę wcześniej, niż było trzeba. Mamy już tylko 10 minut.
3: To mówiąc obieży świat, uchwycił swego chlebodawcę za kołnierz i jak orkan uniósł go za sobą. Porwany w ten sposób pan Fogg, zanim zdążył pomyśleć, już był na ulicy i wskakiwał do przejeżdżającej dorożki. Obiecał 100 funtów woźnicy, przejechał po drodze 2 psy, zderzył się z 5 wozami i dotarł do klubu Reforma. Zegar wskazywał 8:45, kiedy dżentelmen wchodził do salonu. Phileas Fogg objechał świat dookoła w ciągu 80 dni. Phileas Fogg wygrał 20 000 funtów zakładu. Ale jakże to się stało, że człowiek tak dokładny, tak drobiazgowy, mógł się pomylić w rachubie czasu o całą dobę? Dlaczego sądził, że przybywa do Londynu w sobotę wieczór 21 grudnia, gdy w rzeczywistości był to dopiero piątek, 20 grudnia, czyli 79 dzień podróży? Zaraz wyjaśnimy przyczynę tej pomyłki. Przyczynę zresztą wcale prostą. Phileas Fogg zyskał mimo woli w swej podróży cały dzień, bo okrążał kulę ziemską, jadąc na wschód. Gdyby posuwał się w kierunku odwrotnym, to znaczy na zachód, byłby cały dzień równie mimo woli utracił. Jadąc na wschód, szedł słońcu naprzeciw, z czego wynika, że z każdym przybytym stopniem geograficznym doba stawała się krótsza o 4 minuty. Otóż obwód Ziemi wynosi 360 stopni, jeżeli więc pomnożymy owe 4 minuty przez 360, otrzymamy akurat 24 godziny, czyli dobę, bezwiednie nadrobioną przez pana Foga. Innymi słowy, podczas gdy Phileas Fogg, posuwając się na wschód, oglądał słońce w zenicie 80 razy, jego koledzy klubowi w Londynie widzieli je tylko 79 razy. Oto dlaczego w dniu dzisiejszym, który był sobotą, a nie niedzielą, jak mniemał Phileas Fogg, panowie ci czekali na niego w salonie klubu Reforma. Dodajmy, że zjawisko to stwierdziłby również sławetny zegarek obieży świata, który uparcie, jak wiadomo, przestrzegał godziny londyńskiej, gdyby miał właściwość wskazywania dni, jak wskazywał godziny i minuty. Pan Phileas Fogg wygrał więc 20 000 funtów. Ale zważywszy, że po drodze wydał około 19 000, musiał uznać, że rezultat finansowy tej podróży był całkiem nikły. Jednak nasz niezwykły dżentelmen nie szukał, jak się rzekło, wygranej, ale walki. Nawet pozostałe 1000 funtów rozdzielił między wiernego obieży świata i nieszczęsnego Fixa, do którego bynajmniej nie chował urazy. Natomiast dla zasady odtrącił swojemu lokajowi sumę zapłaconą za gaz palący się z jego winy przez 920 godzin. Jeszcze tego samego wieczora pan Fok, jak zawsze chłodny i niewzruszony, mówił do pani Audy: czy trwa pani w zamiarze poślubienia mnie? Proszę pana, odparła młoda dama. To raczej ja powinnam o to zapytać. Był pan zrujnowany, teraz jest pan bogaty. Proszę wybaczyć, ale ten majątek należy do pani. Gdyby nie przyszło pani na myśl ofiarować mi swej ręki, mój służący nie poszedłby do wielebnego Samuela Wilsona i nigdy bym się nie dowiedział o swej pomyłce, a wówczas... Drogi panie, szepnęła piękna hinduska. Droga Audo, odparł Phileas Fogg. Nie trzeba dodawać, że ślub odbył się w 2 dni potem, a wspaniały, strojny, promieniujący radością obieży świat był świadkiem młodej pary. Czy był ktoś godniejszy tego zaszczytu niż on, który uratował życie pani Audy? Ale nazajutrz o świcie lokaj zastukał gwałtownie do drzwi swego pana. Drzwi otworzyły się i stanął w nich pan Fok. Coś się stało, Janie? Nieszczęście, panie! Nieszczęście, jaśnie panie! Oto dowiedziałem się przed chwilą... Co znowu? Że mogliśmy zrobić podróż dookoła świata w 78 dni, a nie w 80. Owszem, odparł pan Fok. Moglibyśmy tego dokonać, nie przejeżdżając przez Indię. Ale gdybym ominął Indię, nie uratowałbym pani Audy i nie zostałaby ona moją żoną i... I pan Phileas Fogg zamknął spokojnie drzwi. Tak więc Phileas Fogg wygrał zakład. Odbył podróż dookoła świata w ciągu 80 dni. W tym celu użył wszystkich istniejących środków lokomocji. Płynął parowcem, jechał koleją, powozem i saniami, żeglował jachtem, dosiadał słonia. W tym przedsięwzięciu wykazał całą swoją zimną krew i niezwykłe zalety umysłu. Ale cóż dalej? Jaką z tej imprezy wyniósł korzyść? Co zyskał? Nic, odpowiecie zapewne. Zgoda, nic. Prócz uroczej kobiety, która uczyniła go, jakkolwiek wyda się to może nieprawdopodobne, najszczęśliwszym z ludzi. Zaiste. Czyż dlatego nie warto udać się w podróż dookoła świata?
1: Radiowa lektura. Juliusz Verne. W 80 dni dookoła świata. Audiobook zrealizowany przez wydawnictwo Kukuryku, które pobudza wyobraźnię.